0: Polska Ostrzeszów.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał,

0: SK Ostrzeszów.
1: Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo?

0: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
1: Marta Rajewska, dzień dobry. W środę od rana na termometrach w Ostrzeszowie i w regionie około 12 kresek, do 25 prognozują synoptycy. No i w ciągu dnia możemy też liczyć na sporo chwil ze słońcem.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
2: 6 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Orlen miał stracić 1 600 000 000 złotych na próbie zakupu wenezuelskiej ropy. Aferę w spółce, w czasie gdy kierował nią Daniel Obajtek, opisał dziennik Financial Times. Sprawa dotyczy zakupu ropy od Wenezueli, która nigdy nie dotarła.
3: Transakcję zawarto pod koniec 2023 roku z mało znaną firmą z Dubaju. Pośrednik miał wykorzystać 230 milionów dolarów do zakupu kryptowaluty USDT, którą Wenezuela przyjmowała za ropę. Część pieniędzy utknęła jednak podczas wymiany, a zakontraktowanego surowca nie dostarczono.
4: Ja teraz rozumiem te nerwowe zachowania niektórych urzędników prezydenckich i polityków PiS-u. Wygląda na to, że może mieć do czynienia z siecią brudnych i bardzo groźnych interesów.
3: Komentuje premier Donald Tusk. Same koszty transportu i przestojów miały wynieść 72 miliony dolarów.
2: Informował Mateusz Gołębiewski. Miał przelecieć nad Litwą, po czym wpadł do Bałtyku. Takie nowe informacje w sprawie rosyjskiego drona znalezionego w morzu przekazał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Podkreśla, że to nowy typ drona.
5: Badanie tego dronu będzie na pewno ciekawe dla naszego rozwoju technologicznego i w świadomości tego, jaką technologią posługuje się dzisiaj Federacja Rosyjska.
2: A sprawa drona jest wyjaśniana wspólnie z Litwą, nad którą wczoraj zestrzelono też innego drona. 4 mecze, 4 wygrane i każda do zera. Imponująca gra polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Polacy tym razem ograli Ukrainę 3-0.
6: Pierwsze miejsce w grupie gwarantowane.
7: Tak będzie do końca.
8: No tak, nie ma mocnych, ale widać, że nasi na takim spokoju grają. Nie ma takich jakichś momentów bardzo nerwowych dla nich.
2: No, słyszymy od kibiców, a dziś ostatni grupowy mecz z Bułgarią.
0: SK Ostrzeszów News.
1: Marta Rajewska. Duże zainteresowanie egzaminem na prawo jazdy wśród 17-latków. WORD w Kaliszu od marca do teraz przeprowadził
9: blisko 5000 egzaminów teoretycznych i egzaminów praktycznych blisko 2000.
1: Mówi Sławomir Chrzanowski, dyrektor WORD-u. Ponad połowa zdała egzamin za pierwszym razem. Psino Kocino już 4 października w Dębnicy w gminie Przygodzice. To rajd na orientację z wyjątkowym przesłaniem pomocy bezdomnym psom i kotom ze schroniska w Wysocku Wielkim. Warunkiem udziału jest paczka lub puszka karmy.
0: Jankes. Kama. I Wiktor. W Radiu SK.
10: Oto środa, 15 dzień września, 6 rano. Zamieniamy spanie na wstawanie.
11: A propos spania, wiecie, co mi się śniło?
12: Dawaj! Dawaj!
11: Że ta benzyna jest po 5,19.
12: Za chwilę tak będzie, za tyle będzie kosztowało pół litra.
11: No jeszcze mniej, oby nie oczywiście.
10: Jak chcecie usłyszeć o głupotach, jakie mi się śnią, to zarezerwujcie sobie co najmniej godzinę, proszę pana.
12: Spokojnie, mamy 3 godzinki, damy radę!
11: No to wy, słuchacze na szóstkę, łapcie za Messengera i dajcie nam znać, czy pamiętacie swój najgłupszy sen?
13: Ja na razie się nie przyznaję. Wy możecie być pierwsi.
11: Widzę po oczach, że chcesz się wycofać z tego tematu.

0: 9 minut po godzinie 6. Pamiętam, jak kiedyś miałem taki zestaw snów, jak byłem małym chłopcem. Hej, małym chłopcem. To śniło mi się codziennie, że wychodzę z domu z 4. piętra.
1: I to był ten sam codziennie sen?
0: Oknem.
2: Ojej.
0: I później mi się tak już...

0: poranne pracowanie.
1: Dzień dobry, Jadziu, witamy. Co ci się śniło dziwnego ostatnio albo w ogóle w życiu? Masz jakiś taki sen, do którego często wracasz?
0: Wiesz co, ja tak mocno śpię, że ja nie pamiętam, co mi się śni.
1: To sprawdzimy na tej kuli, co tam leży obok twojego łóżka, co tam zawsze wyświetla się.
2: To jest bardzo popularny sen Boga i też go ma. To się nazywa czarna dziura. Zamykasz oczy, czarna dziura i otwierasz.
0: I otwieram i jest widno.
1: No i jest widno i mamy gazetki, przeglądamy, prasujemy.
2: Słuchajcie, okazuje się, że Skolim, ulubiony artysta naszej sąsiedniej stacji zza ściany, czyli Vox FM, spóźnił się ostatnio 2 godziny na koncert, ale uwaga, postanowił,
1: kiełbasę może robił.
2: Będzie szanował publiczność, wypełni kontrakt, nie zejdzie szybciej ze sceny i mimo spóźnienia grał tyle, ile miał grać i wszyscy mówią, że to jest swój chłop.
0: Ale powinien grać 2 godziny dłużej.
2: W ten sposób.
0: No, jak 2 godziny się spóźnił, to 2 godziny dłużej.
1: No, przez 2 razy 2 jest 4.
2: Nie mógł, bo to był 6 koncert tego dnia. Jego, no.
3: Jadziu, a jacy artyści to byli artyści twojej młodości? W kim się kochałaś? Kogo słuchałaś?
0: Jacka Lecha.
3: Kogo?
1: Kogo?
0: Nie pamiętacie.
1: Poranne ja nie pamiętam. No.
0: Nie bardzo dobrze.
1: A jestem prawie z tej samej klasy, co ty.
0: A Wołamskiego pamiętasz?
1: No tak. No,
3: już
1: no,
3: wiemy, no co się Jadzi śni.
0: Jacek Lech.
2: To nie był ten Lech z tych Lechów, co Polskę założyli?
1: Nie. Ale blisko byłeś.

0: Calvin Harris pyta, jak głęboki jest twój sen. How deep is your sen?
1: Oj, bardzo dobrze u nas. Czekamy na wasze sny. Dajcie znać, co ciekawego, dziwnego śniło się wam ostatnio. Czekamy na SQB Messengerze i 664-402-302.
0: To i zerkam w te wersje pisane. Tomek napisał, chcecie wiedzieć, jaki miałem dziwny sen? Śniło mi się, że jestem bogaty. Jankes
2: i Wiktor w Radiu SK.
3: Ja bym chciała, żeby to był sen na jawie.

0: Reklama.
1: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września. Na dwóch scenach wystąpią m.in. Kasba Łagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
2: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
3: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
4: Sprawdź streaming od Canal Plus.
1: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Piątek, 18 września. Plac za dworcem autobusowym, ulica Kolejowa 2. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu. I po reklamie.
9: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
10: Zapinamy pasy i sprawdzamy, co dzieje się na drogach. Remonty trwają m.in. w Smolnikach, w Rogaszycach. Drogowcy działają na Szkolnej i na Królewskiej. Jedźcie ostrożnie, spokojnej drogi.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
11: Jest 6.30, to jest SK News. Marcin Procki, zapraszam. Zarzuty nowojorskiej prokuratury dla oficerów rosyjskiego wywiadu. Chodzi o ataki, sabotaż w USA i Europie. Wśród celów była Litwa i Czechy, a potencjalnych celów Polska. Piątka podejrzanych brała udział w organizacji, koordynacji i werbunku agentów do szeregu ataków. 24 nowe terapie lekowe będą refundowane od 1 października. Lista obejmuje 13 nowoczesnych leków stosowanych przy leczeniu raka. Refundowane będą też terapie m.in. na ciężką postać choroby leśniowskiego Crohna.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
12: SK Sport News.
11: Miał być poważny sprawdzian, był spacerek. Polscy siatkarze wygrali z Ukrainą 3-0 w kolejnym meczu Mistrzostw Europy. W drugim secie pozwolili rywalom na zdobycie zaledwie 13 punktów. Dzięki wygranej biało-czerwoni są już pewni pierwszego miejsca w grupie. Rozegrają w niej ostatnie spotkanie z gospodarzami, czyli reprezentacją Bułgarii. A Polonia Bytom jako ostatnia awansowała do 1/16 finału piłkarskiego Pucharu Polski. W zaległym meczu drugiej rundy pierwszoligowiec pokonał drużynę rezerw Widzewa 2-1. Losowanie kolejnej fazy Pucharu już jutro.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
13: Jankes. Jankes.
14: Kama.
13: I Wiktor.
14: W Radiu SK.
15: Hej, hej, tu nowy dzień, to 16 dzień września, o to, żeby był dobry, 2SK.
16: Zgadza się, dzisiaj patrzymy, kto dzisiaj obchodzi urodziny, bo za chwilę będziemy świętować oczywiście z naszymi słuchaczami, między innymi Krzysztof Włodarczyk, bokser.
17: I kto jeszcze?
16: Michał Milowicz.
17: A,
16: aktor nasz, 56 urodziny już ma.
18: Coco Jumbo i do przodu, to moje hasło.
16: Kasia, no lubisz czarodziei?
17: Idźmy za ciosem.
16: Czarodziejów? Czarodziei?
17: No,
16: czarodziei?
17: No, lubię, lubię.
16: David Copperfield też potrafi
19: wyjść. To nie, nie, ja... bo wtedy on zrobi, że ta stówka nasza zniknie.
16: A, dobra, no. No. On ma już prawie 100 lat, no. Wszystkiego dobrego.

0: Sylwia, 6:39, Grzesz, tak na antenie Radia SK.
1: Spójrz za okno, zobacz, jaki kolor mango jest piękny.
0: Pięknie, no. U nas cudownie, wspomnę. Ciepełko, fajnie, przyjemnie, dobrze.
1: Przypowiadam się, jesień w kolorach Polski.
2: Ostatnie dni lata, tak naprawdę. Ale Janki, którą kawkę ty już, że tak powiem, jedziesz?
0: Dzisiaj dopiero, kończę pierwszą. Dzisiaj
2: to dla wszystkich tych, którzy jeszcze przed kawą, mam teraz informację, która podniesie ciśnienie, bo jeżeli gadamy o pieniądzach, a szczególnie o inflacji, to od razu jakoś tak serce zaczyna szybciej klikać.
0: Kasa, dawaj, co tam ciekawego?
2: Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, inflacja wzrosła w sierpniu do 3,4%. No a wszystko to, co jest związane z paliwami od 1 września, niestety rozpędzi ją do, uwaga, 6%!
0: Ała!
2: Drożyzna będzie!
0: Ale czekajcie, tam z tyłu sali ktoś tam podnosi rękę, widzę, poznaję, to pan Adam, prawdziwy ekspert, profesjonalista. Panie Adamie, co pan ma mu do powiedzenia? Prosimy, panie Adamie, no.
3: Inflacja zejdzie w przyszłym roku do poziomu gdzieś tam 6-9 powiedzmy, a wzrost będzie 2, ponad 2. Może 1,5, no. Zależy, czy tarcza będzie, czy nie będzie tarczy. Jak nie będzie tarczy, no to będzie 12, prawda, tam w przyszłym roku. Jak będzie tarcza, będzie 9, a na koniec roku 6.
0: Aha.
4: Reklama. Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
5: Nasza firma ma politykę B2B.
4: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
5: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
4: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
6: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
10: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
9: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
10: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
9: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
11: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
12: GWM. Go with more.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
15: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl
16: i po reklamie.

0: aj chodí, nie 11 do 7.
1: Jak ktoš má urodziny, to nie ma lipy.
2: Nie ma.
3: Adrian
4: SK. Budzik urodziny.
0: Cudownie. Adrian z nami, dzień dobry, na urodzinowo dzisiaj z tobą.
5: Dzień dobry, bardzo tak, na urodzinowo.
0: Adrian,
5: dzień
0: dobry.
1: Mógłbyś na początek zbliżyć słuchawkę tak raz do biodra, raz do łokcia, raz do kolana, bo chcieliśmy usłyszeć, czy rzeczywiście już w tym wieku coś chrupie, strzela?
5: No, bardziej się boję tego, że jak kichnę, to plecy bolą.
0: Ale z przodu czy z tyłu?
5: Z tyłu.
0: To dobrze, to w plecy, okej. Okay. Nie jest tak źle.
3: Ale mamy dla ciebie dobrą informację, bo nawet jeżeli będzie ci chrupało, nawet jeżeli będzie cię bolało, to jest ktoś, kto napisał nam, że nawet jeśli wyłysiejesz, to nadal będzie cię kochać.
1: Twoja ukochana to robi.
0: No, co masz do powiedzenia u swojej ukochanej?
5: Że bardzo dziękuję, że pamiętałaś, że mam urodziny. W tym wieku to już trochę z pamięcią może być nie tak.
3: Myślałam, że powiesz, że nawet jeśli ona wyłysieje, to też ją będziesz kochać.
1: A to też, to na pewno. A jak było u ciebie? Bo mnie moja dziewczyna poznała z włosami. Teraz ja włosów też nie mam, bo wyłysiałem i dalej mnie kocha. Twoja Kasia miała cię z włosami kiedyś, czy od początku bez?
5: Karolina.
1: Tak, ale tu Janki jeszcze siedzi obok. Kasia, bo my mamy, Adrian, tą samą przypadłość, co ty.
0: To było pytanie do mnie?
1: Tak.
0: Jak moja Kasia?
1: Tak.
0: Nie wiem, dawno z nim nie rozmawiałem, żartuję. Nie, no wszystko w porządku. No nie, to jak się kocha, to się kocha. Czy z włosami, czy bez, ogolony, nieogolony i tak dalej, no. Jest... Kamcia patrzy na nas. Kamcia, zobacz, to ode mnie dla ciebie.
3: Nie, no spoko.
0: Kama pokazuje teraz nogi. Dzisiaj piękne.
1: Adrian, czyli jak słyszysz, jest bardzo duża szansa, że nawet jeżeli przejdziesz jakieś zmiany związane z tym, że człowiek się starzeje, to dalej będzie miłość.
3: Ale w ogóle o czym my rozmawiamy? Przecież Adrian obchodzi dopiero 34. urodziny. Słuchaj, urodzinowa stówka leci do ciebie, Adrian, i my naprawdę życzymy ci wszystkiego najlepszego i pamiętaj o tym, żeby po prostu cieszyć się tym, co jest dzisiaj.
5: No to przede wszystkim zawsze trzeba musimy się cieszyć z tego.
3: Dokładnie. No i twoja ukochana Karolina napisała PS, proszę powiedzieć, że bardzo go kocham.

0: fajne, to podoba mnie się.
1: No, dla ciebie, od nas, dla wszystkich, którzy są z nami od samego rana, 6 minut do godziny 7, przeglądam prasę, dział ogłoszenia.
0: Ogłoszenie o pracę jest jakieś?
1: Ogłoszenie o pracę jest, słuchajcie. Proszę wysyłać, prezes PKOL-u. Obsada.
2: A to naprawdę, patrząc po ostatnim prezesie, to chyba nie trzeba dużo umieć.
1: Nie wiem, ale można się na pewno zgłaszać.
0: Ale są chętni, z tego co się dowiedzieliśmy, i za chwilę Marcin Brodzki Wniosek będzie o tym mówił. Robert Korzeniowski jest zainteresowany taką posadą.
1: Chociaż olimpijczyk, wielokrotny mistrz nad mistrzami.
0: I jak widzisz, warto uprawiać sport, bo chodził i może się okazać, że wychodził.
3: Jankes. Kama. I Wiktor. Radio SK.
2: Ja, pani redaktor, do wszystkiego w życiu sam doszedłem.
4: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
6: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
10: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
9: Pieskie życie ma smak!
10: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
11: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
12: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
11: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
13: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
14: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
13: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
15: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
17: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów

0: Od 30 lat.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: I po reklamie.

0: sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
1: W okolicach 12 kresek na termometrach w Ostrzeszowie, nawet 25 prognozują dziś spece od pogody. Sprawdzamy teraz, co dzieje się na drogach. Remonty trwają między innymi w Palatach.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
2: Dochodzi siódma, zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki. Zapraszam, Sejm dziś ponownie zajmie się rządowym projektem ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Premier zapowiada, że jeśli prezydent podpisze przepisy, koncerny podzielą się zyskiem, z którego finansowany będzie program CPN. Rzecznik rządu Adam Szłapka przekonuje, że firmy paliwowe zarabiają na kryzysie. Tylko Orlen miał w pierwszym półroczu niemal 16 miliardów złotych zysku netto, czyli około trzykrotnie więcej niż rok wcześniej.
3: O to w tym projekcie chodzi, żeby tymi zyskami się podzielić z obywatelami, żeby za wysokie ceny paliw płaciły te firmy, które mają po prostu ponad normatywne zyski.
2: A to drugie podejście do tej ustawy. Pierwszą wersję prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Robert Korzeniowski zapowiedział start w przyszłorocznych wyborach na szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Czterokrotny mistrz olimpijski chciałby też włączyć do pracy w PKOL-u byłych olimpijczyków, na przykład Anitę Włodarczyk, Justynę Kowalczyk czy Adama Małysza.
4: Deklarują też wolę włączenia się w tę pracę, tak jak na przykład Anita Włodarczyk. Sygnały dawała też takie Justyna Kowalczyk, która jest gotowa do tego, by wziąć większą odpowiedzialność za sprawy olimpijskie.
2: A wybory odbędą się w kwietniu. Do tego czasu pełniącym obowiązki prezesa komitetu będzie Marian Kmita. E-recepty muszą zawierać dawkowanie. Weszły w życie nowe przepisy. Od teraz system sam sprawdza, czy lekarz określił prawidłowe dawkowanie i automatycznie odrzuca recepty wystawione z gigantyczną liczbą opakowań.
5: Mieliśmy tak zwane recepty śmierci, czyli sytuację, kiedy pacjentowi wpisywało się 20 opakowań dziennie tak do stosowania, po to, żeby wydać mu większą ilość produktu.
2: Mówił Mateusz Oczkowski z Ministerstwa Zdrowia. W Polsce wystawia się około 1,5 miliona recept dziennie.
6: SK Ostrzeszów News.
1: Marta Rajewska. I jeszcze tylko ostatnie poprawki i będzie gotowa. Kończy się przebudowa ulicy Odolanowskiej w Mikstacie. To droga dojazdowa do pól w Mikstacie-Pustkowiu. Prace kosztują 600 tysięcy złotych. Papier, szydełkowanie i własnoręcznie plecione koszyki. Tak wyglądały wakacyjne warsztaty w Muzeum w Ostrzeszowie. Było ich w sumie 23.
7: Nie były to łatwe zajęcia, ale efekt był całkiem niezły.
1: Mówi kierownik Mirosława Rzepecka. W wakacyjnych warsztatach udział wzięło blisko 500 osób.
8: Jankes i Wiktor w Radiu SK.
9: Hej, dzień dobry, witamy. Środa w pół do piątku, dwie minutki po godzinie siódmej.
10: W tej godzinie na pewno pojawi się wasz i nasz ulubiony konkurs, czyli siódma wygrywa.
11: No i ja patrzę w kalendarz, jest dzisiaj też dzień fryzjera, więc uwaga, obowiązkowe pytanie. Co robi traktor u fryzjera?
9: No, tankuje.
11: Warkocze.
9: Tak.
11: Kama, 3, 2, 1, śmiejemy się. Ale
10: ja już wiem, dlaczego jeszcze się ten
11: no. Spokojnie.
10: Ola Kot nie zgodziła na ślub z tobą.
11: Mam jeszcze kilka gorszych w zanadrzu.

0: Z jednej strony człowiek, bo już wstał, 7:07, ale z drugiej ta zalia taka rozleniwiająca. Żeby poleżało troszkę obok.
1: Tylko kochaj mnie, powiedziała Zalia. Dziękujemy pięknie oczywiście.
0: To jest Eska z samego rana, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Panie pilocie! Niech pan zostanie w domu.
0: O co ci chodzi?
1: Słuchajcie, takie mam tutaj wprowadzenie. W internecie przeczytałem przed chwilą, także jak się pozbywamy telewizora, no niektóre są takie już wysłużone, trzeba zmienić.
0: Przypominamy, że nie wyrzucamy go do śmieci, tylko jedziemy odwieźć go do punktu zbiórki
2: przodu. Ja bym kiedyś przez okno chciał wyrzucić.
1: Chciałem, bo to było podczas meczu piłkarskiego.
0: To jesteś usprawiedliwiony.
1: Jest wytłumaczenie. Albo po derbach Gorzów Zielona Góra. Ale nie o tym, nie. O tym, słuchajcie, mówi się o tym w internecie, że jeśli pozbywamy się telewizora, zostawić w domu pilota.
2: A po co?
1: Po co? Po to, ponieważ można go sobie przerobić i później takim pilotem zdalnie sterować choćby oświetleniem LED w domu. Serio, wszystko można ładnie pokombinować. Ktoś ewentualnie może pomóc. Nie wyrzucamy pilotów.
2: Ja pamiętam te czasy, kiedy to ja byłam pilotem do telewizora. Pilot, weź przełącz kanał.
0: I dlatego kamamy cię nie wyrzucamy.
1: Nie. Nie.
2: Dziękuję, miło. To co, wyłączyć światło?
0: Idź zgaś LEDy.

0: No, do świąt wielkanocnych jeszcze trochę czasu, będzie post, a u nas już. Post Malone, proszę państwa. 14 minut po godzinie 7.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: No to zestaw eskowych gadżetów i do tego jeszcze magazyn SK Story. To wszystko mamy dla was w ramach naszej zabawy Siódme wygrywa. Pamiętajcie, trzeba szybko odpowiadać, ale przede wszystkim trzeba mieć dobry zasięg w telefonie.
3: No to kto pierwszy? Kogo witam, kogo goszczę? Jak ten facet z TV Polonia.
2: 664-402-302, dzień dobry.
4: Cześć, Kamil.
3: Cześć, Kamilu.
2: Kamilu, szybko, telefon do ręki.
0: I działamy, dobra. Dobra, lecimy dalej.
2: Dzień dobry.
0: 664-402-302. Dzień dobry, tutaj Siódme wygrywa telefony, dobre połączenie. O, słychać, lecimy.
1: Zabawa rozpoczęta. Mm-hmm. Pierwsze.
2: No czy wielbłądy magazynują w swoich garbach wodę gazowaną?
5: Nie.
0: Dobrze.
1: Drugie.
0: A co magazynuje wodę?
5: Tłuszczyk
0: wody jako wodę.
5: Nie gazowany też nie mają.
0: Gazowany tłuszcz czy nie gazowany tłuszcz?
3: Tak jest,
1: drugie.
3: A co się stanie, jeśli zjesz naraz 5 pączków i zagryziesz je kwaszonym ogórkiem?
5: Niedobrze mi będzie.
0: Życzymy smacznego oczywiście.
2: Dobrze. Człowiek z doświadczeniem.
0: Jutro czwartek, tłusty czwartek. Dobra, lecimy z trzecim. W jakim miejscu stoi najbardziej znana statua wolności?
5: We Francji?

0: Ja uważam, że można uznać.
1: Bo to zależy od tego, kto jaką zna. We Francji też mają.
2: Bardzo dobrze, dziękujemy.
0: Aczkolwiek ja stawiałam na tą w Rybniku. Dwaj gadający dziadkowie z balkonu to Stalter i Waldorf. To są kultowe postacie z jakiego programu?
3: No, nie odpowiem, bo nie wiem.
1: Mana,
2: dziadkowie.
3: To.
2: No. Dziadkowie z Muppet Show.
0: Dokładnie. Trzymaj się, pięknego dnia ci życzymy. Ale zasięg miałeś fantastyczny. Świetnie go było słychać, jakby siedział u Wiktora na kolanach. Naprawdę.
1: 50 sekund nam zostało.
2: Szybko lecimy.
4: Halo, siema.
1: Piąte. Uwaga, wymień dwa miejsca, do których idąc założysz garnitur albo garsonkę.
4: Bal i praca.
0: A jak ktoś zainwestował w zonta krypto, to zyskał czy stracił?
4: Stracił.
2: I uwaga, siódmy ostatni, otwierasz lodówkę w pracy, a ktoś, patrzysz, jak ktoś zjadł twój jogurt. Może być podpisany. Co robisz?
4: Na zdrowie mu życzę.
1: Ale jak się musiał zastanowić.
5: On nie jest z Polski chyba.
1: Mam dwie opcje.
2: Kochany, bardzo
1: dobrze. Pognębić go albo przybić z nim piątkę. Przybijam piątkę.
4: Pamiętajcie, dobro wraca.
2: O, jesteś wspaniały, naprawdę. No i wróciło do ciebie dobre, mamy dla ciebie prezenty.
0: Eskowe klapki Kubota, skarpetki eskowe, magazyn Eska Story z Oskarem Cymsem na okładce. Wszystko to leci do ciebie.
1: No i wygrałeś czas antenowy. Super. Ostatnie 10 sekund twoje, cała Polska słucha. Co chcesz im powiedzieć?
4: Życzę wszystkim miłego dzionka i udanego przyszłego weekendu. Siódme wygrywa.

0: Janki, całowałeś się kiedyś z dziewczyną i podobało ci się?
1: Bardzo.
0: No to macie coś wspólnego z Katy Perry.
1: Bardzo. Bardzo, 7.26, tutaj SK.
0: Za chwilę buziaki będzie mi Marcin Procki wysyłał do wszystkich, którzy na Śląsku próbują jeździć kolejami. Podobno są problemy jakieś i utrudnienia.
2: Janki, przepraszam, ale chyba zacząłeś się tu ślinić troszkę.
1: To prawda.
0: Ale Janki się całował ze śniadaniem.
1: To prawda. Jankes. Kama. I Wiktor. W Radiu SK. To prawda.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
7: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
6: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
7: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
8: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours, park handlowy Ostrzeszów Plaza.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
11: Przed godziną 8 to oznacza spory ruch na ulicach Ostrzeszowa. Kierowcy, uważajcie m.in. na Zamkowej, Piastowskiej oraz na Gorgolewskiego. Uważajcie też na Łąkowej, bo tam drogowcy prowadzą remonty.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
12: Minęła 7.30, zaczynamy Eskanius. Marcin Procki, zapraszam. Polska znów poderwała myśliwce, to w związku z kolejnym rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę. Alerty RCB ponownie rozesłano do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje lotnicze. Utrudnienia na kolei na Śląsku to przez awarię urządzeń sterowania ruchem.
13: Problemy występują na odcinku od Chorzowa-Patorego po Katowice-Ligotę, Mysłowice i Będzin. Przewoźnicy kolejowi wprowadzili wzajemne honorowanie biletów.
12: Mówił Bartłomiej Wnuk, rzecznik Kolei Śląskich. Opóźnienia i odwołane pociągi są możliwe na terenie całego województwa śląskiego.
14: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
15: SK Sport News.
12: Polscy siatkarze nie do zatrzymania wygrali czwarty mecz na Mistrzostwach Europy. Tym razem nie dali szans Ukrainie, wygrywając 3-0. Najskuteczniejszym na boisku okazał się Bartłomiej Bołądź, który zdobył 20 punktów. Dziś na zakończenie zmagań w grupie Polacy zmierzą się z Bułgarią. Czwarte zwycięstwo z rzędu też Górnika Zabrze. W zaległym meczu Ekstraklasy Górnicy 2-0 wygrali z Koroną Kielce i umocnili się na prowadzeniu w tabeli. Przewaga nad drugą Legią wzrosła do 5 punktów, a w drugim, rozegranym wczoraj meczu, Zagłębie Lubin 3-2 wygrało z ostatnim Rakowem.
14: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
16: Jankes, Kama i Wiktor.
17: Jankes, Kama i Wiktor.
16: W Radiu SK.
18: Ale czekajcie, 7.32 i o tej porze grill?
19: Tak, grillowanie. Ten moment. Z naszej strony delikatne podniecenie, a u Jankesa przerażenie, bo pojawiło się
18: dzisiaj. Jestem jakiś taki dzisiaj nastawiony pozytywnie.
19: Tak? To dawaj, strzelaj bez podpowiedzi. Kim jesteś?
18: Jestem aktorem. Nazywam się Borys Szyc.
19: Wiesz, na przykład, co? Jakoś tak mi
18: zmarnowałeś swoją pierwszą szansę.
20: I to mi się podoba.
18: O, nie.
20: Odpalamy naszą zabawę. Kim jest Jankes? Na eskowym Instagramie przerobione zdjęcie Jankesa. Na eskowym Messengerze wasze podpowiedzi. Takie, żeby Jankes w pewnym momencie zorientował się, kim jest.
18: Czy żyje?
19: W moim sercu tak.
18: Czy nie żyje?
20: Ale ja tylko przypominam, tak? Że masz 3 strzały, a właściwie już tylko 2. Jeżeli ci się nie uda, to się przebierasz.
18: Dziękuję bardzo.
20: Przebierasz!

0: Say My Name. My Name is TikTok. Właśnie rozpoczął się specjalny live. Wszyscy założyli okulary w studiu, oprócz Bogaja, żeby wyglądać mądrzej.
1: Dzień dobry wszystkim, witamy. 20 minut i będzie z nami godzina 8. Za chwilę będzie ciąg dalszy grillowania, jeśli chodzi o akcję pod tytułem Kim jest Jankes?
0: Tak, ale najpierw słuchajcie, ważne pytanie. Janki, czy masz chociaż wolne 10-15 zł?
1: Czy mam? Zależy, czekajcie.
0: No, wyglądam. Ile masz?
1: Mam dyszkę.
0: To za dyszkę możemy się zrzucić na 4,5 cm kwadratowego nowego mieszkania.
2: A wiesz, ja tak robiłam kiedyś. Moją pierwszą pensję przeliczałam na to, że zarobiłam w miesiąc tyle, że mogę sobie kupić 0,5 m² mieszkania.
0: A to dlatego, że Polacy podobnież ciągle wierzą w betonowe złoto i 57% badanych Polaków, które w ogóle posiada jakieś oszczędności, mówi, że zainwestowałoby to właśnie w kupowanie betonu i mieszkania.
2: I cały czas liczą na to, że ceny mieszkań będą szły do góry.
0: Tak jest.
1: Coś czuję, że przykład poszedł z PZPN-u.
0: Beton równa się wielka kasa.
3: Reklama. Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
4: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
3: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
4: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
3: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
4: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
3: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
7: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: Pieskie życie ma smak!
7: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
8: I po reklamie.

0: SK Ostrzeszów.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: zastanawiam się, co ona krzyczała w jego stronę. Sterta się gali!
1: Nie odbieraj telefonu, Nosel będzie dzwonił.
2: Pewnie to też, no.
3: Słuchajcie, podobno energetyki szkodzą, a Nosel właśnie w sprawie energetycznej z samego rana. To zamiast puszeczki proszę przyłożyć ucho do głośnika.
1: Uwaga, uwaga, ostrzegamy.
4: Nosel wkręca w Radio SK.
5: Halo? Czy ja pod 13 się dodzwoniłam?
6: Tak, o co chodzi?
5: Energetyka musztardowa Marzena po tej stronie. Telefonuję, proszę pani, ze wczorajszego zgłoszenia. Jest pani?
6: Jestem ja, tak.
5: Powie mi pani, co tam się wydarzyło, bo ja tutaj robię, proszę pani, tak zwany audyt energetyczny i chyba wiem, gdzie jest problem, ale to muszę z panią ustalić, bo dobrze, że panią zastałam.
6: Tak, cały dół, światło na górze, znaczy się żarówki na górze.
5: Aha.
6: I tak, zaczęło się od ubikacji na dole. Zgasło, ale tak lepiej. Mrygało, zgasło żarówka.
5: Tak. To ja już mniej więcej mogę, proszę pani, się domyślać, o co chodzi. Czy pani wie, którędy tam idzie do pani ten prąd? Czy od przodu domu, czy od tyłu domu?
6: Znaczy się, to by było...
5: Już pani powiem. Niech pani wyjdzie na zewnątrz. Ja z panią sprawdzę, czy coś tam, proszę pani, na tym kablu jest, uwiera, czy coś po prostu uciska ten kabel.
6: Jestem.
5: Jest pani? Dobrze. Tak. I teraz tak, od drzwi wewnętrznych, proszę pani, po lewej stronie. Proszę tam, proszę pani, tak mocno po ziemi postąpać.
6: Przed domem sobie tak postąpać,
5: przed
6: tak?
5: domem, tak.
6: No.
5: Albo nie, inaczej, niech pani poskacze, bo jeżeli pani jest lekka, to żeby ciężki, proszę pani, opór był na ziemię, bo tam idą kable i zaraz sprawdzimy, proszę pani, czy coś tam mruga.
6: Będę skakać przed domem.
5: Dobrze, tak, bo to wie pani, na kabel, jeżeli coś naciska, to teraz będzie widać.
6: Dobra.
5: Dłużej, proszę pani, w lewo troszeczkę.
6: W lewo? Tak. A to pani widzi, gdzie ja skaczę?
5: Nie, ja po kablu, proszę pani, widzę po audycie, że coś tam, proszę pani, jest na rzeczy.
6: To ja nie wiem, gdzie te kable, w którym miejscu.
5: Nie, ja pani powiem, bo już zaczęło coś tam mi mrugać. Czyli niech pani... Tak, niech pani skacze i proszę pani przed dom.
6: Jak mnie ktoś widzi...
5: Jeszcze
6: daleka, to ty...
5: Moment, jeszcze w lewo?
6: W lewo?
5: Ojeju, proszę pani.
6: Co?
5: To tutaj mi coś ciśnie.
6: O cholera.
5: Tutaj, proszę pani, albo dociąża, proszę pani, nie wiem, jakaś kafelka, płytka czy coś i dlatego, proszę pani, cała energetyka nie dochodzi do gwiazdek, do tego, do światła.
6: O mordę. A tutaj czasem samochód stoi.
5: No i wszystko jasne, proszę pani.
6: I co z tym zrobimy?
5: No i teraz, proszę pani, trzeba rozluzować ten kabel.
6: Ale jak?
5: To na pewno pani powie Monika.
6: Pani Boguszu, to Monika wkręciła panią w Radio SK. Macia, ja skakałam przed domem. Ja pierdolę, jak mnie ktoś widział. Albo te kamery, to dopiero jaja, nie?
4: Nosel wkręca w Radio SK.
2: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.

0: ty, pa
1: Słuchajcie,
0: ty.
1: Źle mi jest. A, źle mi jest, ratujcie mnie, nie wiem kim jestem.
2: No. Nic nowego.
3: Ale nie ma problemu.
1: Dajcie jakąś podpowiedź, kim
2: na jestem. Na eskowym Instagramie przerobione zdjęcie Jankiego. No i mamy dla ciebie pierwszą podpowiedź.
1: Poproszę.
2: Zanotuj sobie,
4: Jankiesz,
2: proszę.
4: Nawet jako facet muszę powiedzieć, że niezły z ciebie ciach.
1: O. Ciacho, no to już mam tutaj.
2: No.
1: Mam już profil narysowany wstępny.
0: No ładny, rzeczywiście.
2: Dobra, ja bym się z nim nie umówiła.
1: Ciacho, czyli jestem mężczyzną. A, tak, jestem cwany.
0: A co, kobieta nie może być ciacho? Jest 26 rok.
1: Jesteś
0: każdy
1: ciacho.
0: Jest kim chce.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, home barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego. Wesoły kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkop.pl.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W waszym domu widać kobiecą rękę?
13: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
14: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.

0: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
1: Remonty trwają m.in. w Rogaszycach. Drogowce działają na ulicy Szkolnej oraz na Królewskiej. Na termometrach w Ostrzeszowie i w regionie około 12 kresek do 25 prognozują synoptycy. Czeka nas też sporo słońca.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
2: Jest 8, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Polskie myśliwce w powietrzu, alert RCB na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, a powodem rosyjskie ataki dronowe na zachodnią Ukrainę. Alert we wschodniej Polsce został już odwołany, a sytuację dalej jednak monitoruje wojsko. Reporter SK Michał Rawa zbiera szczegóły. Dzień dobry, Michale.
3: Tak jest, dzień dobry. Alarmy powietrzne na Ukrainie w związku z atakiem rosyjskich dronów ogłoszono m.in. na Wołyniu, tuż przy granicy z Polską. One także zostały już odwołane, ale stąd wynikała konieczność użycia polskich myśliwców. To oznacza tymczasowe zamknięcie lotnisk w Lublinie i Rzeszowie oraz zamknięcie nieba nad wschodnią Polską dla samolotów rejsowych.
2: Były wiceminister sprawiedliwości z zarzutami Michał Woś ma odpowiadać za przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. To w czasie, kiedy nadzorował służbę więzienną. Woś nie przyznaje się do winy.
4: Według Michała Wosia zarzut dotyczy jego zgody na awans funkcjonariusza służby więziennej z podpułkownika na pułkownika. Były wiceminister twierdzi, że pozwalała na to ustawa, a obecne kierownictwo resortu korzystało z tego samego przepisu setki razy. Woś złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez śledczych.
2: O czym informuje Mateusz Gołębiewicz? A we Francji najwięcej narażonych na hałas. Tak wynika z raportu Europejskiej Agencji Środowiska. Problem we Francji dotyczy 24 milionów osób. W Niemczech problemem jest hałas lotniczy. Skala osób narażonych na niego jest 4 razy większa niż we Francji. A dla porównania w Polsce na hałas narażonych jest 5 milionów osób, z czego większość na hałas drogowy.
0: SK Ostrzeszów News.
1: Marta Rajewska. Ani jednego mandatu za nielegalną sprzedaż grzybów w Ostrzeszowie, przynajmniej na razie. Straż Miejska przypomina jednak o przepisach.
5: Grzyby możemy sprzedawać w miejscach wyznaczonych do handlu, czyli targowiska, bazarach.
1: Mówi komendant Sławomir Grzegorowski. Taki dokument wydaje sanepid. Jest ważny 48 godzin. Za jego brak jest mandat 500 zł. Różowy październik na sportowo w Grabowie nad Prosną. Pelikan Run Team zaprasza na 5-kilometrowy bieg 3 października.
6: Jankes. Kama i Wiktor.
0: Radio SK.
3: Who is Junkie? Kim jest Jankes? Nasza zabawa trwa. Podpowiedzi lądują cały czas u nas na antenie, a Jankes się głowi.
7: Mam propozycję.
8: Dawaj.
7: A chociaż nie, bo...
8: Nie. Ale co, już wiesz?
7: No wiem, że jestem jakimś ciachem fajnym.
8: No to posłuchaj dalej.
7: Borys Szyc na pewno nie.
3: Aha. Okay. A to co, nie podoba ci się Borys Szyc? Halo? Co,
7: jak? No, powiedzieliście, że nie.
3: Że to nie Borys Szyc.
7: Tak, już zmarnowałeś szansę jedną. Dobra. Kolejna podpowiedź.
9: Jankes, jak cię mam, to tak robię.
3: No, okej.
7: Okay. No, czyli lubią cię też panowie. No.
3: Czyli to jednak nie koniecznie mężczyzna.
7: No.
3: Czyli jest... A dobrze...
7: Dobra.
3: Ale jestem chłopakiem czy dziewczyną? To jest bardzo ważna kwestia.
7: No, po prostu jesteś.
3: Po prostu jestem.
8: I dobrze, że jesteś.
3: Co wyko?
7: Nagrywajcie podpowiedzi na Messengerze, a zdjęcie przerobione na Instagramie.
3: A może jestem łatwogangiem?
7: Zmarnowałeś szansę.
3: Nie, to głośno myślałem tylko.

0: Andrea Bocelli. I od razu jakoś tak na baczność człowiek słucha muzyki.
1: No i pięknie, no i gramy dalej. Między innymi, jeśli chodzi o Mistrzostwa Europy w siatkówkę.
2: Jak nam idzie?
1: No jest wspaniale. Biało-czerwoni rozbiliśmy właśnie Ukrainę 3-0 i po 4 meczach mamy komplet. 12 punktów i bilans setów. To jest naprawdę piękne. 12-0. Jesteśmy pewni pierwszego miejsca w grupie i awansu do 1/8 finału. Jeszcze mecz z Bułgarią przed nami. Ale to takie już wiecie, taki, no, taka no,
2: to z tą Bułgarią na torcie. To pewnie wyjdą trzecim składem, nie?
1: Jak nie czwartym. No, bo tam Wiktora nawet wezmą do składu, żeby tam no, poziewał.
0: Nie ma nudniejszego sportu niż siatkówka, bo co byśmy nie robili, to wygrywamy.
3: Jankes. Kama i Wiktor. Kama i Wiktor. Radio SK.
1: Ale mi pomysł wpadł do głowy, a propos kim jest Jankes, bo często nawiązujecie do jakichś bieżących spraw. Czy ja jestem może medalem?
0: Straciłeś właśnie swoją drugą szansę.
1: Okej.

0: dobre kawałki to są takie, które się ciągle nuci. I ten nuciliśmy przez prawie 3 minuty.
1: Wszystko się zgadza jak najbardziej, tak? Kim ja jestem? Kim ja jestem?
2: Kim jest Jankeks?
3: No, na tym Instagramie jest przerobione zdjęcie Jankiego. Janki już narysował potencjalnie swoją postać, która ma głowę i choinkę.
1: To prawda, to są nóżki. Później z choinki rozrobiłem ręce i nogi dorzuciłem.
3: To jakie masz tropy?
1: Ale na górze było ciacho i szukałem po nazwiskach.
3: No. Mhm. Jest taki jeden.
1: Jest taki jeden aktor też, tak. Maciej ma na imię. Mhm. A to nie jest moja propozycja. Tak sobie głośno tego myślę.
4: No rozumiem.
3: No dobra, co już wiesz o sobie?
1: Że jestem niezłym ciachem,
3: tak.
1: Że jednak... No i właśnie, to jest bez sensu w ogóle.
3: No.
1: No bo do końca nie jestem ciachem, no bo chyba jestem rzeczą niż postacią.
3: No. Tak myślisz? No.
1: Dobra, ja to biorę na klatę, bo za każdym razem ani razu nie potwierdziliście mi, że jestem postacią, że ani jestem facetem, ani

0: kobietą.
1: Cię chcemy, żebyś przegrał po prostu.
0: Ja tylko jestem rzeczą. Czekam z podpowiedziami.
2: Dawaj.
0: One cię wyprowadzą na dobry kierunek.
3: Biankes, jesteś jak cebula. I nie chodzi o to, że ludzie przy tobie płaczą, albo że śmierdzisz. Chodzi o coś innego.
0: No.
4: Kocham naszych
0: jestem
4: słuchaczy,
0: czymś do
4: naprawdę.
0: Jestem czymś do jedzenia, jestem jak cebula.
2: To posłuchaj dalej.
5: Jankes, słuchaj, chciałabym cię mieć codziennie.
0: Oraz...
6: Jankes, powiem ci tak, 90% ludzi kocha się takiego, jakim jesteś, ale te 10%...
0: To i koniec? Urwałaś taśmę?
4: Bo to była taśma profesjonalna.
0: To jeszcze masz na dokładkę dwie podpowiedzi.
7: Jankes, jesteś taki fajny, że chętnie spędziłabym z tobą popołudnie. Ale właściwie jesteś taki słodki, że mój mąż by do nas dołączył.
8: Jankes, ty słodziaku.
0: Czy ja jestem może jakimś pieskiem, jakąś postacią z jakiegoś filmu, jakimś psem?
2: No nie.
0: Okej.
2: Okay. A kotkiem? A ślimakiem?
0: Ale pomyślałem o twojej...
2: A ważką? A ptakiem?
0: Dobra, czyli jestem rzeczą, dobra. A co z tą cebulą było? Tego nie skumałem, że co, że to jest coś do jedzenia?
2: Że nie jesteś jak cebula. To była podpowiedź.
4: I nie śmierdzisz.
0: Czyli coś do jedzenia dobrego. Czy jestem kebabem?
4: To też była nie. Twoja trzecia odpowiedź.
0: Nie.
4: Ale spokojnie, pomęczymy cię jeszcze za chwilę. Wskakujcie na Instagrama.
0: Czekajcie, jestem czymś do jedzenia, widzę po was.
4: Wskakujcie na Instagrama, wrzucajcie na jaskowego Messengera nam podpowiedzi dla Jankiego. I tak jajecznica? I tak wiemy, że już przegrał.
2: Przegrał!
0: Jaja? Co za mnie robicie? And feeling like P. Diddy. Hey, grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave,

0: Age Mata. Mata 24 minuty po godzinie 8.
1: Jeden słuchacz napisał: Mata ten kawałek? No Mata i zagrata. Oczywiście, zagrata. Że tak.
0: No dobra, macie jakieś podpowiedzi, czy jest jakaś przerwa jeszcze dla mnie?
1: Wiemy już, że Jankes zmarnował wszystkie swoje 3 podpowiedzi. 3 razy zabrzmiał ten charakterystyczny dźwięk, więc teraz już gra tylko o honor.
0: Czy jestem słodki, czy słony? Czy jestem przekąską?
1: Wszystko zależy.
2: Jesteś zabawny, bo na naszym meskowym Instagramie pod twoim przerobionym zdjęciem ktoś oznaczył Make Life Harder.
0: O nie, nie, nie, nie, nie, nie.
1: Ale wiemy, że jesteś...
3: Siema Jankes, powiem ci tylko tyle. Jesteś ciężki.
1: To może chodzić o twój charakter również.
0: A może... może chodzi o ilość kalorii? O to chodzi?
1: Możliwe.
0: Czyli nie jestem ani owocem, ani... I czy jestem zdrowy?
1: W małych ilościach.
0: O kurde. Jankes. Ale... Dobra.
4: Przegrał już?
1: No przegrał, gra o honor.
0: Jak to?
1: No.
0: Gdzie to?
1: Tak,
0: czy to się je w kinie często, jak się ogląda film?
1: Nie.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Wpadła gruszka do fartuszka!
2: A jak zbierzemy 100 kg gruszek albo jabłek?
1: To zawieziemy je do tłoczni soków!
3: Dar Ogrodu. Tłoczymy soki z owoców i warzyw już od 100 kg. Przywieź nam swoje owoce lub kup od nas jabłka i odbierz gotowy sok w opakowaniach z kranikiem. W naszym sklepie mamy też inne soki. Pomidorowe, malinowe, całkowicie naturalne. Dar Ogrodu. Tłocznia soków Brudzew, gmina Błaszki. Telefon 693 450 190.
4: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
5: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
4: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
5: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
4: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
5: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
4: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
10: Przed nami pogodny i słoneczny dzień. 25 stopni prognozują dziś synoptycy. Sprawdzamy teraz, co dzieje się na drogach. Remonty trwają m.in. w Rogaszycach. Drogowcy działają na Szkolnej i Królewskiej.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
11: Jest 8.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Akcja wojska na plaży w Rusinowie. Żołnierze wydobyli, zbadali i zneutralizowali elementy znalezionego tam drona, które mogły stanowić zagrożenie. Obiekt został zabezpieczony do dalszych badań laboratoryjnych. Poważne utrudnienia dla pasażerów kolei na Śląsku. Składy mają 2 godziny opóźnienia. Problemy dotyczą m.in. tras Katowice-Tychy oraz Gliwice-Wodzisław Śląski.
12: Totalny chaos jest.
13: Proszę powiedzieć, długo pan już stoi?
12: 1,5 godziny.
14: Zebraliśmy się w 5 osób, przyjechaliśmy taksówką do Katowic, żeby do domu dotrzeć.
11: A przyczyną utrudnienia jest brak zasilania urządzeń sterowania ruchem. A polscy siatkarze zagrają dziś ostatni grupowy mecz Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni są już pewni pierwszego miejsca w grupie. Na koniec tej fazy zmierzą się z Bułgarią, czyli aktualnym wicemistrzem świata. Początek meczu o godzinie 18.
15: Jankes.
16: Jankes.
15: Kama.
16: Kama.
15: I Wiktor.
16: Wiktor.
17: Radio SK.
18: Janki nie wytrzymał ciśnienia, poszedł do toalety, przemyć twarz zimną wodą. Cały czas nie wie, kim jest.
19: Gdzie jest ten nasz sernik? Mogę to w końcu powiedzieć, bo Jankes dzisiaj jest... Mani, już nie mogę powiedzieć. No chodź, chodź, myszko, chodź!
18: Chodź!
20: Słuchajcie, mam pewien trop.
19: No dawaj.
18: Bo TikTok całe szczęście się odzywa.
19: No.
18: Tutaj są fajne podpowiedzi.
19: Bo my cały czas live'a na TikToku mamy.
18: Ma dużo białka.
19: Tak. Mm-hmm.
18: Jakiś serek wiejski, jakaś pierś, kurczaka, coś takiego. To nie bardzo. Słuchaj dalej.
21: Dobra.
22: Jankes, podzieliłeś każdą polską rodzinę.
19: To prawda.
18: A czy my przypadkiem o tym wczoraj nie mówiliśmy?
23: O, czyli...
18: O rodzynkach coś mówiły? O ciastach?
23: Więc?
18: Co więc? Co więc?
23: No nie, myślałem jednak, że gramy z kimś inteligentnym.
18: No... Więc... Ja już wiem. Ja za chwilę to powiem. Ja już mam was! Mam was! Wygrałem!

0: to chyba o serniku było. Lubię tak, no, bez końca.
1: Mam coś do mojej odpowiedzi, po mojej propozycji. Mam kawę.
0: No, słuchajcie, zrobił to poza anteną, doszedł do dobrych wniosków. Co prawda za późno, po czasie, po wielu złych odpowiedziach.
1: Za późno, przecież się człowiek wyrobił, ledwo, ale się wyrobił.
0: No to no, uwaga.
2: Jaka jest twoja propozycja?
0: Słuchaj, poczekaj, ostatnia podpowiedź i odpowiadasz. Dawaj. Uwaga.
3: Jankę, ja ci tylko powiem, że jesteś aksamitny i wszyscy Polacy cię uwielbiają.
0: No właśnie. Czyli jesteś?
1: Czyli to pierwsza propozycja podpowie, że jestem ciachem. Mhm. Jestem takim pięknym, cudownym sernikiem, tak? O, to nie jest tiramisu?
0: To jest Jankes Sernik na naszym sernik. Instagramie. No.
1: Bez rodzynek widzę. Ja wolę z rodzynkami.
2: Ja też.
1: To jest niebywałe, co wy zrobiliście ze mną.
0: Jankie, ustaliliśmy...
2: A która podpowiedź sprawiła, że udało ci się w końcu dojść do odpowiedzi?
1: Na TikToku ludzie się zaczęli odzywać, że za każdym razem jestem na imprezie rodzinnej.
2: Aha.
1: Ciasto, a sernik, no ma dużo białka. No okej, okay, no powiedzmy, że ser i te sprawy, okej.
2: Ja się tak zastanawiałam, czy się nie powinieneś przebrać za pracownika Najwyższej Izby Kontroli z serem w ręku, żeby był sernik, taki dowcip, ale niektórym ma lepszy pomysł.
0: Słuchaj, w ramach kary, że zgadłeś za późno i że nie zrobiłeś tego w limicie trzech odpowiedzi, przyniesiesz do radia blachę sernika.
1: Dobrze.
0: A później ten sernik
1: sam zjem.
0: Odbijemy na twojej twarzy.
1: Oczywiście, że się z tym zgadzam. To będzie fantastyczna historia. Pytanie, w którym życiu to zrobić?
0: Obecnym.
2: Nie. Za tydzień.
0: Masz równo 7 dni na realizację.
1: Tylko się odbija zawsze torcik, no tort.
0: No. Sernik? To sernik w ramach tego będzie na twojej twarzy,
2: tylko
0: kochany.
2: Tylko bardzo cię proszę, żeby był z rodzynkami. Dziękuję. Dobrze.
0: Posłuchajcie tego lepiej.
4: Prawie 270 tysięcy osób wzięło udział w ogłoszonej na moim kanale ankiecie, czy woli sernik z rodzynkami, czy bez. No i miażdżąca większość woli bez rodzynek.
5: Radio SK. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
2: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
1: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
2: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
1: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
3: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
4: GWM. Go with more.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Pobierz apkę MyMediaMarkt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia. Laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii MediaMarkt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
11: I po reklamie.

0: Barany z Komodo przy mikrofonie. To jest SK.
1: Moja pierwsza dyskoteka w życiu i mój pierwszy taniec z chłopakiem.
0: Wow, wow, wow.
1: Nie mam pojęcia, jak miał na imię.
0: Słuchajcie, Jank jest cały czas, my tu gadu-gadu, graju-graju, a on siedzi z testami i zakreśla. I coś
2: rzeczywiście?
0: Jeździ długopisem po skrzyżowaniach.
1: Nauka jazdy, kategoria A.
2: Ja już dawno zrobiłem rzeczywiście, nie jestem niczym Andrzej Duda, który...
3: Ja się cały czas czegoś uczę.
0: Właśnie,
3: bez przerwy. Ja się uczę w mieszkaniu...
0: No, w tak. radiu.
2: Słuchajcie, są testy, nawet wczoraj zrobimy tutaj, mam jedno z pytań, które się pojawia w książce. To się pojawia na egzaminie. Uwaga. Jadąc zimą spotykasz na poboczu półprzytomnego, wyziębionego człowieka. Jak należy mu pomóc?
0: No.
2: ABC jest, uważajcie. Dawaj. Panie, panowie, halo Polska, halo świat. A. Trzeba mu podać gorący napój. B. Podać mu alkohol. Serio, nie ściemniam. I C. Wezwać zespół ratownictwa medycznego.
0: Czekaj, no B na pewno nie.
2: Jakie nie?
0: No bo on już sobie podał chyba sam wcześniej.
2: Kama, co dajesz? A, B czy C? C, prawda?
1: Ja telefon do przyjaciela, zadzwonię do ciebie, bo ty znasz odpowiedź.
2: Słuchajcie, ja wcześniej dałem... Nie, no C.
0: A w tym czasie ten facet... Boże, co tak długo myślicie?

0: 5 minut do 9. Tutaj SK w środę w pół do piątku, 16 dzień września.
1: No i przyszedł ten, który przejmie kontrolę nad radiem za chwilę, Łukasz Z.
2: Ja czy nie wiem, czy wasz pies mi pozwoli, bo on mnie obwąchuje.
3: A, jak się okaże, że ja jestem coś innego.
2: Że ja źle będę
0: Łukasz
2: pachniał.
0: Z, ale Z mi się skojarzyło z Zonda Krypto.
1: O!
3: Jakoś tak nie wiem.
1: No, masz, to, nie, masz jakieś
2: ja powiem tak, jak ze mną zostaniecie, to zyskacie. I ty na czacie.
4: Ile czekałeś, żeby móc to w końcu powiedzieć?
2: Cały poranek myślałem nad tą płędzie.
0: Bardzo ładne.
1: Nie wiem, czy dobre. W SC dobrze jest mówić Z. Jankes! Kama! I Wiktor! Wiktor!
5: W Radiu SK! Radiu SK! Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
8: Wygenerowano z AI.

0: Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
9: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
10: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku tylko w Polsacie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen.
14: I po reklamie.

0: sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
1: W okolicach 14 stopni na termometrach w Ostrzeszowie i w regionie 25 prognozują dziś synoptycy, do tego spora dawka słońca. A my sprawdzamy teraz, co na drogach. Remonty trwają między innymi w Smolnikach.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
2: 9 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Potwierdził ustalenia śledczych. Ciężarówka wjechała wprost pod nadjeżdżający pociąg. Znamy szczegóły przesłuchania maszynisty pociągu po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Dotąd z powodu stanu mężczyzna nie mógł odpowiedzieć na pytania prokuratorów.
3: Mężczyzna zeznał, że kierujący ciężarówką nadjechał od strony drogi krajowej numer 12 i poruszał się ruchem jednostajnym. Wjechał na przejazd kolejowo-drogowy praktycznie wprost pod czoło nadjeżdżającego pociągu.
2: Informuje Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu. Śledczy wciąż nie przesłuchali kierowcy ciężarówki. A przypomnę, w ubiegłotygodniowym zderzeniu ciężarówki i pociągu Intercity zginęła jedna osoba, 10 trafiło do szpitali. Przełom w sprawie zaginionej 37-letniej Emilii Koprowskiej. Kobieta jest poszukiwana od 2 tygodni. Mundurowi znaleźli właśnie jej telefon.
4: Analiza pozwoli między innymi ustalić, z kim się kontaktowała, z kim prowadziła korespondencję i jakie czynności wykonywała. Były z tego urządzenia.
2: Mówi Izabela Sreberska z policji w Koszalinie. Kobieta ostatni raz widziana była w Darłowie. A Gdynia znów zamieni się w filmową stolicę Polski. Za tydzień startuje 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Od poniedziałku widzów czekają dziesiątki produkcji, spotkania z twórcami oraz rywalizacja, między innymi w konkursie głównym.
5: Podczas festiwalu wręczana jest też nagroda platynowa. WWF w tym roku trafi do Haliny Prugar Ketling.
2: Mówi Joanna Łapińska, dyrektor artystyczna festiwalu, a pełen program dostępny jest na stronie wydarzenia.
6: SK Ostrzeszów News.
1: Marta Rajewska zadał znajomej 17 ciosów nożem, grozi mu dożywocie. Dziś w Kaliszu rusza proces w głośnej sprawie zabójstwa 53-latki w Kaliszu w maju ubiegłego roku. Ciało znaleziono w mieszkaniu kilkanaście dni po zabójstwie. W tym czasie oskarżony codziennie wyprowadzał na spacer psa ofiary. Przed prokuratorem przyznał się do winy. Podatki, rozwój firmy, ale też zdrowie psychiczne i czas na życie to tematy Forum Przedsiębiorczości w Ostrzeszowie. Spotkanie 22 września o 10.
7: 2 minuty po godzinie 9:00 to jest ten piękny moment, kiedy poranny pośpiech się kończy, kiedy już dzieci do szkoły odwiezione, przejechaliśmy przez te wszystkie korki i możemy siąść na spokojnie w pracy odpocząć. A jeśli jesteście w tym korku, to na rozluźnienie Thomas Gray. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Eska, tak na rozpęd w środę, 18 minut po godzinie 9 gramy hity na czasie, a Czesi uwielbiają nasz polski Bałtyk. Czytam teraz na SK.pl, że z roku na rok nad polskim morzem jest coraz więcej Czechów i ten sezon może się okazać rekordowy. I co ciekawe, Czesi coraz częściej wybierają Bałtyk zamiast Chorwacji. Słuchajcie, nie ma co się dziwić, tam takich dobrych gofrów, zapiekanek, zakręconych ziemniaków na plaży na pewno nie dostaną. W Chorwacji zamku z piasku nie ulepią na tych kamienistych plażach, parawanu nie wbiją. I w Polsce to się przynajmniej schłodzić można. Tak im się Bałtyk spodobał, że aż ahoj zaczęli mówić na przywitanie. Radio
1: SK. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: I po reklamie.

0: Nie ma czasu na przerwę na kawę. Wtedy wchodzi Eska i gra takie numery. Armin van Buuren to są właśnie hity na czasie, a polscy siatkarze idą jak burza. Wczoraj wygrali czwarte spotkanie na Mistrzostwach Europy. 3-0 pokonaliśmy Ukrainę. I słuchajcie, naprawdę bilans jest niezły. Wygraliśmy 12 setów, przegraliśmy 0. 100% skuteczność naszych siatkarzy. Dzisiaj grają ostatni mecz grupowy na Euro z Bułgarią, ale nieważne jak się ten mecz potoczy, oni mogą wyjść na luzie, na boisko, bo nie dość, że mamy awans pewny, to jeszcze mamy pewny awans z pierwszego miejsca w grupie. Więc ja mam teraz pytanie do was, czego wy dzisiaj jesteście pewni, tak jak nasi siatkarze są pewni awansu z pierwszego miejsca w grupie. Może na 100% za chwilę szef do was przyjdzie i będzie czegoś chciał, a może tak jak u mnie, słuchajcie, ja zawsze mógłbym wyjść wcześniej z pracy, ale ja jeszcze godzinę gadam z kolegami o głupotach. Jestem pewien, że dzisiaj też tak będzie. Czego jesteście pewni? Może wiecie, że pierwsze pytanie, które dziecko wam dzisiaj zada, to mamo, co na obiad? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Czego jesteście pewni? A ja wam na pewno za chwilę dobrze zagram. Sanach i Dawid Podsiadło po krótkiej przerwie.
1: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: I po reklamie.

0: Tovlow. Ten numer uzależnia. Jeśli was jeszcze was nie wzięło, to tak się stanie po kolejnym odsłuchaniu, gwarantuję. To są właśnie hity na czasie w Radiu SK. Siatkarze są pewni wyjścia z grupy z pierwszego miejsca, ale wy też jesteście pewni różnych rzeczy. Nagrywacie o tym głosówki na SK-owym Messengerze. Paweł daje znać, że bardzo dobrze zna swoją żonę.
1: Siema SK, właśnie wyszedłem z domu, jadę do biura i jestem pewny, że pomimo tego, że przed chwilą pożegnałem się z moją żoną, to za minutę dosłownie do mnie zadzwoni, tego jestem na 100% pewny, czekamy.
0: I możemy tylko obstawiać, w jakiej sprawie żona zadzwoni. Pewnie deski w toalecie nie opuścił, porozrzucane ubrania zostawił, syf na stole, w kuchni też pewnie zostawił. Możemy tylko obstawiać, jeśli macie jakieś pomysły, w jakiej sprawie zadzwoni żona do Pawła, no to nagrajcie głosówkę na SK-owym Messengerze, no i też możecie dawać znać, czego wy jesteście pewni.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
4: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
3: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
4: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
5: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours, park handlowy Ostrzeszów Plaza. I po reklamie.
6: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
7: W Ostrzeszowie i w regionie słonecznie, temperatura idzie w górę. Warto skorzystać z takiej pogody, zwłaszcza że na pogodowych mapach widać nadchodzące deszcze. Sprawdzamy, co na drogach. Remonty trwają m.in. w Palatach.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
8: Minęła 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Tragedia w Koszalinie. Wieczorem służby zostały powiadomione przez rodzinę, która zaniepokoiła się o swoich bliskich. Po przyjeździe funkcjonariusze nie mogli dostać się do mieszkania. Drzwi otworzył mężczyzna, a w środku znaleziono dwa ciała.
9: Na ich ciele ujawniono liczne rany kute i cięte. W związku ze sprawą policjanci zatrzymali 53-letniego mężczyznę.
8: Mówiła Izabela Sreberska z koszalińskiej policji. Ofiary to 63-latek i 69-letnia kobieta. Dron wydobyty i usunięty z plaży. Część elementów poddana detonacji. To nowe informacje w sprawie rosyjskiego drona znalezionego w Ołbtyku, niedaleko Jarosławca w Zachodniopomorskiem. W ostatnich godzinach na plaży pracowali przy niej wojskowi specjaliści.
10: Przy użyciu specjalistycznego sprzętu wydobyto, zbadano, a następnie zneutralizowano elementy drona, które mogły stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego. Z uwagi na wyeliminowanie zagrożenia podjęto bezzałogowy statek powietrzny i zabezpieczono do dalszych badań laboratoryjnie.
8: Mówi nam rzecznik żandarmerii wojskowej podpułkownik Dariusz Rozkosz. Dron został zabezpieczony do dalszych badań. A lotnisko w Katanii ponownie otwarte po paraliżu z powodu aktywności Etny. Ten trwał dwa dni, a spowodowało go wydobywanie się pyłu wulkanicznego. Na lotnisku na Sycylii wznowiono już przyloty i odloty.
0: SK Ostrzeszów. Sport.
7: Marta Rajewska. 1000 dni trenera Kima Rasmussena w Rebut KPR Ostrowi. Duńczyk przejął drużynę 19 grudnia 2023 roku. Od tego czasu poprowadził zespół w 88 meczach, w tym blisko 50 wygranych. Największym sukcesem był brąz na zakończenie sezonu w 2025 roku. Będą się ścigać. Przed nami czwarty memoriał na rowerach MTB imienia Bronka Krakusa. Zawody odbędą się w niedzielę na terenie gminy Opatówek. Skierowane są do dzieci w wieku od 3 do 14 lat.
11: Przed chwilą Paweł mówił, że jest pewny, że za chwilę żona zadzwoni. Posłuchajcie, jaką głosówkę dostaliśmy.
12: Cześć SK, to ja żona. Zadzwoniłam tylko z podziękowaniem, że wlał mi płyn do spryskiwaczy w aucie. Także mężu, dziękuję Ci bardzo.
11: A, czyli Paweł właśnie zarobił na bardzo dobry obiad po południu. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I jeszcze pachnie wakacjami. Zwłaszcza, że dzisiaj w całym kraju ponad 20 stopni. A w Radiu SK letnia playlista to bracia Fastboy. No i nasza słuchaczka Wiktoria też jest teraz w bardzo wakacyjnym nastroju. Nagrywacie głosówki na eskowym Messengerze. Czego dzisiaj jesteście pewni?
1: Dla mnie pewne jest to, że właśnie zaczęłam urlop i jutro wylatuję na wakacje do Turcji.
0: No i pewne jest to, że znajomi z pracy zazdroszczą, bo Wiktoria wyczekała, aż wszyscy z urlopu powracają i teraz ona wyjeżdża. Ona będzie się chwalić na Instagramie, a znajomi to będą oglądać, jak ona fajnie wypoczywa. No i pewne jest też to, że jak Wiktoria zacznie przeglądać sukienki, które sobie spakuje, te wszystkie kosmetyki i tak dalej, to na pewno będzie musiała coś włożyć do walizki męża. Radio
2: SK. Reklama.
3: Nisiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
4: A co mamy do wyboru?
3: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
4: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
3: Jestem w Planet Tours w parku handlowym Ostrzeszów Plaza. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
5: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
6: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Piątek, 18 września. Plac za dworcem autobusowym, ulica Kolejowa 2. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia: Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
11: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
12: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
11: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
12: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
11: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo X160 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
12: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
11: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
15: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
16: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.

0: Rihanna i Calvin Harris w Radiu SK. No i słuchajcie, jest się czym chwalić. Mamy sukces na arenie międzynarodowej. Uwaga! Polski Park Rozrywki został uznany za najlepszy w Europie. Ja nie będę mówił, o jaki konkretnie park rozrywki chodzi, powiem tylko tyle, że to na południu Polski i że SK czasami ma do niego zaproszenia. I słuchajcie, co najważniejsze, wyprzedziliśmy paryski Disneyland i uwaga, niemiecki park rozrywki. I co? Humor od razu jakiś taki troszkę lepszy się zrobił, nie?
1: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, no, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
4: Poleca Radio SK.
5: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
6: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
5: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
7: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
8: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
9: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO.
10: A w tym zestawie...
11: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
12: To będzie dla mnie zaszczyt.
13: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
14: Cześć, kochanie.
15: Co chcecie na obiad?
16: Cebulański rek.
17: Pierogi z serem.
18: Makaron carbonara.
19: Fasolka po brytońsku.
15: Kochani, to nie jest restauracja.
19: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
15: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
20: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
21: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
22: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
23: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
2: I po reklamie.

Hits MJ Deli w Radio SK po raz drugi na miejscu pierwszym rap dwudziestki. A może wy chcielibyście zostać rapową gwiazdą, albo pójść na kurs śpiewu, albo rapowania, cokolwiek. SK załatwia pieniądze na wasze pierwsze razy. To w naszej nowej zabawie SK po raz pierwszy. Nasz nowy popołudniowy duet Sońta z Korościelem. Coś tak załatwią, słuchajcie, że opłacimy wasze małe marzenia, wasz pierwszy raz. Wczoraj nasza słuchaczka powiedziała, że bardzo chciałaby pójść na kurs tańca na róże. 2000 zł. Stryk opłacone. Wystarczy wpaść na sk.pl albo zgłosić się w eskowej apps na smartfony za darmo. I dzisiaj po 15 Sońta z Korościelem do kogoś z was w sprawie waszego małego marzenia zadzwonią.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm. Dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
16: Słonecznie i ciepło w Ostrzeszowie i w regionie. Po pracy warto skorzystać z takiej pogody i wybrać się na dłuższy spacer. A my teraz sprawdzamy, co dzieje się na drogach. Remonty trwają m.in. w Smolnikach.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
17: Jest 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Znaleziony w Bałtyku dron był niebezpieczny. Jak ustaliła prokuratura, miał głowicę bojową. Obiekt znaleziono w poniedziałek w okolicach Jarosławca w zachodniopomorskim. Ładunek wybuchowy został w nocy zdetonowany.
18: Te elementy, które mogły powodować jakieś ryzyko, zostały unieszkodliwione.
17: Mówi nam wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Sama konstrukcja drona została zabrana do dalszych badań. Paraliż na torach w województwie śląskim. Opóźnienia sięgają nawet kilkuset minut, a to przez 2 usterki, do których doszło dziś rano.
19: Powstał niejako kolejowy korek. 2-godzinne wstrzymanie ruchu przez stację Katowice spowodowało, że zwiększyły się opóźnienia pociągów.
17: Mówi nam Katarzyna Głowacka z PKP PLK. Część pociągów skierowano na trasy alternatywne. Ale Lech i Jagiellonia ruszają do walki w fazie zasadniczej Ligi Europy. Przed polskimi klubami pierwsze mecze w tych rozgrywkach zaczną od spotkań wyjazdowych. Jagiellonia na wyjeździe zagra wieczorem z Olympiakosem. Z kolei jutro Lech zmierzy się z angielskim Crystal Palace.
20: SK Ostrzeszów News.
16: Marta Rajewska. 17-latkowie za kółkiem. WORT w Kaliszu przeprowadził już blisko 5 tysięcy egzaminów teoretycznych na prawo jazdy.
21: I egzaminów praktycznych blisko 2 tysiące, a zdawalność przekroczyła 63%.
16: Mówi Sławomir Chrzanowski, dyrektor WORT-u. Nowe przepisy weszły w marcu. Są pieniądze dla firm z Ostrzeszowa, które przyjmują absolwentów na praktyki. Dofinansowanie wynosi 250 zł miesięcznie. Warunek to minimum 120 godzin praktyki.
22: No i proszę bardzo, wiemy, co się dzieje, newsy zaliczone, wracamy do grania, minuta po godzinie 11. Za chwilę, słuchajcie, zdradzę prosty sposób, jak w kilka dni stracić 200 tysięcy obserwujących na Instagramie. Pewnej aktorce to się udało, bo podobno za dużo pokazała. Szczegóły za chwilę. Łukasz Zduńczyk, witajcie. A tak poza tym, słuchajcie, skoro już nam 11 minęła, już parę godzin żeśmy popracowali, myślę, że to jest dobry moment na chwilę przerwy w pracy. Może jakaś kawka? Eska was przyjemnie buja. The Weeknd już teraz, a za chwilę Dawid Podsiadło.

0: sam raz na środowe rozluźnienie. Robin Schulz i Watermet w Radiu SK. 17 po 11 to są hity na czasie w Radiu SK. A w internecie, słuchajcie, wielka afera. Znana aktorka Sydney Sweeney nago wystąpiła w kampanii reklamowej. No i się fala krytyki na nią wylała. Wiele osób to oburzyło i wiele osób stwierdziło, że ją odobserwuje na Instagramie. W kilka dni Sydney Sweeney straciła około 200 tysięcy obserwujących. No i słuchajcie, ja tak z ciekawości sprawdziłem, o co w tej aferze chodzi, prawda? Wszedłem na Instagrama i teraz te zdjęcia przeglądam. No i powiem wam, że chyba rozumiem, skąd ta strata obserwujących, bo jakby moja narzeczona teraz zobaczyła, że te zdjęcia przeglądam, to też by wzięła mój telefon i ją odobserwowała. A tak poza tym, słuchajcie, ona pewnie takie pieniądze za tę kampanię dostała, że każdemu z nas by ubrania z wrażenia spadły.
1: Radio SK. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
7: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: I po reklamie.

0: Jak damy ten hit głośniej, to wtedy nie słyszymy, że coś nam skrzypi w samochodzie. Wiem, bo sam ostatnio testowałem. David Guetta i Kid Cudi z hitem Zawsze na czasie. Wcześniej pytałem was, czego jesteście dzisiaj pewni? Co wiecie, że się na 100% dzisiaj wydarzy? No i Klaudia już wie, co będzie, jak dzieci wrócą ze szkoły.
1: Starszy syn wróci z pytaniem, kiedy obiad i dlaczego tak długo?
0: Ty możesz wtedy szybko odbić piłeczkę, że ty robisz ten obiad tak samo szybko, jak on sprząta w pokoju. Albo możesz mu po prostu odpowiedzieć, że obiad będzie, jak się ziemniaki dogotują. I wtedy nigdy nie wiadomo, jak długo to potrwa, bo to może być 3 minuty, 5 albo pół godziny. To jest zawsze najdłuższe pół godziny w życiu. Dłuży się, tak jak kiedyś nudna lekcja historii w szkole.
2: Radio SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
6: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. Co się opłaca? Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
7: Lidl. To się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: I po reklamie.

0: to byli Bon w Radio SK. I jest dobry was, żeby nie ziewać nad stertą papierów na biurku w pracy. Dobry, to jest SK.
1: No, no, dobra końcóweczka godziny, no, no.
0: SK gra tak dobrze, jak nasi siatkarze na Mistrzostwach Europy. Stuprocentowa skuteczność. I teraz na naszej antenie, słuchajcie, zmiana zawodnika. Na boisko wchodzi główny atakujący Michał Zobkowski. I też jest w formie.
1: Tak, będę skakał wysoko, wy również do hitów na czasie, takich jak... Poczekaj, zadamy zaraz po
0: dwunastej? No proszę bardzo, patrz jaki zestaw. A, sama najlepsza, chciałem powiedzieć jedenastka, ale w siatkówce jest szóstka. Nawet ale więcej ich będzie.
2: Formule 1?
1: Tate McRae, Just Keep Watching, za chwilę.

0: Yeah. Thank you, DJ.
1: Reklama. Castorama!
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: my wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
5: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
4: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
5: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
4: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
5: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
4: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
8: Ponad 20 stopni na termometrach w Ostrzeszowie i w regionie, do tego spora dawka słońca, a my teraz zapinamy pasy i wyruszamy w trasę. Remonty trwają m.in. na trasie Ostrów-Krotoszyn. Uważajcie także w Smolnikach.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
9: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. Zaskakujący ruch koalicji rządowej, kandydat Rozwoju Plus, będzie miał zielone światło. Jak nieoficjalnie dowiedziało się Radio SK, wszystkie kluby z rządzącej koalicji poprą Marcina Horałę na stanowisko wicemarszałka Sejmu. To jeden z liderów Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego, czyli rozłamowców z PiSu. A o szczegółach z Wiejskiej, Michał Rawa.
10: Jestem, dzień dobry. Kandydatura Marcina Horały na stanowisko wicemarszałka została zgłoszona po tym, jak Mateusz Morawiecki i jego stronnicy odeszli z Prawa i Sprawiedliwości i utworzyli nowy klub w Sejmie. W podobnym czasie swojego kandydata na wicemarszałka zgłosił także PiS. Jest nim Marcin Ociepa, ale z tego, co udało nam się ustalić, nie uzyskał on poparcia rządowej większości. Poparcie dla Horały oznacza zapełnienie wakatu w gronie wicemarszałków. To miejsce dla przedstawiciela opozycji czeka od początku tej kadencji Sejmu.
9: A głosowanie w sprawie wyboru nowego wicemarszałka ma odbyć się w piątek. Tematem bieżąca sytuacja związana z bezpieczeństwem i rosyjskie ataki na Ukrainę blisko polskiej granicy. W piątek prezydent spotka się z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generałem Wiesławem Kukułą. To po tym, jak uszkodzono lokomotywę pociągu relacji Kijów-Warszawa, drona znaleziono też w Bałtyku, na plaży koło Jarosławca. Ponad 4 miliony wejść na szlaki od początku roku, tak było w Tatrach, a największą popularnością cieszyła się trasa do Morskiego Oka.
11: SK Ostrzeszów News.
8: Marta Rajewska. Wciąż można się zgłosić. Ponad 200 wolontariuszy w Wielkopolsce szuka Szlachetna Paczka, która kolejny już rok przygotowuje się do grudniowego weekendu cudów, czyli przekazania paczek potrzebującym. By akcja się odbyła, potrzeba tych, którzy ją zorganizują. Dołączyć można na szlachetnapaczka.pl. Europejskie Dni Dziedzictwa w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie i już w ten piątek.
12: To będzie spotkanie z historią, tradycją i lasem.
8: Mówi Anna Błaszczyk. Start o 10:00.
13: To się wszystko zgadza. Mamy naprawdę wysoką formę, jeśli chodzi o hity na czasie. Będzie między innymi Somber, My Body Isn't Ready, będzie Oscar Sims. No i coś nowego. W końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce. Na początek Tate McRae, Michał Sobkowski, witajcie.

0: Taki wehikuł czasu na antenie Radio SK, no bo to hit zawsze na czasie. Beatflix i Somebody's Watching Me. Ja wczoraj przerobiłem wehikuł czasu, w sumie to nawet podwójne, bo tak, oglądałem mecz siatkarzy. Piękne to było, piękne. Później zająłem się czymś innym i jak włączyłem po raz kolejny telewizor, to na tym samym kanale zaskoczył mnie Kevin. Kevin sam w Nowym Jorku i to już był wehikuł czasu, a zaraz potem pojawił się na ekranie, jeśli dobrze pamiętam, bez przerwy reklamowej, co było dla mnie bardzo zaskakujące, zwłaszcza jeśli chodzi o tę stację, Łowca Androidów. I jako nie jestem wcale fanem, jako że nie jestem wcale fanem tego typu właśnie filmów, ale postanowiłem na chwilę z nim zostać, bo to film z 82 roku i chciałem zobaczyć, jak to sobie wyobrażano, jak będzie wyglądał rok 2019, bo chyba właśnie w 2019 jest osadzony Łowca Androidów i to było naprawdę niesamowite. Mnóstwo latających samochodów, mnóstwo czerni, mnóstwo robotów. Okej, tu już jesteśmy całkiem blisko, ale najbardziej bawiło mnie to wyobrażenie, że ekrany komputerów będą nadal czarne, jak w DOS 6.22. No pod tym względem jest o wiele ładniej na świecie w tym momencie niż w tym wyobrażeniu z Łowcy Androidów. Somber, My Body Isn't Ready. Piękny numer, nieładny. Już za chwilę Wesce, a później Felix Yen, Jasmine Thompson i Ain't Nobody u nas.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek.
1: Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17:00.
0: Zapraszam. Michu Sobkowski.
2: Autopromocja. Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
6: Dobra, zdradź sekret.
5: Jaki sekret?
6: No, ten twój patent na zakupy.
5: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
6: Tylko w Modivo?
5: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly

0: Kiels Polo Club.
1: I co z tym cashbackiem?
0: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
1: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
2: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: I po reklamie.

0: Tezce.
1: Przyjemna świeżynka? Nie ma sprawy. Są takie tezy, takie twierdzenia, co do których chyba nigdy nie zmienię zdania. Jednym z nich jest to, że portugalski, też portugalski w odmianie brazylijskiej, jest najseksowniejszym językiem na świecie. Dlatego bardzo się cieszę, że Lost Frequencies zaprosił brazylijską wokalistkę, autorkę tekstów Marie Froese, numeru Paraíso, który już teraz. To będzie raj dla uszu. Nie tylko moich, jestem przekonany. Paraíso, Lost Frequencies, Marie Froese.

0: California Girls na antenie Radioska. Katy Perry i Snoop Dogg. Katy Perry, która nie dość, że udziela się artystycznie, to też nazwijmy to obywatelsko i w swoich social mediach przypomina Amerykanom, że to jest czas, Amerykanom w sensie obywatelom Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, że to czas rejestracji przed wyborami. Bo tam 3 listopada tak zwane wybory połówkowe, ale to nie jest tak, że jest się z automatu na liście wyborców, tylko trzeba się właśnie zarejestrować, o czym Katy Perry obywatelsko przypomina. Jakim kruchym lodem jest stąpanie właśnie po tematach obywatelskich? To a propos Eda Sheerana, będzie czas powiedzieć na pewno jeszcze do godziny 15. Wcześniej gram Chapel Roan, a później Andrea Bocelli i David Guetta i spółka, czyli DNA Veste.
1: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie
3: ceny. Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej, o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Kawy mielone i ziarniste Dallmayr Classic 500 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do tego wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie ręczniki papierowe Queen. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
5: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: I po reklamie.

wśród polskich wokalistek zdecydowanie. Prima ballerina Margaret i świeżynka od niej właśnie przed godziną 13 na antenie Radio SK. Za chwilę rozpoczynamy kolejną godzinę hitów i będzie Temper City i Self Aware na początek Westy.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian, no? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja.
8: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
12: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
11: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
12: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
11: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
13: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
14: GWM. Go with more.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
17: W Ostrzeszowie i w regionie spora dawka słońca, na termometrach ponad 20 stopni. Pogoda idealna na spacer, a jeśli ktoś z Was woli jazdę samochodem, no to przypominam, że remonty trwają m.in. w Palatach.
16: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
18: Minęła 13. Agata Chruściak, zapraszam. Polityk Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego ma zostać nowym wicemarszałkiem Sejmu. Jak nieoficjalnie dowiedziało się Radio SK, koalicja rządowa zagłosuje za kandydaturą Marcina Horały. To jeden z liderów ugrupowania byłego premiera, złożonego z rozłamowców z PiS-u. Paweł Jabłoński z Rozwoju Plus przekonuje, że ta decyzja nie wynika z rozmów jego klubu z koalicją rządową.
19: Mam rozczarowanie tym, że koledzy z opozycji, Prawo i Sprawiedliwość, nie chce poprzeć naszej uchwały rozszerzającej skład prezydium, żeby wtedy i PiS miało miejsce w prezydium i Rozwój Plus.
18: Bo swojego kandydata Marcina Ociepę zgłosiło też PiS. Poparcie dla niego ma sądować jeszcze Polska 2050.
3: My podejmiemy suwerenną decyzję, taką jaką uważam powinniśmy podjąć.
18: Mówi Paweł Ślisy z Polski 2050. Głosowanie w sprawie wyboru nowego wicemarszałka w piątek. Ostatni współoskarżony w procesie Łukasza Żaka zatrzymany, Mikołaj N. ukrywał się w podwarszawskim Izabelinie. Na początku sierpnia wydano za nim list gończy, a przypomnijmy, w lipcu sąd skazał sprawcę śmiertelnego wypadku na trasie łazienkowskiej Łukasza Żaka na ponad 20 lat więzienia. Oleż na uczci amerykańskiego bohatera. Patronem Centrum Kultury w Świętokrzyskiem będzie sierżant sztabowy Michael Ollis. W czasie wojny w Afganistanie uratował życie polskiego żołnierza. Osłonił Karola Cierpicę własnym ciałem podczas eksplozji.
6: Film oglądaliśmy o tym. Myślę, że jest bohaterem. Osłonił własną piersią tutaj naszego żołnierza z Oleszna.
9: Wzruszająca historia.
14: Tak, bardzo. Całą książkę przeczytałam i polecam.
18: A z mieszkańcami Świętokrzyskiego Oleszna rozmawiała Weronika Wawszczyk.
11: SK Ostrzeszów News.
7: Marta Rajewska zamordował znajomą. Ciało w jej mieszkaniu znaleziono kilkanaście dni później. Przed sądem okręgowym w Kaliszu ruszył proces w głośnej sprawie zabójstwa 53-latki w maju ubiegłego roku.
1: Zadał się w użyciu noża 17 ran w butyk w okolicy jamy brzusznej.
7: Mówi prokurator Kamila Jabłońska-Rosik. Oskarżony przyznał się do winy. Tłumaczył, że ma zaburzenia osobowości. Pobiegną dla zdrowia kobiet. 3 października w Grabowie nad Prosną odbędzie się sobotni bieg pelikana w ramach Różowego Października.
17: Gibbs i Go for Money, czyli ostatni dzień lata, dosłownie za kilka chwil. Zajrzymy też, co tam słychać u Eda Sheerana. Zagram Bad Habits. Michał Sobkowski, witajcie.

0: Take Me Back w remiksie Robina Schulza to Kygo i Max McNown na antenie Radio SK. Chwilę temu Ed Sheeran. No właśnie, między młotem a kowadłem, chyba tak można określić sytuację, w jakiej znalazł się w trakcie swojej trasy koncertowej po Stanach Ed. I jego supportem był doskonale wam znany chociażby zespół Macklemore, który podczas jednego z występów dość stanowczo i w słowach, i w wizualizacjach stanął w konflikcie na Bliskim Wschodzie po stronie Palestyny. To wywołało duże poruszenie, na tyle duże, że była groźba, że kolejne występy samego Eda w Stanach będą odwołane. I Macklemore już nie jest supportem, jak mówi Ed, to nie była jego decyzja, a organizatorów trasy, a jednocześnie z roli supportów w Goście Solidarności zrezygnowali kolejni artyści. No a Edowi zależy, by kolejne koncerty jednak się odbyły, choćby ze względu na to, że jeśli do nich nie dojdzie, no to fani będą zawiedzeni. Mega to smutne, mega frustrujące. Polityka to jednak straszne guano jest, naprawdę. Jonathan PZ i Liwka obejmuje noce w Radiu SK już za chwilę.
1: Radio SK. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
7: Dobra, zdradź sekret.
6: Jaki sekret?
7: No, ten twój patent na zakupy.
6: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
7: Tylko w Modivo?
6: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
7: I co z tym cashbackiem?
6: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
7: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
8: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi.

0: ja sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
2: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Orły oszczędzania są zawsze na plusie, bo teraz w Auchan przy zakupie

0: od 30 lat.
1: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 zł.
2: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
1: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
2: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
1: I w ekstra cenie, to rozumiem.
2: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
3: Regulamin na circlek.pl.
4: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
5: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
6: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
9: I po reklamie.

0: wciąż brzmi świetnie. Lana Del Rey na antenie Radio SK to Summertime Sadness. Czy to jest smuteczek? Raczej znak czasów. Słuchajcie, jest sobie taki plebiscyt telekamery, czyli nagrody dla osobowości telewizyjnych. Aktorki, aktorzy, seriale, twórcy, osobowości medialne. Ogłoszenie są już nominowani w tegorocznej edycji. Można głosować. O ironio, jak zwraca uwagę press, gali wręczenia nagród telewizyjnych nie zobaczymy w telewizji. A w internecie, no wiadomo, tam się wszystko zmieści. Zmieści się na pewno do 14. Alesso i Nate Smith, Artemas w Radiu SK, Swedish House Mafia Lickley i Sanach.
1: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
6: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
10: Nasza firma ma politykę B2B.
9: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
10: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
9: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
11: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
12: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
15: Lidl. To się opłaca.
16: I po reklamie.

Cichosza? Cichosza. Sanach i Cichosza w Radiu SK z 14. Nie będzie ciszy po drugiej. Nie, nie. Co to, to nie. Po drugiej wesce kolejna godzina. Z hitami na czasie. Alan Walker. Coś od tego pana na początek. Zaraz po 14.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest. Jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
7: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
9: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JYSK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JYSK – Scandinavian Sleeping and Living.
10: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
16: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
17: W okolicach 25 stopni na termometrach w Ostrzeszowie i w regionie, do tego spora dawka słońca. No a my teraz sprawdzamy, co na drogach. Zaglądamy do Rogaszyc. Tam drogowcy działają m.in. na Szkolnej i Królewskiej.
16: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Elektrowit 6-7.
18: Już prawie 14. Agata Chruściak, zapraszam. Miał głowicę bojową o wadze około 4 kg z detonatorem. Prokuratura ujawnia nowe informacje o dronie znalezionym w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca. Potwierdzono, że to bezzałogowy wojskowy statek powietrzny typu Gerbera 2, produkowany i stosowany przez Rosję. Był uzbrojony w głowicę odłamkowo burzącą. Eksperci wyjęli z drona i wysadzili w powietrze.
19: Udało się po pierwsze w sposób bezpieczny, dwa całkowicie kontrolowane, oddzielić od samego drona i zdetonować w sposób bezpieczny, kontrolowany zbudowane w taki sposób, że sam statek nie doznał żadnego uszczerbku.
18: Relacjonuje zastępca prokuratora okręgowego do spraw wojskowych w Poznaniu, pułkownik Bartosz Okoniewski. Dron przewieziono na teren wojskowy. Ceny paliw znowu w górę, mamy rekord ostatnich lat. 9 zł 19 groszy za litr oleju napędowego. To zobaczyli dziś na pylonach klienci jednej ze stacji przy Chałmżyńskiej w Warszawie. Kierowcy zaciskają zęby i tankują.
0: Co poradzimy? Trzeba jeździć, to trzeba tankować, nie? Jak zatankuję za 100 zł, to nie wiadomo, kiedy to znika.
14: Za poprzednich rządów było droższe. Pamiętam, bo jeździłem. No, zawdzięczamy to prezydentowi Stanów Zjednoczonych.
20: Takich cen nie pamiętam.
18: Usłyszał od kierowców w Warszawie Mateusz Chłystun. A w Sejmie odbyła się dziś debata nad projektem ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków od sprzedaży paliw. Liczymy na kolejny piękny sportowy spektakl. Polscy siatkarze zmierzą się dziś z Bułgarią. To będzie ostatni mecz fazy grupowej Mistrzostw Europy. Nasza sytuacja jest bardzo komfortowa, bo Polska ma już zapewnione pierwsze miejsce w grupie B.
21: SK Ostrzeszów News.
22: Marta Rajewska. 436 mieszkańców Ostrzeszowa zastrzegło numer PESEL i to tylko od początku sierpnia. Tak duże zainteresowanie może być efektem wycieku danych medycznych, który dotknął 19 milionów pacjentów. PESEL można zastrzec w urzędzie lub w aplikacji mObywatel. Biblioteka w Ostrzeszowie zaprasza na Narodowe Czytanie. Tegoroczna odsłona odbędzie się 23 września w Szklarce Przygodzickiej.
23: Czytać będziemy fragmenty Dziadów Adama Mickiewicza.
22: Mówi Katarzyna Drożak, początek o 11.
24: Jeszcze gorące. Dobra, może nie gorące, ale ciepłe. Ale stygnie. Lato. O tym mowa oczywiście. Kuba i Kuba. I stygnie lato dosłownie za kilka chwil na antenie Radia SK. Będzie też nowa Miley Cyrus, czyli Bass Persuades. A teraz Alan Walker, Michu Sapkowski. Witajcie. 14:02 na antenie SK. Już teraz hity.

0: Nowa Miley Cyrus na antenie Radia Ska, czyli Buzz Persuade. Wyperswadować to im się chyba nie da, ale zachęcić, zasugerować, spróbować przekonać, jak najbardziej. Sońta i Korościel po raz pierwszy, Eska po raz pierwszy, to jest nasza akcja, która wciąż trwa. Jeśli wy macie coś do zrobienia, chcecie coś zrobić, chcecie coś spełnić, jakieś swoje marzenie i zrobić coś po raz pierwszy, no to zgłaszacie się na SK.pl albo w Eskowej Apsy i oczywiście przekonujecie właśnie chłopaków do tego, żeby dali na to hajs. Eska po raz pierwszy, oczywiście po godzinie 15, wtedy to Sońta i Korościel na antenie Radia Eska. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeated Vesty za moment, a później Sylwia Grzeszczak.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosel, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
7: O.
6: A nawet kolacji na obiad.
7: Hmm.
6: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
0: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Piątek, 18 września. Plac za dworcem autobusowym, ulica Kolejowa 2. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia: Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni.

0: wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września.
5: Na dwóch scenach wystąpią między innymi
4: Kas Bałagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
6: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Świeże udo lub podpudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Po 16 latach Heaven wraca do domu. Do miejsca, w którym wszystko się zaczęło.
10: 18 i 19 września odbędzie się wielkie otwarcie jedynego i oryginalnego Heaven w Ostrowie Wielkopolskim. To nie jest zwykły powrót. To powrót prawdziwego Heaven na klubową mapę Polski. Bilety kupisz na heavenostrów.pl lub w dniu imprezy w kasie biletowej. To co? Widzimy się w niebie?
11: I po reklamie.
12: SK.

0: Shakira, Me Enamore na antenie Radia SK. 14.40 na zegarach, przygotowania już na ostatniej prostej. Widać już pętlę tramwajową? Już w sobotę w centrum Warszawy Mistrzostwa Europy Motorniczych. Tak, naprawdę takie się odbywają. Będzie się liczyć ponoć precyzja i wyczucie składu, ale chyba też śmiesznie będzie, bo na przykład na poprzednich mistrzostwach był bowling, czyli zbijanie dmuchanych kręgli właśnie tramwajowym składem. Łącznie każdy będzie miał po 8 zadań. Będą reprezentacje oprócz Polaków oczywiście Chorwacji, Szwecji, Szwajcarii, Norwegii, Turcji i trochę tak jak z Eurowizją mają być też przedstawiciele Australii. Polskę reprezentuje para gospodarzy, czyli przedstawicieli tramwajów warszawskich Agnieszka i Aleksander oraz świeżo upieczeni mistrzowie Polski, szanowni państwo, bo mistrzostwa Polski też są. Duet z Gorzowa Wielkopolskiego, Marta i Grzegorz. Mega, trzymamy kciuki. Wstęp na te sobotnie mistrzostwa, które będą w pobliżu warszawskiego Pałacu Kultury i Nauki, jak czytam, jest wolny. A jak dojechać? Jak będziecie tego dnia w Warszawie, to powinno dać się tam dojechać tramwajem. Zalia za chwilę, później Purple Disco Machine i Kungs.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek.
1: Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Aż każdy piątek po 17.
2: Zapraszam. Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
7: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
6: Znaczy Frostę kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
9: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
10: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
12: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
11: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
12: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
11: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
12: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
11: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
13: Castorama!
14: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
13: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Jesienny bot, on jest Anna.
18: 19 września Guarana Premium Club zaprasza na wydarzenie, którego nie

Jeśli po godzinie 15 będzie tak, jak było przed 15 w studiu, w sensie z Sonitą i Kurościelem, to będzie śmiesznie i grozi nam kilka pozwów. Tobie Romeo i Fly High w Radio SK przed 15, Sonita i Kurościel z wami po 15, Dawid Podsiadło na błysk, na pewno też od nich, a my słyszymy się, mam nadzieję, w piątek po godzinie 17 w gorącej 20 Radio SK.

Reklama. Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Po 16 latach Heaven wraca do domu. Do miejsca, w którym wszystko się zaczęło.
13: 18 i 19 września odbędzie się wielkie otwarcie jedynego i oryginalnego Heaven w Ostrowie Wielkopolskim. To nie jest zwykły powrót. To powrót prawdziwego Heaven na klubową mapę Polski. Bilety kupisz na heavenostrów.pl lub w dniu imprezy w kasie biletowej. To co, widzimy się w niebie?
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
16: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
17: Godziny popołudniowe, cierpliwość za kółkiem, na pewno się przyda. Większy ruch na ulicach Ostrzeszowa możliwy między innymi na Zamkowej oraz na Gorgolewskiego. Uważajcie też na Łąkowej, tam trwają remonty.
16: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
18: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Będą dodatkowe kontrole w placówkach ochrony zdrowia. Urząd Ochrony Danych Osobowych sprawdzi, jak zabezpieczane są informacje o pacjentach. To reakcja na cyberatak na firmę MyDoctor, w wyniku którego wyciekły dane 19 milionów Polaków. Szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
19: Kontrole rozpoczną się jeszcze w tym roku i obejmą przede wszystkim cyberbezpieczeństwo placówek. Urząd Ochrony Danych Osobowych sprawdza już od kilku tygodni zabezpieczenia firmy MyDoctor, która dostarcza system do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej i z bazy, której wyciekły dane. Po cyberataku przestępcy zdobyli m.in. informacje o lekach i receptach przypisanych konkretnym osobom. Dane dotyczą pacjentów 12 tysięcy podmiotów korzystających z tej platformy.
18: CBA przeszukało dom prezydenta Zgierza, Przemysława Staniszewskiego. Śledczy sprawdzają m.in. wartość jego nieruchomości.
20: Prowadzone jest postępowanie, w toku którego funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego wykonali faktycznie czynności przeszukania we wskazanym miejscu.
18: Informuje Paweł Jasiak z Prokuratury Okręgowej w Łodzi. Śledczy na razie nie podają szczegółów postępowania. Poważny wypadek na S11 w Wielkopolsce w okolicach wsi Skrzynki. Ciężarówka uderzyła w bariery. Ruch w kierunku Poznania jest zablokowany i tak będzie co najmniej przez 2 godziny.
21: SK Ostrzeszów News.
17: Marta Rajewska zadał znajomej 17 ciosów nożem i pozostawił ją w mieszkaniu. Przed sądem okręgowym w Kaliszu ruszył procesy w sprawie zabójstwa 53-latki. Ciało znaleziono w mieszkaniu kilkanaście dni po zabójstwie. W tym czasie oskarżony codziennie wyprowadzał na spacer psa ofiary. Oskarżony przyznał się do winy. Grozi mu dożywocie. 34. Festiwal Wszystko jest poezją w Ostrowie. Od 1 do 4 października widzowie mogą liczyć na doznania muzyczne, poetyckie czy teatralne.
0: Słońca i koroście.
2: Czyli SK.
0: SK w radiu SK.
3: Oh yeah. Oh yeah.
14: Jak dobrze być w domu.
3: Cinek wrócił, proszę państwa. Cinek wrócił. Cinek jest jedyną osobą na świecie, bo był w Monachium, która na Oktoberfest pojechała we wrześniu. Czy nazwa nic ci nie mówiła, że ty możesz się pomylić?
14: Myszka, Oktoberfest zaczyna się we wrześniu.
3: Ale pod koniec.
14: Pod koniec, ale teraz jest fajnie, bo jest jeszcze czysto, nie? Bo jeszcze nie było tam Niemców.
3: A do Paryża na Sylwestra pojedziesz w listopadzie,
14: ja?
3: Nie?
14: Ja Sylwester w listopadzie, przed wszystkimi.
3: Zapraszamy na 3 godziny wspólnej zabawy. Dawid Podsiadło na Błysk, to na początek w Radiu SK.

zamilkło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje oczy

0: Fukaj i Vito Bambino w Radio SK. Tutaj Sońta i Korościel. Ostatnie dwa dni, uważni słuchacze na pewno wiedzą, ja miałem przyjemność prowadzić program z Olą Kot i było bardzo miło. Ola przyniosła prezenty. Jest, wiesz co, jest atrakcyjną kobietą, zarówno werbalnie, jak i wizualnie. I teraz nie wiem, no bo poprzeczka została zawieszona bardzo wysoko. Nie wiem, czy
1: widziałem to na Instagramie
0: to
1: też Radio SK, że dostawałeś prezenty.
0: Tak, dostawałem prezenty właśnie.
1: Trochę czasu zajmie mi, zanim będę atrakcyjną kobietą. Natomiast
0: prezenty... Ale to są nowe czasy, niczego nie można wykluczyć.
1: No, okej, nikt nie każe ci pracować ze mną za darmo, ja mam też dwa prezenty. Ile Ola ci dała prezentów?
0: O, mów mi do kieszeni, mów proszę mi
1: bardzo,
0: do kieszeni.
1: Proszę bardzo, to jest pierwszy prezent.
0: Aha, mogę odpieczętować?
1: Tak, kupiłem się rano na lotnisku, więc nie spodziewaj się za dużo, ale...
0: Tak, bo Cinek wrócił z Bawarii, proszę państwa, we wrześniu był na Oktoberfeście. Czekaj.
1: To jest taki kubek.
0: Ale fajny, Oktoberfest München.
1: Idiotoodporny.
0: Gniotoodporny.
1: Nie, idioto, żebyś nie cwógł.
0: Aha.
1: Jest blaszany po prostu.
0: Aha, no.
1: Druga rzecz, to myślałem sobie, co ty lubisz. I pomyślałem sobie, jaki kształt lubisz, jaki kolor.
0: I co, i czy to jest kształt falisty?
1: Tak, biała kiełbasa, proszę.
0: O, w puszce. Weizenwurst.
1: Tak.
0: I ona się mieści do tego kubka.
1: I teraz powiedz mi, czy Ola Kot dała ci białą kiełbasę?
0: Nie dała mi białej kiełbasy.
1: Dziękuję bardzo.
0: To chyba kończy dyskusję. Trzymaj się, Ola.

0: Give It Up To Me to Sean Paul w Radiu SK. Ja się tylko upewniam, czy pod moją nieobecność wypamiętaliście o konkursie SK po raz pierwszy?
1: Oczywiście, że pamiętaliśmy, zwłaszcza, że ja po raz pierwszy prowadziłem program z Olą Kot, więc po raz pierwszy było w mojej głowie.
0: Aha, i co? Kto został nagrodzony?
1: Wczoraj wygrała pani kurs pole dance'u. Wiesz, co jest pole dance?
0: To jest polski taniec.
1: Nie, to jest taniec na róże. I wczoraj pytałem tej pani, czym to się różni, bo zobacz, pole dance brzmi tak fancy, brzmi elegancko, natomiast taniec na róże brzmi lekko wulgarnie. No więc zostaliśmy przy pole dance, bo uznaliśmy z Olą, że będzie ten program elegancki, a teraz ty wróciłeś, no i jest jak jest.
0: Czyli zagłębie rury to jest zagłębie pole.
1: Zagłębie pole, tak. No.
0: Co dzisiaj nagrodzimy, jeszcze nie wiemy, ale cały czas macie szansę wygrać. Zapraszamy na sk.pl, tam się zgłaszacie. My finansujemy wasz pierwszy raz z Radiem SK. Mamy pieniędzy, mamy dużo pieniędzy.
1: Tak, tak.
0: Nie bójmy się, nie powiemy, gdzie trzymamy, ale mamy dużo.
1: sk.pl, zapraszamy.
2: Radio SK. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Jesienne bot, on jest Anna.
10: 19 września Guarana Premium Club zaprasza na wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Mega gwiazda światowej sceny, Bass Hunter na żywo. Autor takich

0: Teraz w dniu imprezy w kasie biletowej.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: I po reklamie.

0: Post Malone i Sunflower w Radiu SK. SK po raz pierwszy. To jest zabawa, która trwa, w której wy na sk.pl piszecie nam, jaki pierwszy raz z Radiem SK mamy wam sfinansować. Zasypaliście nas zgłoszeniami, bardzo dziękujemy. Zadzwoniliśmy do Oli. Cześć, Olu.
1: Cześć, miło was słyszeć.
2: Ciebie również bardzo miło słyszeć. Olu, jakie ty masz marzenie? Co chciałabyś zrobić po raz pierwszy?
1: No tak sobie właśnie pomyślałam, słuchałam waszego radia i pomyślałam, ja nigdy nie jeździłam na koniu i zawsze chciałam tego spróbować. Aha. A szczególnie w chwili obecnej, bo od miesiąca robię sama remont mieszkania i właśnie składam swoją kuchnię, także aha, to by był świetny relaks dla mnie.
2: No tak, a poza tym jakbyś wóz przyczepiła do konia, to mogłabyś cement nim przywozić na remont, nie?
1: Już nie potrzebuję. Aha.
0: A, to tylko, a to może wywieźć gruz w takim razie na koniu.
1: O, do tego tak.
0: Słuchaj, musimy tylko sprawdzić, czy cokolwiek wiesz o koniach. Są cztery tempa popularne, najpopularniejsze poruszania się konia. To jest stęp, kus, galop i cwał. Aha. Teraz zacytujemy ci jeden, a ty powiesz nam, czy to jest stęp, kus, galop czy cwał.
2: Gotowa?
0: Uwaga. Co to było?
1: Chyba to pierwsze, stęp.
0: Tak, to był stęp.
2: To był stęp. A to jeszcze jedno, żebyśmy mieli pewność. No.
0: Putku.
1: O, zdecydowanie galop.
2: Zdecydowanie to był galop, tak?
0: Tak, albo to cwał, nieważne. Gratulacje!
2: Ola wygrywa jazdę konną. Czekaj, Ola, a powiedz jeszcze, ile ty pieniędzy potrzebujesz na tę jazdę konną?
1: No tak, czarne to około 10 jazd, no to jest około 1000-1200 zł.
2: No to już damy 1200, już damy 1200. Nie, bo Cinek widzi, że tu jest 900, ale ja mam 3 w kieszeni, także 1200 będzie dobrze, nie?
1: Będzie dobrze, zdecydowanie.
2: Ola, gratulujemy ci serdecznie, pozdrawiamy gorąco i jak już się nauczyć jeździć konno, to podeślij nam jakiś filmik, żebyśmy zobaczyli, dobra, czy się pieniądze nie zmarnowały.
1: Oczywiście, dziękuję wam bardzo.
0: A co się mówi koniowi, żeby ruszył?
1: Dawaj.
2: Do woju.
0: Proszę ruszać, panie koniu.
2: Wio!

0: Radio SK.
1: Fajnie, że mówi tyloma językami, szkoda, że naraz.
2: Za moment będzie Imagine Dragons w Radio SK.
3: Radio SK. Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
4: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Po 16 latach Heaven wraca do domu. Do miejsca, w którym wszystko się zaczęło.
14: 18 i 19 września odbędzie się wielkie otwarcie jedynego i oryginalnego Heaven w Ostrowie Wielkopolskim. To nie jest zwykły powrót. To powrót prawdziwego Heaven na klubową mapę Polski. Bilety kupisz na heavenostrów.pl lub w dniu imprezy w kasie biletowej. To co? Widzimy się w niebie?
15: I po reklamie.

0: Tovlo w Radiu SK. Tov to jest takie ciekawe żeńskie imię. Znam jeszcze jedną Tov. Nie wiem, tak, czy ty znasz.
1: Ja nie znam.
0: Nie znasz?
1: Nie znam.
0: Autorka Muminków.
1: Ona miała na imię Tov.
0: Tov. No, Tov Jansson.
1: Tov dla mnie zaskoczenie. Zaraz wiadomości.
0: SK Newsy. Mordo. Kurde. SK.

0: Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Wpadła gruszka do fartuszka!
4: A jak zbierzemy 100 kg gruszek albo jabłek?
3: To zawieziemy je do tłoczni soków!
5: Dar Ogrodu. Tłoczymy soki z owoców i warzyw już od 100 kg. Przywieź nam swoje owoce lub kup od nas jabłka i odbierz gotowy sok w opakowaniach z kranikiem. W naszym sklepie mamy też inne soki. Pomidorowe, malinowe, całkowicie naturalne. Dar Ogrodu. Tłocznia soków w Brudzew, gmina Błaszki. Telefon 693-450-190.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Jasienem Bot, on jest Anna.
8: 19 września Guarana Premium Club zaprasza na wydarzenie, którego nie ma.

0: dniu imprezy w kasie biletowej.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
3: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
4: Na początek sprawdzamy, co dzieje się na drogach. Remonty trwają w Rogaszycach. Tam drogowcy działają na Szkolnej oraz na Królewskiej. Na termometrach w okolicach 25 stopni, na niebie chmury i przejaśnienia.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
5: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Po dramatycznych wydarzeniach z Koszalina ruch prokuratury. Jest śledztwo w sprawie podwójnego zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Zarzuty ma usłyszeć zatrzymany 53-letni mężczyzna.
6: Wydane zostało już postanowienie o przedstawieniu zarzutów dwóch zabójstw ze szczególnym okrucieństwem. Przy czym czynności z udziałem osoby zatrzymanej nie zostały wykonane.
5: Ale mają odbyć się jutro, wyjaśnia Ewa Dziadczyk z prokuratury okręgowej w Koszalinie. Służby zaalarmowała rodzina, która nie mogła skontaktować się z bliskimi. Gdy służby przyjechały, drzwi otworzył 53-letni mężczyzna. W mieszkaniu odnaleziono ciała 69-letniej kobiety i 63-letniego mężczyzny. Awaria usunięta, ale opóźnienia pociągów mogą potrwać nawet do wieczora. To po porannym paraliżu na kolei w Śląskiem.
7: Opóźnione są łącznie 102 pociągi na ponad 5 tysięcy minut.
5: Mówi Bartłomiej Wnuk, rzecznik Kolei Śląskich. Nadal obowiązuje wzajemne honorowanie biletów między Katowicami a Bielskiem, Białą, Tarnowskimi Górami, Zawierciem, Mysłowicami czy Gliwicami. Takie leśne koncerty tylko raz w roku. Jelenie rozpoczęły randkowanie, czyli rykowisko.
8: Teraz mamy okres godowy jeleni. Byki, czyli samce, chodzą po lesie i ryczą. Pokazuje swoją siłę.
5: Mówi Karolina Garbowska z Nadleśnictwa Bełchatów, a rykowisko potrwa kilka tygodni.
0: SK Ostrzeszów. Sport.
9: Marta Rajewska. 1000 dni trenera Kima Rasmussena w Rebut KPR Ostrowi. Duńczyk przejął drużynę 19 grudnia 2023 roku. Od tego czasu poprowadził zespół w 88 meczach, w tym blisko 50 wygranych. Największym sukcesem był brąz na zakończenie sezonu w 2025 roku. Będą się ścigać. Przed nami czwarty memoriał na rowerach MTB imienia Bronka Krakusa. Zawody odbędą się w niedzielę na terenie gminy Opatówek. Skierowane są do dzieci w wieku od 3 do 14 lat.
0: Sońta i Korościel. Sońta i Korościel, czyli SK w Radiu SK.
10: Zależy jak liczyć, ale co najmniej połowa środy za nami. A wiesz co się mówi?
11: Że środa, dzień, już prawie nie, połowa za nami.
10: Nie, środa minie, tydzień zginie.
11: Ale to nieprawda, bo jeszcze czwartek, piątek, nie wiem, u ciebie w domu się tak mówi. To wcale nie, u mnie dopiero, bo niedziela minie, tydzień zginie. Wiesz, bo my jesteśmy precyzyjni.
10: No dobrze,
11: u mnie w domu.
10: To jak się mówi u ciebie w domu?
11: U mnie w domu? Niedziela zginie, tydzień zginie.

0: Andrea Bocelli i David Guetta w Radiu SK. Powiem ci, że na początku, jak usłyszałem, że Andrea Bocelli zrobił piosenkę z Davidem Guetta, mówię, nie, to nie może się udać. To trochę tak, jakby Fryderyk Chopin skomponował coś z organistą kościelnym, ale to mi się podoba.
1: Okej. Bardzo się cieszę twoim szczęściem. A ja mam inne pytanie. Czy ty kupiłeś dziecku tego gniotka, takiego pierożka?
0: Nie jednego gniotka kupiłem. Trzymam córeczki, one wszystkie mają gniotki. Gnieciemy, co się da. My jesteśmy najbardziej gniecącą rodziną w
1: Polsce. Są niebezpieczne, wiesz? Moja córka już wyrzuciła. Porozmawiałem z nią i z płaczem wyrzuciła gniotka. Jestem z niej bardzo dumny. Dlaczego? Jest bardzo mądra, nie wiem po kim. No i teraz się okazało, że miałem rację, słuchaj, bo te gniotki są niezdrowe, wybuchają, są z Chin, tam są jakieś...
0: Ale te pierożki, tak?
1: Te pierożki takie, no,
0: nie,
1: takie
0: to
1: na parze.
0: Ja mam takie normalne, inne gniotki, tradycyjne.
1: No i teraz, słuchaj, największa polska platforma aukcyjna.
0: Nie chcę... Wstydzisz się powiedzieć, że Allegro?
1: Nie reklamujemy, ale rymuje się z Balegro. No więc wycofuję w ogóle aukcję z tymi pierożkami, bo są niebezpieczne, a dzieci je lubią. I teraz pytanie, co z tym zrobić? Ja myślę, że należy nauczyć się samemu robić gniotki dzieciom.
0: Aha, ale jak?
1: No właśnie.
0: No właśnie, to może jest pytanie do słuchaczy Radia SK. Jak zrobić dziecku gniotka, żeby był bezpieczny i żeby się nie skapnęło, tak, że to nie jest kupiony?
1: I z czego? Nagrywajcie głosówki na SK-owym Messengerze. Zapraszamy serdecznie, jak zrobić pierożka gniotka dziecku samemu, tak żeby był zdrowy.
0: Będą nagrody za najfajniejsze pomysły, głosówki na SK-owym Messengerze.
1: Nagrody oczywiście z Chin.
0: A jak?

0: Fast Boy, Music Sounds w Radiu SK.
1: Wycofują te gniotki, te pierożki słynne ze sklepów, bo są niebezpieczne. W związku z tym my chcemy ku uciesze naszych dzieci zrobić samemu takie gniotki, tylko nie wiemy jak i z czego. Nagrywacie głosówki na SK-owym Messengerze. Posłuchajmy, jaką propozycję ma Bartłomiej.
2: Panowie, żeby zrobić takiego gniotka, to bardzo prosta sprawa. Wziąć jakiś fajny, kolorowy, niewykorzystany balonik i nałożyć do środka tam jakiej kaszanki albo grochu.
3: Oczywiście, ale żeby nie było tak jednowymiarowo, można również dorzucić sałatki jarzynowej, pire ziemniaczane. Wiesz, jak pire się dobrze gniecie, prawda?
1: Twardszy gniotek, golonka ze skórą. Po
3: oczywiście. I później, jak dziecku pęka, to ono ma od razu pełnowartościowy posiłek. Także dwie pieczenie na jednym ogniu. Panie Bartłomieju, wysyłamy klapki eskowej skarpety, bo pomysł jest rewelacyjny i rewolucyjny, powiedziałbym.
1: Otóż no, skarpety też można włożyć do środka, ale wtedy już nie jest pełnowartościowy posiłek.
4: Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Aż każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.
5: Autopromocja. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
7: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
6: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
8: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
10: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
11: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
12: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
11: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
13: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
14: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
15: Totalne szaleństwo wyprzedaży w

0: produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny. Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski. Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
5: I po reklamie.

0: czasie.
1: W Radiu SK to Jason Derulo, czyli ten, który śpiewa zawsze, jak się przedstawia. Czyli na przykład Michał
2: Jason
1: Krościel.
2: Derulo, tak, kojarzę.
1: Martin Song, nie ta.
2: To by było fajnie, gdybyśmy nagrali piosenkę, to mogłoby tak być.
1: Ale no, nie nagramy. Wracamy do tematu gniotków. Wycofują je ze sklepów. Gniotki z Chin są szkodliwe. Jak zrobić dziecku gniotka? Wy nagrywacie głosówki na eskowym Messengerze. Słuchamy.
3: Hej, hej, a ja mam taki sposób na gniotka. Balonik. Od razu kisiel z wodą i wlać do środka.
1: No.
3: Buziaczki, hej!
2: Bardzo fajna propozycja, natomiast bardzo nieprecyzyjna. Bo
1: jak
2: na przykład
1: to kisiel?
2: Kisiel, a czy na przykład mógłby być budyń? Bo załóżmy, że dziecko ma nietolerancję kisielu. To o tych dzieciach nie myślimy,
1: no dobrze, ale
2: tak?
1: Dziecko nie je kisielu. Sam jesteś budyń.
2: A jak przebije się gniotek, zje ten kisiel, a ma nietolerancję kisielu, czy może być budyń?
1: Może być budyń.
2: A czy może być galaretka?
1: Nie wiem, bo jak zastygnie, to... Chociaż też fajny pomysł.
2: A czy może być kasza kuskus?
1: Nie, może być kasza pęczak.

0: To samo pomyślałem o tobie, Cinek, jak cię zobaczyłem po raz pierwszy. I don't know who you are, but you must be some kind of superstar.
1: Znaczy nie wiadomo, kim jestem, ale muszę być supergwiazdą.
0: Musisz być supergwiazdą.
1: Właśnie miałeś zawsze ciężko z myśleniem.
0: Tak, i to się nie zmienia, ale można nawet z takimi zdolnościami pracować w radiu. Witamy serdecznie, kochani. Za chwilę będzie Damiano Dawid i Talk to Me. Znasz tę piosenkę?
1: Tak, znam.
0: Oto weź za mną całą.
1: Talk to me.
0: Okej, okay, znasz. Nie, ja już jestem przekonany, cicho.
2: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją 3 najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji 3 najtańszy produkt 70% taniej.
16: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
17: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
16: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
18: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
21: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
20: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
21: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
20: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
21: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
20: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
22: I po reklamie.

0: Whatever Turns You On, czyli Axwell i Bon w Radiu SK. W związku z tym, że jeden z artystów nazywa się Bon, to mam dla ciebie zagadkę, cinek na myślenie. Jak nazywa się Bon na bycie wodzem?
1: Bon na bycie wodzem. Poczekaj, daj mi chwilę, nie mam czasu.
0: Aha, minutę.
1: Bon na... Bonaparte.
0: Nie!
1: Jak nie?
0: Napoleon. Napoleon się nazywa.
1: Dlaczego?
0: No tak, taka jest nazwa, to nie moja sprawa.
1: Okej, dobra.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
1: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
6: Nasza firma ma politykę B2B.
5: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
6: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
5: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
7: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
8: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
9: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Piątek, 18 września. Plac za dworcem autobusowym, ulica Kolejowa 2. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
19: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
20: W Ostrzuszowie i w regionie około 24 stopni na termometrach. Niewykluczone, że wieczorem i w nocy pojawią się opady deszczu. Sprawdzamy teraz, co dzieje się na drogach. Remonty trwają na trasie Ostrów-Krotoszyn.
19: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
21: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Ceny paliw wystrzeliły 9 zł 19 groszy za litr oleju napędowego. To zobaczyli dziś na pylonach klienci jednej ze stacji przy Chełmżyńskiej w Warszawie, a to rekord. Rząd chce dodatkowo opodatkować nadzwyczajne zyski koncernów paliwowych, a z pozostałych pieniędzy sfinansować kolejny program na kształt niedawnego CPN-u. Kierowcy zaciskają zęby i przyjeżdżają tankować.
22: Tankowała pani już paliwo za te wysokie ceny?
23: Nie, właśnie mam zamiar, bo pali mi się rezerwa.
22: No i jak przed wizytą na stacji?
23: No wie pan,
3: co poradzimy? Trzeba jeździć, to trzeba tankować, nie?
14: Zawdzięczamy to prezydentowi Stanów Zjednoczonych.
15: Takich cen nie pamiętam.
17: Na szczęście mam auto elektryczne.
21: Moc słyszał od kierowców w Warszawie nasz reporter Mateusz Chłystun. Akcja strażaków i ewakuacja w jednym z bloków w Krakowie. Na parkingu podziemnym w budynku przy Wielickiej zapaliły się dwa samochody, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży.
23: Przed przybyciem strażaków z obiektu ewakuowało się 258 osób. Nie mamy informacji o osobach poszkodowanych.
21: Na miejscu pracuje teraz około 50 strażaków. Trwa oddymianie pomieszczeń. Burmistrz Lizbony wzywa rząd Portugalii do zakończenia systemu kaucyjnego. Według niego wprowadzenie 10-centowego zwrotu za każdą butelkę i puszkę doprowadziło do chaosu w stolicy. Wyzwoliło też patologiczne jego zdaniem zachowania, jak grzebanie w śmietnikach.
24: SK Ostrzeszów News.
25: Marta Rajewska. Jesień za pasem, dni coraz krótsze i nierzadko pochmurne, a to ogranicza widoczność, dlatego odpalmy już odblaski. Jak co roku o tej porze apeluje policja. Po zmroku odblaski są niezbędne, a w terenie niezabudowanym obowiązkowe dla pieszych i rowerzystów. Gdy przeszłość inspiruje przyszłość, Europejskie Dni Dziedzictwa w Głuchowie i już ten piątek.
26: To będzie spotkanie z historią, tradycją i lasem.
25: Mówi Anna Błaszczyk z OKL w Głuchowie. Start o 10.
27: Santa
28: i Korościel,
27: czyli SK w Radiu SK.
29: Szalenie nam przyjemnie, że jesteście po drugiej stronie radioodbiorników. Tu Sońta i Korościel. Wiesz, co ja słyszałem dzisiaj? Chyba nawet w newsach w ST słyszałem, że rozpoczęło się rykowisko. To znaczy, jelenie wychodzą i zaczynają szukać partnerki.
30: I wiem, dobra, już wiem, już teraz będzie żart o tym, że jestem jeleniem, bo mam rogi. I tak,
29: coś, ty Marcin, no tak, gdzie?
30: Mam zrobić jelenia, dobra.
29: Nie, no już, właśnie rykowisko. Pełnie nie.
30: Dobra, grajmy piosenkę, już chcę mieć to za sobą.
29: No kurczę, wszystkie żarty zabrał.

0: All Star i Smash Mouth w Radiu SK, Sońta Karosiel, czyli SK w Radiu SK, żeby łatwiej było nam zapamiętać.
1: Słuchaj, ja jestem osobą wrażliwą i byłem ostatnio w parku i karmiłem kaczki chlebem. Wiem, że nie wolno, ale one lubią, to już nie będę im mówił.
0: Ziarenka są specjalne. Ziarenka się kupuje nawet w sklepach.
1: A ja to ja karmiłem chlebem z ziarenkami.
0: A sam zjadłeś ziarenka.
1: Nie jestem idiotą. Słuchaj, no i zacząłem się przypatrywać tym kaczkom i myślę sobie, one mają powieki. I postanowiłem sprawdzić w źródłach naukowych. I wiesz, co się okazało?
0: Tak.
1: Że kaczki mają w pełni wykształcone powieki, ale to nie wszystko, bo kaczki potrafią mrugać i teraz uważaj, poziomo, a nie pionowo jak ludzie. Takie one działają tak jak, wiesz, tak wycieraczka te powieki.
0: No wiem, to jak ci kaczka puści oczko, to nie wiadomo, czy odpuścić, czy uciekać.

0: słówki, że jestem osobą nieodpowiedzialną, ale chcę poinformować, że te kaczki później się bardzo dobrze czuły i jak później tam przychodziłem jeszcze raz do tego parku, uśmiechały się do mnie i mrugały do mnie poziomo.
1: Czyli jak?
0: No poziomo, tak jak kaczki mrugają, bo to jest dzisiejsze odkrycie w Radiu SK, że
2: ale pionowo też mrugają.
0: Pionowo też mrugają, no ale do osób, takie, które tak, nie lubią. Nie,
2: to poziomo widzisz, to może nie chcą tego chleba.
0: A mi się wydaje, że pionowo mrugałyby do ciebie, a do mnie poziomo i to jest wyraz sympatii, kaczej sympatii do mojej redaktorskiej osoby.
2: Moim zdaniem,
0: osoby.
2: Jakby chciały, to by powiedziały.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Nisiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
9: A co mamy do wyboru?
8: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
9: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
8: Jestem w Planet Tours w parku handlowym Ostrzeszów Plaza. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
10: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
11: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
14: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
15: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
16: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Po 16 latach Heaven wraca do domu. Do miejsca, w którym wszystko się zaczęło.
19: 18 i 19 września odbędzie się wielkie otwarcie jedynego i oryginalnego Heaven w Ostrowie Wielkopolskim. To nie jest zwykły powrót. To powrót prawdziwego Heaven na klubową mapę Polski. Bilety kupisz na heavenostrów.pl lub w dniu imprezy w kasie biletowej. To co, widzimy się w niebie?
20: I po reklamie.
21: SK.

0: Invisible Dress w Radiu SK. Tę piosenkę śpiewała Sanach. Aha. Tekst do tej piosenki, podobnie jak wiele innych, napisała oczywiście pani Wisława Szymborska. I bardzo fajnie, że Sanach...
1: Nie!
0: Jak nie?
1: Nie, dobrze.
0: Nie
1: tak.
0: Słyszałeś o tym?
1: Nie, nie słyszałem, że napisała Invisible Dress. Wisławy Szymborskiej.
0: Nie wiem, czy Wisława Szymborska znała jakieś języki obce. Pewnie znała.
1: No, musiała znać.
0: Wiesz co, Sanach...
1: Polski znała.
0: Na pewno, i to świetnie. Sanach była w ten weekend na wyścigu Formuły 1. Zabrała ją telewizja, która pokazuje, ile Eleven Sport zabrała.
1: A wzięła kawkę na wynos?
0: Dobra, kojarzę. Też Wisława Szymborska. Ach, nie uciekniemy od tego.
1: A jak tam na torze hardkorowo padał deszcz?
0: Myślę, że jesteś przygotowany do wizyty Sanach.
1: Nie, jest ostatnie pytanie. Tak. Czy jak dojechali na metę, to była łagodnie uśmiechnięta?
0: Nic już nie mówię. Była na wyścigu Formuły 1, padał deszcz, ona uśmiechnięta. Wszystko Wisława Szymborska. Gramy dalej.

0: Kaskada i Every Time We Touch w Radiu SK. Dla mnie bardzo ważna piosenka.
1: Bo
0: ja, tak, chcę się do czegoś przyznać, okay. Że ja przy tej piosence po raz pierwszy byłem z kobietą.
1: Aha.
0: A czy ty pamiętasz, przy jakiej piosence był
1: pierwszy raz
0: z kobietą, to przy tej piosence? Ty pamiętasz, jaka piosenka grała, kiedy był twój pierwszy raz z kobietą?
1: Oczywiście, że pamiętam. Aha. Kuba i Kuba, stygnie lato.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
5: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
4: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
5: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
4: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
5: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
4: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
9: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
8: O, pieskie życie ma smak!
9: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: Jasiene Bot, on jest Anna.
12: 19 września Guarana Premium Club zaprasza na wydarzenie, którego

0: w dniu imprezy w kasie biletowej.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: I po reklamie.

0: Margaret i prima balerina w Radiu SK. Zbliża się godzina 18. Siedzenie w pracy o tej godzinie to już, no umówmy się, nie klasa obciach. A Michał Hanczak
1: dzięki.
0: Dopiero przyszedł.
1: Super.
0: Witamy.
1: Wspaniale.
2: Witamy cię serdecznie, Michale. Słuchaj, ja mam bardzo precyzyjne plany na dzisiejszy wieczór. Chciałbym potańczyć z moją żoną. I czy ty zagrasz coś, przy czym ja będę mógł potańczyć, czy raczej odradzasz tańczenie
1: przy piosenkach? Ale towarzysko chcesz tańczyć, w sensie, że rama te sprawy?
2: Nie, ja mam taki bardziej freestyle.
1: A to
2: wiesz co, nie powinno się tego pokazywać nigdy, ale no...
1: To ja mam takie hity, że możesz. Spokojnie.
2: No, ekstra. To zostańcie z Radiem SK.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
7: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
8: Wieczorem i w nocy możliwe są opady deszczu. Temperatura w Ostrzeszowie i regionie spadnie do 13 kresek. A jeśli chodzi o remonty na drogach, to te trwają w Ostrzeszowie na Łąkowej i w Rogaszycach, między innymi na Szkolnej.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
9: Już prawie 18, Agata Chruściak, zapraszam. Ceny paliw biją kolejne rekordy, prawie 9,5 zł za litr oleju napędowego. Z takimi cenami musieli się dziś zmierzyć kierowcy na jednej ze stacji benzynowych w Warszawie. Powód: wznowienie wymiany ognia w rejonie Cieśniny Ormus.
10: Doszło do pewnego rodzaju polowania na tankowce.
9: Wyjaśnia Magdalena Robak z Petrol.pl i dodaje, że na takich cenach może się nie skończyć. 132 lata, tyle w jednym z domów leżało czasopismo, zanim obecny właściciel zwrócił do biblioteki. Czytelnia w amerykańskim stanie New Hampshire otrzymała właśnie zaległy numer z września 1894. Czasopismo miało ponad 48 tysięcy dni opóźnienia, a gdyby biblioteka nałożyła karę, wpłata w przeliczeniu na złotówki powinna wynieść ponad 45 tysięcy.
6: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
11: SK Sport News.
9: Przed polskimi siatkarzami ostatni mecz fazy grupowej Mistrzostw Europy. Lada moment zmierzą się w Sofii z Bułgarią.
12: Bułgarią 3-0. 3-1 będzie dla Polski.
9: Typują kibice z Bełchatowa. Polska ma już zapewnione pierwsze miejsce w grupie B. Polskie kluby ruszają na podbój Starego Kontynentu. Jagiellonia Białystok i Lecha Poznań czekają starcia w Lidze Europy. Piłkarze Jagi o 21:00 zmierzą się z Olympiakosem. Lech Poznań jutro w Anglii zagra z Crystal Palace, zwycięzcą ostatniej edycji Ligi Konferencji.
6: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
11: SK Ostrzeszów News.
8: Marta Rajewska zadał znajomej 17 ciosów nożem i pozostawił ją w mieszkaniu. Przed sądem okręgowym w Kaliszu ruszył proces w sprawie zabójstwa 53-latki. Ciało znaleziono w mieszkaniu kilkanaście dni po zabójstwie. W tym czasie oskarżony codziennie wyprowadzał na spacer psa ofiary. Oskarżony przyznał się do winy. Grozi mu dożywocie. 34. Festiwal Wszystko jest poezją w Ostrowie. Od 1 do 4 października widzowie mogą liczyć na doznania muzyczne, poetyckie czy teatralne.
11: Imprezka.
13: Imprezka.
11: Imprezka.
13: Eska.
11: Eska.
14: Dla niektórych to pewnie będzie wieczór z siatkówką, dla innych pewnie wieczór z siatami. Pozdrowienia dla tych, którzy wracają z zakupów na przykład. Ale mam nadzieję, że w każdej sytuacji znajdziecie też trochę czasu, żeby spędzić wieczór przy Radiu SK. Michał Hanczak, zapraszam na imprezkę.

0: tu nie wracasz.
1: Nie wiem, czy macie jakiś plan B w życiu, ale teraz najlepszym planem na minutę najbliższą jest chwycenie za smartfon i dzwonienie do radia pod 664-402-302, bo imprezkę zaczynam od sprawdzenia obecności, no i zadawania wam pytań, na które odpowiadacie słowami na pierwszą literę swojego imienia. Zobaczymy, jak wam dzisiaj pójdzie. 664-402-302, można dzwonić właśnie teraz, a że dzisiaj mamy dzień fryzjera, to będzie pytanie związane właśnie z tym dniem. Halo, witam serdecznie.
2: No siemanko, witam serdecznie.
1: Jak masz na imię?
2: Przemek, witam.
1: Przemek, co można robić u fryzjera na pierwszą literę twojego imienia?
2: Można na przykład...
1: No, trzy, dwa...
2: Pisać.
1: Pisać? Znaczy, no wiadomo, że można wszędzie pisać, ale coś, co się kojarzy z zakładem fryzjerskim, ja poproszę. 664-402-302, halo?
3: Halo,
1: jak masz na imię? O, kobieta to na
3: Renata.
1: Pewno będzie wiedziała. Renata, co można robić u fryzjera na pierwszą literę twojego imienia?
3: Rozjaśniać włosy.
1: Pięknie. A ty rozjaśniasz?
3: Nie, ja przyciemniam.
1: O, to od razu za Przemka odpowiedziałaś. P jak przyciemnianie, to też można robić u fryzjera. A potem można jeszcze ryczeć z żalu, jak trzeba dużo zapłacić, prawda? Panie coś o tym
3: albo
1: pewnie wiedzą.
3: Albo jak źle wyjdzie rozjaśnienie. Wyjdzie spalenie zamiast rozjaśnienia.
1: No tak, to chyba jeszcze gorsze niż nawet te kilkaset złotych wydanych.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: To zdecydowanie jeden z największych hitów kończącego się już lata, no niestety, ale hit z nami myślę jeszcze długo zostanie, nareszcie. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino na antenie Radia SK w Imprezie. Hanczak z tej strony, faktycznie mamy dzisiaj dzień fryzjera, więc wszystkich fryzjerów, którzy nas słuchają, czy to w pracy, czy to w domu, czy to w samochodzie, pozdrawiam serdecznie. No i postaram się, żeby to był w takim razie dzisiaj wyczesany program pod tytułem Imprezka. Ale to też trochę zależy od was, więc pytam was wszystkich, nie tylko fryzjerów, o to, co macie jeszcze dzisiaj na głowie. I nie pytam wcale o włosy, tylko o to rzeczywiście, co jeszcze macie dzisiaj do zrobienia. Może w czymś pomogę? Głosówki na Messengerze Radia SK mile widziane. Ja mam do zagrania jeszcze sporo fajnych hitów, m.in. Passenger od Alexa Warrena. Za chwilę.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
9: I po reklamie.

0: ale to jest fajna i zdolna dziewczyna Liwka. Ma już solowe kawałki na koncie, ale bardzo znana stała się dzięki współpracy z Taco Hemingwayem czy na przykład z Jonathanem Ipezetem, a tymczasem proszę bardzo, solowy kawałek Poza Tobą, nic, jedna z nowości na antenie Radia SK, bardzo dobra, zwłaszcza wieczorową porą. A co wy w ten wieczór macie jeszcze na głowie? No siatkarze na przykład nasi mają na głowie mecze z Bułgarią, idzie im bardzo dobrze, pierwszy set dla nas, trwa właśnie drugi, a jeśli chodzi o Iwonę, Iwona, dawaj, co jeszcze przed Tobą dzisiaj?
1: A więc tak, muszę dzisiaj ugotować zupę, puścić pranie, wyprasować trochę rzeczy, bo w pralni już jest niezły stosik. Aha. Muszę odrobić z dziećmi zadania i poczytać z najmłodszym synem książkę, więc mówię, że pomożesz, to co wybierasz, coś odstąpię z chęcią.
0: Słuchaj, no to w takim razie może ja bym przeczytał tę książkę twojemu synowi najmłodszemu? Tylko jest pewne zagrożenie i ryzyko, że usnę szybciej niż on. Za chwilę Dua Lipa i Sylwia Grzeszczak.
2: Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Orły oszczędzania są zawsze na plusie, bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów

0: od 30 lat.
1: To nowy Lego Creator 3 w jednym?
2: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
3: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
2: To będzie dla mnie zaszczyt.
4: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
10: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
9: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
10: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
9: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
10: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
9: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
11: I po reklamie.
12: Escort.

Jeżeli ktoś miał taki mały zjazd o tej porze, to proszę bardzo, już chyba teraz się pobudził. Take Me Back to Kygo i Max McKnown, ale w remiksie Robina Schulza. Tak gramy w imprezę przed 19. Po 19 no, też będzie tanecznie, ale będzie też ballada od Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, czyli duetu, który brzmi naprawdę doskonale. Zupełnie tak jak Sońta i Korościel na naszej antenie teraz, codziennie po południu. A że wrzesień to jest ich pierwszy miesiąc u nas, to oni też zachęcają do tego, żeby zrobić coś pierwszy raz. Może we wrześniu, a może nieco później, jeżeli szukacie pieniędzy na swój pierwszy raz, cokolwiek nie macie w planach, to dajcie znać na sk.pl, bo oni wam mogą za to zapłacić i to już jutro.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny!
2: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz? Poleca Radio SK.
3: Odśwież mieszkanie.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
3: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
2: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
3: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
2: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
4: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
5: GWM. Go with more.
6: I po reklamie.
7: Ostrzeszów na czasie.
8: Jagoda Mośpanna, a w niedzielę kierunek koniec świata. Ale ten nasz w gminie Kraszewice. Tu od 12 jubileuszowa edycja festiwalu Smaki Jesieni na końcu świata. A jak i jubileusz, to też sporo atrakcji. No i w programie coś dla tych, którzy lubią się zmęczyć, dla tych, którzy lubią dobrze zjeść, ale też i dla tych, którzy lubią trochę potańczyć. Będą koncerty, regionalne smaki i wiele więcej. To wszystko przypominam w niedzielę od godziny 12. Wstęp jest wolny.
9: Muzyką się żyje.
10: Na ten powrót wielu czekało od dawna. Dzisiaj w Warszawie koncert powracających na scenę The Pussycat Dolls. Ten zespół świętuje 20-lecie swojego debiutanckiego albumu. Gwiazda grupy, czyli Nicole Scherzinger, postanowiła wczoraj odwiedzić restaurację Magdy Gessler na warszawskiej Starówce. Restauratorka pochwaliła się w sieci zdjęciem z wokalistką i napisała, że ta zachwyciła się jej kaczką. Co nieco zdradził też makijażysta współpracujący z Nicole. Ten jednak poinformował, że artystka jadła pierogi i deser. Mamy tu więc pewną rozbieżność, bo jej babcia kiedyś robiła pierogi i Nicole chciała spróbować, jak smakują te oryginalne w Polsce. Jeżeli były to pierogi, no to pewnie z jakimś farszem, byleby dzisiejszy występ nie był z fałszem. Za kilka chwil w imprezce Alvaro Soler. Dzisiaj jego hit gram w radiu, a jutro jego koncert w nietypowym miejscu, bo artysta wystąpi na dachu Centrum Handlowego we Wrocławiu. Szczegółów szukajcie w sieci. Best zagram też Wait So Long, czyli jeden z hitów Swedish House Mafia. Jeżeli chcecie ich zobaczyć na żywo, to musicie zaplanować wycieczkę do Szwecji. Artyści ogłosili, że w przyszłym roku zagrają tylko kilka koncertów, a wszystkie odbędą się w jednym miejscu, na stadionie w Göteborgu. To jest ich rodzinne miasto. Swedish House Mafia zagra w Szwecji 2, 3, 9 i 10 lipca.
11: Impreska.
10: Dwie minut po godzinie 19:00, Hanczak z tej strony. Dbam o to, żeby wam dobrych hitów i mam nadzieję dobrego humoru dzisiaj wieczorem nie brakowało. Oczywiście wy też możecie wpłynąć na humor innych. Zawsze messenger eski do waszej dyspozycji, głosówki w każdym temacie mile widziane. Tame Impala i Jenny. I Dracula na dobry początek tej godziny.

0: Ulala, drugi set w meczu Polska-Bułgaria, siatkarskim meczu, zaciekły, no i Bułgarzy wygrali. W tej chwili 1-1 w tym meczu.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC. Zaczynają się w SC.
0: A u nas set muzyczny, oczywiście jak zawsze najlepszy, pełen nowości, czas na coś bardzo klubowego. Możliwe, że dla niektórych środa to mały piątek, może ktoś wychodzi na jakiś... fiku-miku takie tam w miasto, może jakiś wieczór integracyjny, no to rozgrzewka będzie bardzo dobra. MK to jest DJ, który stoi między innymi za hitem Dior, to graliśmy w zeszłym roku, a teraz czas na Living, a razem z MK-em tutaj jeszcze Tristan and Reed.

0: Zupełnie nowa wersja R&B, czy Ring My Bell od H-a, tu razem z Matą, jego specjalną zwrotką. Tak wam gramy w Radiu SK o 19.30 w imprezce, a za kilka chwil m.in. Rita Ora, Sanach czy Post Malone i Sway Lee. Zostańcie z imprezką i dawajcie znać, co jeszcze macie dzisiaj na głowie. Mamy dzień fryzjera, więc sprawdzam, co oprócz włosów. Głosówki na Messengerze Radia SK, mile widziane.
1: Reklama.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
2: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Detour Days. Przetestuj Detoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Detour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Detour. Drive your future.
8: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia. Laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
12: I po reklamie.

0: słuchacie Radia SK. To jest imprezka, w której Another i Ultra 54, czyli Talk to You, tak wam gram. Środa to jest dzień, kiedy czasami pojawia się przeszkoda. No i taką przeszkodę notują dzisiaj nasi siatkarze, którzy z Bułgarami mają podgórkę. W tej chwili Bułgarzy dwa sety do przodu, my wygraliśmy na razie jeden set. No zobaczymy, jak to się skończy, chociaż wiadomo, że nasi siatkarze i tak już zapewnili sobie awans do kolejnego etapu Mistrzostw Europy w siatkówce. O sporcie jeszcze, ale takim trochę innym teraz, bo będę się rozpływał nad sukcesem Zosi Burkiewicz z Iławy, 17-latki, która przepłynęła Pław i jezioro Jeziorak. Nie róbcie tego sami w domu, ona bardzo dużo przed tym trenowała. 10 godzin spędziła w wodzie i udało jej się przepłynąć.
1: Nie jestem jakoś, znaczy jestem zmęczona, ale na razie adrenalina na mnie działa. Cieszę się, że spełniłam swoje marzenie.
0: Tak, właśnie mówiła po wyjściu z wody, w której spędziła 10 godzin, żywiąc się w krótkich przerwach rosołem, bananami i naleśnikami. To akurat mi się bardzo podoba, ale no ja bym na pewno tyle nie dał rady pływać, także szacunek wielki. Teraz już Zosia na lądzie, bo musi się uczyć do matury, która się zbliża wielkimi krokami, no ale raczej, jeżeli trzeba będzie nawet jakieś wypracowanie na polskim napisać, to z laniem wody sobie Zosia świetnie poradzi, bo przecież jak ryba w wodzie się czuje. Także w nauce na pewno. Post Malone i Swaley, Sunflower w imprezce.

Aj to Tobi Romeo na antenie Radia SK. 6 minut nam zostało do godziny 20. Po 20 m.in. Zalia i Tylko Kochaj Mnie. A jeżeli lubicie, kochacie wręcz takie imprezowe rytmy, to pamiętajcie, że w piątki, w soboty w Radiu SK, SK Live Remix. Mnóstwo dobrze zremiksowanych hitów na czasie i jeszcze do tego DJ-e światowej klasy grające swoje sety. Zresztą całą dobę SK Live Remix czeka też w naszej apce na smartfony. SK.

0: Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esko Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama. A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
2: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak, Canal Plus, nie dla każdego, dla mnie.
2: Sprawdź streaming od Canal Plus.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
7: I po reklamie.
8: Ostrzeszów na czasie.
9: Jagoda Mośpan, coś dla tych młodszych i tych nieco starszych. Kino Helios ma teraz dla nas kilka propozycji. W Ostrowie i Kaliszu do zobaczenia na przykład wciąż nowy Spider-Man i Niebo nad Normandią. Macie ochotę na seans na dużym ekranie? Świetnie się składa, bo mam dla Was wlotki na dowolny film w kinie Helios. Napiszcie, co i dlaczego chcecie zobaczyć. Odpowiedzi ślijcie na konkurs.ostrow@sk.pl z dopiskiem Helios. Czekam na Wasze wiadomości.
10: Muzyką się żyje.
11: Ed Sheeran z kryzysem wizerunkowym. Kolejni artyści wycofują się z supportowania go podczas amerykańskiej trasy koncertowej, a artysta zaczyna się tłumaczyć. To pokłosie wykluczenia z tournée Macklemora, który podczas występów mówił otwarcie m.in. o wolnej Palestynie. Po tym zdarzeniu kolejni muzycy w geście solidarności postanowili zrezygnować z supportowania Eda Sheerana. To m.in. brat Billie Eilish. No, Ed Sheeran też zabrał głos. Oświadczył, że to nie on podjął decyzję o wykluczeniu Macklemora. Stać za tym ma agencja organizująca trasę, na którą presję wywierali zarządcy niektórych stadionów, gdzie miały odbyć się kolejne koncerty. Ed Sheeran dodał, że nie chce angażować się publicznie w spory polityczne i że też zależy mu na pokoju. Nie wszystkich najwyraźniej to przekonuje, bo widać to choćby na koncie artysty na Instagramie, na którym w ostatnich dniach ubyło 200 tysięcy followersów. Ibiza nad polskim morzem? Bardzo proszę. 10 października w Ergo Arenie w Trójmieście odbędzie się kolejna odsłona Resistance Poland. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który to cykl objeżdża cały świat od wspomnianej Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. W tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce.
12: Impreska.
11: Wchodzimy w godzinę 20 z nowym hitem z Ali, Tylko Kochaj Mnie. Będzie formacja Imagine Dragons, będzie Alex Warren i jeszcze coś bardzo świeżego wam zagram. I będzie też szansa na zgarnięcie eskowych kubotów. Na basen się mogą przydać. Hanczak z tej strony, zapraszam.

0: Panie Aleksie, proszę przyjechać do Polski z koncertem. Mówię bardzo poważnie, apeluję. Ordinary w Radiu SK to Alex Warren.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ale teraz czas na coś nowego. Jeszcze tylko zerknę na mecz Polska-Bułgaria 2-2, a więc za chwilę decydujący set. Zobaczymy, jakim wynikiem ten mecz się skończy. Natomiast set będzie muzyczny teraz. On, czyli Afrojack, to jest DJ-producent z Holandii, który taki house, elektro-house stworzył, że nawet doczekał się swojego gatunku, można powiedzieć, czyli Dutch House, czyli takiej holenderskiej odmiany elektro-house'u, specyficznej, bardzo oryginalnej. Tiny Tempa z drugiej strony, czyli raper brytyjski, też myślę, że całkiem dobrze wam znany. Jeszcze do tego wszystkiego ekipa z Brazylii, czyli Tropkillaz. Niezłe muzyczne połączenie może z tego wyjść. Jak wyszło? Posłuchajcie teraz, bo gram To The Floor, to nowość na antenie SK.

0: kto będzie loserem, czyli przegranym w meczu Polska-Bułgaria. No tego pewnie dowiemy się dosłownie za kilka chwil. Kończy się powoli mecz w siatkarskich mistrzostwach Europy, a w Radiu SK Tame Impala i Loser. No dobrze, to my też sobie rozegramy meczek. No może nie o mistrzostwo Europy, ale o eskowe klapki Kuboty, o na przykład jeszcze eskowe skarpetki i do tego jeszcze dorzucę magazyn SK Story z Oskarem Cymsem w roli głównej, nasz wrześniowy magazyn. Zresztą Oskar Cyms za chwilę jego hit bez końca. A jak to wszystko wygrać? No zgłosić się do pojedynku. Dziewczyna i chłopak najlepiej jakby się zgłosili, żeby było zróżnicowanie na antenie. Czekam na wasze zgłoszenie na Messengerze Radia SK. Zostawcie namiar na siebie albo napiszcie pod 664-402-302. Będzie tylko jedno pytanie, ale odpowiedzi może być naprawdę wiele.
1: Radio SK. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Aż każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto, poproszę. Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć. 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.

0: punkt, no to był bardzo zacięty pojedynek do samego końca, no ale Bułgarzy jednak wygrali z Polakami w siatę. Na szczęście my i tak awansujemy dalej w Mistrzostwach Europy, także niech chłopaki zbierają siły na kolejne mecze. Zobaczymy za chwilę, czy u nas na antenie pojedynek będzie podobnie zacięty jak przed chwilą na boisku. Renata kontra Lucjan, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Jesteście zwarci, gotowi, zobaczymy, kto będzie Bułgarią, a kto Polską w tym meczu, ale nie będzie pytanie o siatkę. Zadam wam jedno wspólne pytanie, ale odpowiadacie na własne konto po jednej odpowiedzi, szybko trzeba piłkę odbijać, no i nic się nie może powtórzyć, a odpowiedzi muszą być prawidłowe, jasne?
2: Jasne.
0: Dobrze, no to Renata zaczyna, że dzisiaj mamy dzień fryzjera, to pytanie brzmi, czego w pracy używa fryzjer?
2: Nożyczki.
0: Lucjan?
3: Maszynka do strzyżenia.
0: Renata?
2: Szampon.
0: Lucjan?
3: Brzytwa.
0: Renata.
2: Odżywka.
0: Lucjan.
3: Ręcznik.
0: Renata.
2: Maska.
0: Lucjan.
3: Fotel.
0: Renata.
2: Spinki.
0: Jakie szpilki?
2: Spinki.
0: A dobrze, dobrze, głuchy jestem. Lucjan.
3: Lustro.
0: Renata.
2: Wałki.
0: Lucjan.
3: Suszarka.
0: Renata. Zacięci.
2: Lokówka.
0: Lucjan.
3: Prostownica.
0: Renata.
2: Szczotka do modelowania.
0: Lucjan.
3: Golarka.
0: Renata.
2: Pędzel do farbowania.
0: Lucjan, ale pytanie wymyśliłem.
3: Grzebień.
0: Nie było chyba grzebienia, Renata. Nie mówiłaś grzebień. Dobrze.
2: Nie,
0: dobra,
2: nie mówiłam.
0: Dalej, szybko. No, jeszcze.
2: Folia fryzjerska.
0: Lucjan.
3: Co może być jeszcze? Może papiloty.
0: Czy wy jesteście fryzjerami? Przepraszam bardzo. Nie, no już w ogóle gong, ile to można ciągnąć. W naszym meczu może być remis. Tylko nie wiem teraz, jak podzielę nagrody, bo mam jedną parę klapek i jedną parę skarpetek. I teraz albo się będziecie wymieniać, ale to chyba nie jest dobry pomysł, albo się po prostu dogadacie. Może Renata, wybierz, co chcesz.
2: Klapki.
0: No to Lucjan, skarpetki mogą być?
3: No i nawet się cieszę.
0: Nawet nienoszone.
3: O,

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

Jak się dziwam, nowa Miley Cyrus. Niedługo cała płyta, pojutrze już. A tymczasem Bass Persuades. Pierwszy singiel oczywiście gramy na antenie Radia SK przed godziną 21 akurat w imprezce. Siatkarze przegrali akurat z Bułgarią, ale z pierwszego miejsca i tak w grupie awansują dalej. A jutro kolejne emocje zapewnią nam piłkarki, bo trwają Mistrzostwa Świata Piłkarek U20. 18:30 jutro mecz.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 złote.
9: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
8: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 złotych? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 złote.
9: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
8: I w ekstra cenie, to rozumiem.
9: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
10: Regulamin na circlek.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
13: I po reklamie.
14: Ostrzeszów na czasie.
15: Jagoda Mośpan. Sporo muzycznych wrażeń tej jesieni czeka nas w Ostrzeszowskim Centrum Kultury. Za tydzień w czwartek jubileuszowy koncert zespołu Werba, a nieco później 12 października koncert Mateusza Ziółko. Znacie go pewnie z takich kawałków jak Bezdroża, Siedem Rzeczy i Na Nowo. Artysta głosem może nieco oczarować. Sprawdźcie, czy na was też to podziałam. Koncert, przypominam, 12 o godzinie 18. Szczegóły są na stronie Centrum Kultury.

0: but the ladies want some more.
1: Radio SK. SK Ostrzeszów News.
2: Marta Rajewska, czas na podsumowanie dnia, a zaczynamy od sprawy kryminalnej. Zadał znajomej 17 ciosów nożem i pozostawił ją w mieszkaniu. Ciało kobiety znaleziono kilkanaście dni później. Do dramatu doszło w Kaliszu rok temu. Dziś przed Sądem Okręgowym w Kaliszu ruszył proces w głośnej sprawie zabójstwa 53-latki.
3: W nieustalonym dniu maja 2025 roku w Kaliszu, nie później niż w dniu 30 maja 2025 roku w Kaliszu, działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia jej życia, zadał przy użyciu noża o długości całkowitej 31,5 cm długości, ostrza 20 cm i szerokości 4 cm w najszerszym miejscu, 17 ran kłutych w okolicy jamy brzusznej.
2: Mówi prokurator Kamila Jabłońska-Rosik. Oskarżony przyznał się do winy. Przed sądem tłumaczył, że ma zaburzenia osobowości. Przeprosił też bliskich zamordowanej kobiety. 62-latkowi grozi dożywocie. Kolejny święty do Poznania. Przed nami 7. Festiwal Świętych i Błogosławionych Ecce Homo w Nowych Skalmierzycach. Tym razem bohaterem dwudniowych spotkań będzie święty Stanisław Kostka. Festiwal ten pokazuje świętych nie tylko jako tych, których dziś otaczamy kultem, ale i jako prawdziwe osoby, które warto poznać i naśladować, także z krwi i kości. Mówią nam organizatorzy, ksiądz kanonik Zbigniew Kruczyński oraz Maria Bednarczyk-Antczak.
4: Szczęść Boże Państwu, wszystkim słuchaczom. Tak, w tym roku patronem Festiwalu Świętych i Błogosławionych będzie święty Stanisław Kostka. Dlaczego akurat on? Po pierwsze dlatego, że w tym roku jest 300. rocznica jego kanonizacji, a po drugie do tej pory we wszystkich tych poprzednich edycjach Festiwalu Świętych i Błogosławionych ci święci to byli dorośli. To byli też jakby patroni dorosłych, takich, którzy już tego życia zaznali. A święty Stanisław Kostka nie tylko, że umarł młodo, ale jest patronem Polski właśnie dla dzieci i młodzieży. Ideą tego festiwalu jest to, aby ukazać to, co pięknie mówi nam nauka Kościoła, że łaska Boża buduje na naturze. Pan Bóg, powołując do życia każdego człowieka, każdemu daje przynależne mu dary, charyzmaty, cechy charakteru, przygotowuje go do życia. Naszym zadaniem, zadaniem też rodziców, którzy przygotowują swoje dzieci do dorosłego życia, jest to, abyśmy odkrywali te dary otrzymane od Pana Boga. Abyśmy je odkrywali, abyśmy potrafili na tych darach od Pana Boga budować swoje życie, budować swoją drogę do świętości. Chcemy pokazywać najpierw tych świętych od takiej bardzo ludzkiej strony, z jakich pochodzili rodzin, jakimi byli ludźmi, jak kształtowało ich spojrzenie na świat i na Pana Boga, otoczenie, doświadczenia życiowe, a później właśnie chcemy też szukać tego, jak oni odkrywali w sobie te charyzmaty i te dary otrzymane od Pana Boga, a później z tą łaską Bożą współpracując, pięknie rozwijali. Ponieważ Stanisław Kostka jest patronem dzieci i młodzieży, jest też patronem służby liturgicznej, jest patronem ministrantów. Dlatego chcemy go też przywołać i przedstawić jak najszerszemu gronu służby liturgicznej. Chcemy zaprosić też na ten festiwal. Właśnie w tym roku bardziej zaproszenie kierujemy do młodzieży, do dzieci, ale także do rodziców, żeby z nimi przyjeżdżali i chcemy im pokazać, że czasami ci nasi ministranci, którzy też mają takie nieposłodzone życie i czasami nie jeden ksiądz, nie jeden rodzic w ławce się denerwuje i myśli, o Boże, żeby ten mój syn tylko przy ołtarzu czegoś nie wywinął. Okazuje się, że to nie jest wcale przeszkoda do świętości, że takie czasami dziecięce wybryki, takie czasami dziecięce żarty, one są naturalne, wynikają z naszych cech charakteru, ale też ważnym punktem tego festiwalu będzie takie spotkanie rodziców z panią psycholog, która będzie chciała im ukazać bardzo trudne zadanie dla rodziców. Bo wiadomo, że każdy rodzic jest rozkochany w swoim dziecku, chce dla niego jak najlepiej, to nie ma wątpliwości. Każdy rodzic też gdzieś troszeczkę po swojemu planuje życie dla tego dziecka. A myślę, że dla nas, ludzi wierzących, patrzących na życie przez perspektywę Pana Boga, jest ważne, abyśmy potrafili uszanować to, co Pan Bóg zaplanował dla danego człowieka, też dla tego dziecka, dla mojego dziecka, co Pan Bóg zaplanował. Tak jak Stanisław Kostka stanął przed bardzo trudnym wyborem. Albo posłuchać rodziców, taty, który widział go jako urzędnika, albo posłuchać głosu Bożego, iść do zakonu, zostać ojcem jezuitą, czego bardzo pragnął. I to są trudne wybory. Czasami może wydawać się, że przeciwstawia się rodzicom, że nie jest to może nawet i zgodne z miłością do rodziców. A jednak są rzeczy ważne i ważniejsze.
2: Bardzo ważną częścią tego festiwalu jest taki rytuał sprowadzania relikwii.
4: Tak, jestem bardzo wdzięczny ojcom jezuitom z Warszawy, którzy te relikwie przygotowali. Będziemy mieli też te relikwie, no, słowne takie, nasze takie śmieszne zdanie, ale będziemy mieli kostkę kostki. Będziemy mieli te relikwie pierwszej klasy. One będą uroczyście wprowadzone w czasie mszy świętej, właśnie w piątek na rozpoczęcie festiwalu, w czasie mszy świętej, które będzie przewodniczył ksiądz biskup Damian Bryl, ordynariusz naszej diecezji. Muszę też zaznaczyć jedną bardzo ważną rzecz, że z każdego festiwalu zostają w parafii właśnie te relikwie świętych. I może ktoś nawet teraz zastanawiać, no dobrze, no i co z nimi się dzieje? Otóż przy naszym tutaj diecezjalnym sanktuarium Bożego Ciała od 19 marca tego roku działa kaplica wieczystej adoracji. Czyli dzień i noc Pan Jezus jest adorowany. I jest tam wystawiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie, otoczony świętymi. Tak jak w niebie, kiedy wszyscy święci oddają chwałę Panu Bogu, tak u nas w Kaplicy Wieczystej Adoracji mamy wszystkich świętych w relikwiach, którzy byli bohaterami, i do tych świętych dołączy także w tym roku święty Stanisław Kostka. Także przychodząc i adorując Pana Jezusa, adorujemy w otoczeniu świętych.
5: Takiego Stanisława Kostkę, młodego, pełnego życia, ucznia, nastolatka, chcemy pokazać. Nie tego, który, jak wielu osobom się wydaje, urodził się święty i świętym umarł. Chcemy pokazać to, że ma swoje problemy jako młodzieniec, że walczy z nimi bardzo często, z przeciwnościami losu, bo przecież wybór wbrew rodzicom to nie było dla niego łatwe. On wychowany w czasach renesansu, gdzie posłuszeństwo rodzicom było rzeczą najważniejszą. To rodzice często decydowali o tym, kim stają się ich dzieci, a on, borykając się z tym, dokonał jednak trudnego dla rodziców, ale też trudnego dla siebie wyboru. Pierwszego dnia będziemy mieli koncert zespołu muzyki dawnej Rodzanice z Kalisza. Ostatniego dnia finałem festiwalu będzie prezentacja tańców epoki renesansu, czyli tańców epoki świętego Stanisława Kostki w wykonaniu rewelacyjnego zespołu baletu dworskiego Krakowia Dance, a choreografem jest pani Romana Aniel. Myślę, że to będzie naprawdę gratka, ale pamiętamy też o całych rodzinach. Proponujemy również w sobotę warsztaty haftu renesansowego. Będzie można zrobić swój monogram rodzinny w stylu renesansowym. Będą wcześniejsze spotkania z dziećmi przedszkolnymi i młodzieżą przybliżające postać świętego Stanisława Kostki w postaci komiksów, konkursów i prezentacji jego postaci. Wytłumaczeniem, że wizerunki świętego Stanisława Kostki są wizerunkami wyobrażeniowymi, że tak naprawdę nie mamy możliwości zobaczyć, jak naprawdę wyglądał święty Stanisław Kostka. Widzimy go zawsze świętego, ze złożonymi rękoma, takiego, który jest wyobrażeniowy, a my go chcemy pokazać z krwi i kości człowiekiem będącego.
2: W programie festiwalu znalazły się prelekcje, koncerty czy warsztaty rodzinne. A to wszystko 25 i 26 września w Nowych Skalmierzycach. Gotowy ma być do końca roku i będzie pierwszym takim na świecie. W Kaliszu od 4 lat budowany jest fortepian mikrotonalny, który zamiast 12 klawiszy w oktawie będzie miał ich 19. Dodatkowe klawisze to będą te czarne, a pierwszym artystą, który na tym fortepianie zagra, będzie znakomity polski pianista jazzowy Leszek Możdżer.
6: Pomysł się zrodził z tego, że po prostu słyszeliśmy dużo dźwięków, których nie słyszymy w naturalnym fortepianie 12-skalowym, dźwiękowym. No podczas strojenia słyszymy różne interwały i na przykład sprawdziliśmy sobie to kiedyś, że niektóre interwały w tym systemie takim mikrotonalnym są ładniejsze niż te nasze naturalne. Te, które nauczyła nas muzyka, które znamy od lat.
2: To wykorzystał Leszek Możdżer?
6: Możdżer zrobił taki fortepian 10-tonowy, gdzie on zmniejszył ilość klawiszy z 12 na 10. Tak się wydarzyło, się dzwoniliśmy z profesorem Nurowskim. On niezależnie od nas pracował, chciał koniecznie zrobić fortepian mikrotonalny. I on po prostu właśnie też wyliczył to, że najlepiej zrobić fortepian mikrotonalny z 19 klawiszami bądź 31. 31 jest bardzo ciężko zrobić, bo się nie zmieści w normalnym fortepianie. Być może kiedyś zrobimy, spróbujemy. A 19 opracowaliśmy technologię, że możemy, jesteśmy w stanie to zrobić. Odległości muszą być takie same, żeby po prostu pianista nie miał dyskomfortu, że nie może na tym sobie zagrać, że mu się coś rozłazi, ręce uciekają. To będzie idealne odległości klawiszy, tak jak w 12-skalowym fortepianie.
2: Te klawisze będą węższe.
6: Tutaj, gdzie gramy, białe będą takie same. Po prostu budowa tych klawiszy nie może się zmienić, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego systemu, a będą dodane klawisze. 7 klawiszy będzie dodanych i to są przeważnie klawisze czarne, bo czarne będą podzielone na 2 klawisze. Jak teraz jest jeden czarny, na przykład dźwięk B, to ten B będzie miał 2 dźwięki. Będzie na pół przedzielony i będzie miał 2 dźwięki. Nie miałem możliwości jeszcze zagrać sobie na takim fortepianie, bo takiego fortepianu jeszcze nie ma. Są jakieś elektroniczne urządzenia, Pianotek na przykład, który ma, można sobie posłuchać, tylko nie ma klawiatur do tego, żeby zagrać. Takiego fortepianu jeszcze nie ma na świecie. Będzie się trudno przyzwyczaić do tego systemu. Ale ten system, profesor Nurowski, zresztą my też zbadaliśmy, że jest bliżej natury. Bo ten nasz system 12-tonowy, który jesteśmy wychowani, on po prostu oszukany jest trochę. My, stroiciele, wiemy, że tam oszukujemy, że zawężamy oktawy, rozszerzamy kwinty, nie do końca robimy czyste kwarty. A w tym systemie interwały, seksty, tercje zawsze będą czyste. Czyli jedno dudnienie i piękny akord. Tylko żeby wyprodukować taki 19-tonowy fortepian, musieliśmy zbudować najpierw fortepian dwunastkowy, na bazie którego będziemy mogli zbudować 19-skalowy fortepian. Ten fortepian trochę się od skrzypy zdjął, bo moja córka na skrzypcach jak ćwiczyła, uczyła się i ona przestawiała te palce, to ja słyszałem te mikrotony i czasami wydobyła jakiś piękny interwał i też się zastanawiam, czemu fortepian nie może mieć takich pięknych interwałów. My nad tym pracujemy już 4. rok, no ale myślę, że w tym roku na gwiazdkę Leszek Możdżer się doczeka tego fortepianu.
2: Mówi nam Rafał Zduniak, prezes firmy SAP Renovation w Kaliszu. Warto tu przypomnieć, że Kalisz to polska stolica budowania i strojenia fortepianów. To tu mieści się jedyne w kraju i jedno z 3 na świecie technikum budowy fortepianów. Gdy przeszłość inspiruje przyszłość, Europejskie Dni Dziedzictwa w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie. Wydarzenie odbędzie się już w piątek.
7: Już 18 września w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie odbędą się Europejskie Dni Dziedzictwa. W tym roku organizowane pod hasłem Przyszłość, przeszłość, dziedzictwo w zagrożeniu. Każdy kawałek drewna ma swoją historię. Zanim stanie się stołem, instrumentem muzycznym, mostem czy więźbą dachową, przez dziesiątki, a czasem setki lat rośnie w lesie. W jego słojach zapisuje się historia zmieniającego się klimatu i lasu. Ślady mroźnych zim, gorących lat, okresów suszy i obfitych opadów. Aby drewno mogło służyć kolejnym pokoleniom, najpierw trzeba dobrze zrozumieć las. Taką opowieść będzie można poznać właśnie w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie. Zapraszam do udziału w wyjątkowej podróży w czasie, podczas której będzie można zobaczyć, jak dawniej wykorzystywano bogactwo lasu i jak tradycyjne rzemiosła inspirują nas również dziś. Spotkanie rozpocznie seminarium Tradycja leśnictwa – odpowiedzialność jutra. Zaprosimy także na pokazy bartnictwa, tradycyjnego żywicowania czy wytwarzania dziegciu. Zaplanowaliśmy również zwiedzanie Muzeum Leśnictwa i wyjątkowych ekspozycji poświęconych historii lasu, w tym najnowszą ekspozycję Ogień i las. Ponadto w planach wystawy i atrakcje pokazujące, jak wiedza i doświadczenie poprzednich pokoleń mogą inspirować współczesność. To będzie spotkanie z historią, tradycją i lasem, ale także opowieść o tym, jak dawne rozwiązania mogą znajdować zastosowanie w przyszłości. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli minister klimatu i środowiska, minister kultury i dziedzictwa narodowego, dyrektor generalny Lasów Państwowych oraz wielkopolski kurator oświaty.
2: Mówi Anna Błaszczyk. Start o 10:00. Osoby z niepełnosprawnościami mogą zgłosić, że potrzebują osobistego asystenta. Wnioski przyjmuje PCPR w Ostrzeszowie.
8: Planujemy również przystąpić do programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawne i dlatego też zbieramy informacje w formie składanych wniosków przez osoby niepełnosprawne. Następnie na podstawie zebranego zapotrzebowania będziemy zgłaszać zapotrzebowanie do Ministerstwa Rodziny, Polityki Społecznej. Realizacja programu będzie przewidziana jest od stycznia do grudnia przyszłego roku. Adresatami tutaj tego programu są dzieci pomiędzy 2 a 16 rokiem życia, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, ale ze wskazaniami w punkcie 7 i 8 tego orzeczenia. Oraz adresatami są również osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Jeżeli chodzi o wsparcie tutaj tego asystenta w ramach tego programu, to będzie dotyczyło m.in. wsparcia uczestników w życiu społecznym, osób niepełnosprawnych, w czynnościach samoobsługowych, prowadzenie gospodarstwa domowego. Natomiast samymi asystentami mogą być osoby na pewno pełnoletnie, które nie są członkami rodziny i nie zamieszkują staną osobą niepełnosprawną. Osoby, które posiadają kwalifikacje albo jako asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog czy terapeuta zajęciowy, pielęgniarka bądź fizjoterapeuta lub osoby, które mają udokumentowane co najmniej 6-miesięczne doświadczenie w zakresie pomocy i opiekowania się osobą niepełnosprawną.
2: Mówi dyrektor PCPR-u Aneta Małolepsza. Program ma ruszyć w przyszłym roku. Wnioski można składać do jutra. I zmieniamy tematy. Sprzedaż grzybów to może skończyć się mandatem. Straż Miejska w Ostrzeszowie przypomina, że sprzedawców obowiązują konkretne zasady. Mówi komendant Sławomir Grzegorowski.
9: Grzyby zebrane własnoręcznie możemy sprzedawać w miejscach wyznaczonych do handlu, czyli targowiskach, ewentualnie bazarach na terenie miasta, gminy itd., ale musimy posiadać certyfikat na te grzyby, które sprzedajemy. Certyfikat taki jest wydawany przez właściwego klasyfikatora grzybów, który posiada wydane uprawnienia przez Wojewódzki Inspektorat Sanitarny. Sprzedaż bez takiego dokumentu może zostać nagrodzona karą grzywny w wysokości mandatu 500 zł nałożony przez policję lub inspekcję sanitarną. Tak samo dotyczy to teraz handlu na przydrogach. Jeżeli handel przy drogach generalnie jest zakazany, chyba że mamy zgodę zarządcy drogi terenu na handel w tym miejscu, za co oczywiście za zajęcie pasa drogowego powinna zostać już opłacona odpowiednia opłata. W związku z powyższym handlujemy w miejscach wyznaczonych i posiadając wydany certyfikat na grzyby, które posiadamy. Ponadto ten certyfikat jest ważny tylko 48 godzin i na te grzyby, które oczywiście nam certyfikat dostaniemy.
2: I to są już wszystkie informacje przygotowane w dzisiejszym podsumowaniu dnia.
1: SK Ostrzeszów News.
10: Wasze źródło w kolejnik, czas na magazyn reporterów SK Ostrzeszów. A zaczynamy od historii, która do dzisiaj mrozi krew w żyłach. W sierpniu minęło dokładnie 251 lat od ostatniego w Polsce w majestacie prawa procesu czarownic. Odbył się w Doruchowie. Spalono 14 kobiet, w tym 11 żywcem. Historię zna i się nią chętnie dzieli Ryszard Mazur, znawca tematu i doruchowski regionalista.
11: Do tej pory fachowcy, którzy badają dzieje czarów i czarownic w Polsce, nie mają jednolitego zdania, ponieważ niedawno zmarły pan profesor Janusz Tazbir twierdził, że w ogóle takie zdarzenie nie miało miejsca w Doruchowie, że to jest kolejna legenda, nawet ustalił autora, twierdzi, że to Konstanty Majeranowski, który był pomysłodawcą krakowskiego laikonika, również spreparował i to wydarzenie. Z kolei kolejna wielka postać Bogdan Baranowski pisze, że z całą pewnością taki proces się odbył. Jedynym materiałem źródłowym, który opisuje to wydarzenie, to jest relacja naocznego świadka zapisana w Leszczyńskim Przyjacielu Ludu przez bratanka księdza Józefa Możdżanowskiego, który był wówczas proboszczem tej parafii i pozytywnym bohaterem tego wydarzenia. No i te fakty i na tych właśnie wspomnieniach tego bratanka księdza wszystkie materiały źródłowe do tego się odnoszą, a no niektórzy twierdzą, że pewnie te fakty zostały może przekrzywione, może zmanipulowane, ponieważ proces miał miejsce 15 sierpnia 1775 roku, a ukazała się ta relacja w 1830, no czyli trochę lat po, czyli, ale opis miejsc, które ten naoczny świadek wspomina, do tej pory można odtworzyć. Z kolei pani doktor Małgorzata Pilaszek, która też zajmowała się badaniem tego doruchowskiego procesu, stwierdziła, że w Doruchowie też nie było tego wydarzenia, ale w aktach grodzkich oszczeszowskich odnaleziono dokument mówiący, że za skazanie siedmiu niewinnych kobiet na śmierć w procesie o czary wójt z Grabowa został pozbawiony swojego stanowiska. Z kolei z relacji naocznego świadka wiemy, że sędziów sprowadzono z Grabowa i wiemy, że to był wójt. Z kolei badacze procesu o czary wiedzą, że najbardziej wsławił się negatywnie sąd z Turku i z Grabowa nad Prosną. Czyli te sądy, jak rozpatrywały sprawę, czyli od razu wynik był wiadomy. A wszystko zaczęło się właściwie, trzeba głębiej sięgnąć, od papieża Innocentego VIII. Właściwie na jego zamówienie, polecenie napisano książkę pod tytułem Modna Czarownice, który był jednym z pierwszych dzieł ówczesnych, który był tłumaczony na wiele języków świata, w tym też polski. Zapomniałem już, kto był autorem tego tłumaczenia. No i tam już był gotowy scenariusz przesłuchań kobiet podejrzanych o czary i innowierców, bo to było tak dość uniwersalnie napisane. No i właśnie to dzieło zostało wykorzystane w tym procesie, a zaczęło się wszystko bardzo prozaicznie. Dziedziczka doznała bólu w palcu. Tą chorobę nazywano kiedyś postrzałem, czyli jakieś tam pewnie zapalenie ropne. No i tam się kość gdzieś tam próbowała wydostać z palca. No i próbowano szukać. Aha, i druga dolegliwość, tak zwany kołtun. Prawdopodobnie to była przyczyną tej choroby, to był brak higieny, bo się panie dziedziczki perfumowały, a mniej myły. Największy autorytet medyczny w okolicy to był lekarz w stopniu felczera, który był w pobliskim Kępnie. No i tam postanowiono szukać pomocy. Dziedzic wysłał swojego tam fachowca. Lekarz przyjechał i no nie rozpoznał przyczyny tej choroby, nie pomógł generalnie rzecz biorąc, nie pomógł dziedziczce, dlatego postanowiono szukać pomocy na miejscu. A zresztą zaraz jak te objawy się pojawiły, to dziedziczka od razu wiedziała, kto był winny tego. Mówi, że jak szła na rezurekcję, cytuję za naocznym świadkiem, to kobiety pod lasem coś tam knowały. Dziedzic tłumaczy, że one masło tam robiły, jakieś inne zajęcia gospodarskie. Na pewno jej tam zadały urok i to jest ta przyczyna. No i potwierdzenie uzyskała, sprowadzając miejscową znachorkę z Tokarzewa pobliskiego. No i ta kobieta jeszcze nie weszła dobrze do pokoju, gdzie ta cierpiąca dziedziczka się znajdowała. Od razu zawyrokowała, powiedziała, że cioty kołtuna zadały dobra z nich najpierwsza. Też cytuję za naocznym świadkiem. A dobra to była kobieta, która miała taki przydomek. Była to żona gospodarza Kazimierza, jedna z najlepszych gospodyń w Doruchowie. No, czyli stwierdzono, że skoro ma lepiej niż inne, czyli ktoś musi jej pomagać, no wiadomo kto, diabeł jej pomagał, bo miała bardzo dobre gospodarstwo, sad z owocami, które nieraz nawet podsyłała do dziedziczki. No to nawet dziedziczka stwierdziła, że jak dawała te grusze, to myszy się z nich później robiły. No takie urojenia chorej kobiety zadziałały i była bardzo duża presja na męża, żeby zrobił porządek z tymi kobietami. No i mąż, nie mając już innego wyjścia, będąc pod presją żony, wysłał swoich pachołków, żeby przebadali okoliczne gospodarstwa i nawet skompletowano w ten sposób 7 osób podejrzanych o czary, czyli tą dobrą żonę Kazimierza, która była wskazana przez znachorkę. Kolejna to była dziewczyna, która na plebanii pasła krowy, bo każde gospodarstwo przy kościołach było gospodarstwo. Ta dziewczyna była obłąkana troszeczkę, także robiła, na przykład jak pasła te krowy, to dmuchała liście, mówi, o, mysz leci, mnóstwo dzieciaków za nią biegało wokół, bo była taka, no dla nich to było wesołe. I kilka podejrzanych osób, które pewnie były niewygodne, no można było do tej samej grupy zakwalifikować. W ten sposób przywieziono do posesji dziedzica 7 kobiet z terenu Doruchowa. No, wsadzono je w beczki i ustawiono strażę, żeby tam nikt im nie pomógł, znaczy w domyśle diabeł. No i żeby i później właściwie prawdopodobnie w ramach samooczyszczenia okolicznych miejscowości dowieziono jeszcze z terenu, właściwie trudno określić jakiego, z pobliskiego terenu, 7 kolejnych kobiet, prawdopodobnie dlatego, żeby dziedzic nie penetrował innych wiosek i zabudowań. Czyli takie samo oczyszczenie sobie zrobili, która kobitka podpadła w danym środowisku, zapakowali, zawieźli do dziedzica, no i tam, tak jak mówiłem, zostały uwięzione. Jedne źródła mówią, że w spichlerzu, czyli w takiej normalnej stodole, drugie w piwnicy, która służyła do przechowywania płodów rolnych, czyli w takiej typowej ziemiance. No i odbywało się to w ten sposób, że te kobiety wkładano do beczek, wycinano 3 otwory, przez które na zewnątrz wystawiano nogi, ręce, nie, 4, przepraszam, bo każdy ma po 2 zestawy. I z tyłu były związane i zakneblowane jakimś kołkiem, że nie było żadnego ruchu. Te kobiety były w tych beczkach w pozycji klęczącej. Uważano, że ziemia jest siedzibą złego, czyli diabła, czyli położono na to płótno, na płótno beczkę i na beczce był napis Jezus, Maria, Józef, żeby diabeł nie uwolnił swoich oblubiennic, no bo one zostały posądzone o rzeczy, których nie miały pojęcia, że co wtorek, czwartek jakieś dzikie harce uprawiają z diabłem na Łysej Górze. Określono, gdzie ta Łysa Góra jest i do tej pory możemy zlokalizować na podstawie tego opisu naocznego świadka, że tam na przykład zabijają niemowlęta, żeby tłuszczem posmarować miotły, bo wtedy lepiej się lata na miotle. No i tam sobie ucztują i rozkoszują się niemoralnie żyjąc te wtorki, czwartki. Mówiąc krótko, to były niewinne kobiety, najlepsze gospodynie z tego terenu, czyli zadziałała zwykła zawiść, pomówienie. Zresztą badacze tego okresu też zastanawiają się, jaka była przyczyna, że w tak okrutny sposób procesy czarownic były znane od dawna, tylko do Polski o 2 wieki później jakoś dotarły, bo nawet Paweł Jasienica pisze, że Doruchów to był jednym z najbardziej światłych środowisk, ponieważ wszystko co nowe, wielkie przychodziło z zachodu i procesy czarownic, na przykład Bawaria, która jest bogata, światła, gospodarna, no to tam na przykład w Niemczech było główne skupisko, gdzie rocznie tam palono około 500 czy 5 tysięcy, nawet niektóre źródła mówią. Czyli mówiąc krótko, to w Polsce to dość łagodnie się to odbywało. No ale skoro została machina uruchomiona, czyli po kolei zgodnie z tym młotem na czarownicę musiała się odbyć próba ognia i wody, przepraszam, ognia i żelaza. A polska specjalność jeszcze dołożyła, bo my jesteśmy bardzo ambitni, chcemy być więksi od innych, czyli do procesu o czary Polacy dołożyli próbę wody. Ta próba wody polegała na tym, że podwiązywano te panie wskazane, podejrzane, powrozem pod pachami i kładziono w miejscowym stawie na wodę. I tu ta próba odbywała się tylko właściwie dziedzic sam rozstrzygał ze swoim otoczeniem z dworu, czyli kładziono te panie na wodę. Jak nie utonęła przez 2 minuty, to była już winna. A ponieważ strój kobiecy był wtedy taki, że ubierały się kobiety wielowarstwowo na cebulkę, tak zwaną chyba, bo gdzieś naoczny świadek wspomina, że 4 warstwy spódnic, halek i tam innych rzeczy, nie wiem co to kobiety noszą, no to żadna nie utonęła, ponieważ zanim te ubrania namokły, to każda utrzymywała się na powierzchni. No i wtedy z powrotem do beczek. No i wtedy już trzeba było zrobić krok następny, czyli sprowadzenie sędziów, zakonników, żeby to wszystko odbywało się w majestacie prawa. Dlatego ten proces doruchowski został tak mocno nagłośniony, ponieważ to był ostatni proces w Polsce kobiet podejrzanych o czary w majestacie prawa. To było zgodnie z ówczesnym prawem. Chociaż wcześniej już była ustawa, która zakazywała tego typu procederów, ale nie było jakichś tam znaczących kar w myśl zasady, że dziedzic na zagrodzie równy wojewodzie, to nadal odbywały się tego typu procesy. No i żeby przeprowadzić ten proces, przygotowano jako izbę tortur mieszkanie podstarościego, czyli zarządcy majątku. To mieszkanie mieściło się na wyspie, która w Doruchowie nadal jest. Tam przystosowano to jego mieszkanie na izbę tortur, czyli tak, w dachu wybito dziurę, na dachu zamontowano koło od woza, które służyło do kręcenia, i tam jakiś zestaw powrozów, innych rzeczy, że kręcąc tym kołem powodowało się, że te powrozy powodowały takie rzeczy jak wyłamywanie stawów, kończyn w stawach, no i wbijanie jakichś ostrych narzędzi w plecy, w brzuch. Opisując, tak analizując, jak to się działo, no to są rzeczy straszne, ponieważ proces zaczął się od tego, że wystawiono krucyfiks, 2 lichtarze i butelkę litrową wódki. Sędziowie, posiliwszy się, jak wspomina naoczny świadek, gorzałką, zaczęli zadawać rutynowe pytania. Gdzie się nauczyłaś czarować? Kto cię wprowadził? Z kim się spotykasz? No te kobiety nie miały pojęcia o niczym. No ale i w tym przypadku 14 kobiet zostało poddanych przesłuchaniom. 3 próbowały się do niczego nie przyznać. To efekt był taki, że po prostu nie przeżyły. Reszta były mniej odporne na ból i przyznały się do wszystkich rzeczy, o które je pytano, ponieważ no, trudno było wytrzymać te tortury, ponieważ kolejna tortura to był jeszcze tak zwany but hiszpański, czyli 2 grubsze blachy skręcane śrubami, tam się umieszczało stopę na przykład i skręcało śruby, aż do całkowitego zmiażdżenia. No to ja myślę, że wystarczy nam szpilkę za paznokieć wbić obecnie i się do wszystkiego przyznamy. I te właśnie, te 3 były chyba bardzo heroicznie się zachowały, że próbowały się nie przyznać, no ale co z tego. Później te 11 się przyznało, czyli uznano je prawowitym, znaczy się wyrokiem sądu zostały uznane, że są czarownicami. Czyli już praktycznie, jak już ten proces zaczął się odbywać, to równolegle budowano stos na obrzeżach majątku, czyli tam na ziemiach graniczących Doruchów z Mikorzynem. Pewnie dalej, że od siedziby dziedzica, żeby no pewnie te złe zapachy się tu gdzieś nie przedostawały. No i praktycznie pozytywną postacią tego procesu był obecny proboszcz ksiądz Józef Możdżanowski, który, no wiadomo, to była elita miejscowości, czyli pewnie dziedzic, ksiądz i karczmarz jakiś. No i przyszedł, dowiedziawszy się o tym, co się dzieje, że nagle łapią kobiety, pojmują i do dworu przywożą. Ksiądz Józef Możdżanowski odwiedził dziedzica, prosząc go, żeby uwolnił te niewinne kobiety, to jego parafianki, jeszcze mu bezpośrednio jedną z jego służby też to spotkało. Ksiądz, dziedzic nie chciał słuchać o tym i wygonił go, się pokłócili, od klechy go powyzywał. Dlatego ksiądz próbował szukać ratunku w wyższej instancji i pojechał konno do Warszawy, do króla Stanisława Augusta. No tylko, że z Doruchowa do Warszawy to jest 300 km, to samochodem się jedzie sporo, a konno... No czyli reakcja księdza, dziedzica na wieść o tym, że ksiądz się wygrażał, że pojedzie do króla prosić o interwencję, była taka, że po prostu przyspieszył procedury, że od razu już to zbudowano, proces się odbywał. Jeśli chodzi o sam proces, o sam stos, to zapakowano 7 kobiet żyjących w beczki i wsadzono na takie fornalki, czyli wiejskie wozy, i w asyście zakonników i całego pochodu zawieziono je na miejsce, gdzie został zbudowany stos. Błąd matematyczny, jak było 14, to 11 tak zawieziono, a 3 kobiety nieżywe na osobny wóz położono i później zostały wciągnięte na stos po drabinie, to wiem z relacji naocznego świadka, czyli stos musiał być dość wysoki. Też musiał być dość szeroki, ponieważ były położone twarzą w dół, jedna przy drugiej, czyli 11 osób trochę miejsca zajmują. Zostały związane im ręce i na głowie została kłoda dębowa położona, żeby nie podskakiwały, bo one były żywcem palone. Przed stosem wykopano dół, tym 3 nieżywym kobietom odcięto głowy i wrzucono je do tego, do wspólnego dołu. Trudno powiedzieć, że to mogiła. No i później na rozkaz dziedzica stos został podpalony. Miejscowi ludzie byli na początku nawet zadowoleni, że coś się tutaj dzieje, że no bo to no do ruchu wtedy był miejscowością, która miała 25 dymów, bo nie liczono na domy, tylko na kominy, czyli no niewielka, plus tam zabudowania dziedzica, czyli było mało. Porównując do tego, do stanu obecnego, no to do ruchu się bardzo rozwinął, ponieważ jest drugą miejscowością po Szczeszowie, jeśli chodzi o ilość mieszkańców. Nie mówię o gminie, tylko o samym Doruchowie. Czyli to była jakaś atrakcja. Niektóre osoby, które uczestniczyły w tym, no jako biernie, czy tam w asyście występowały, pewnie liczyły, że może jakiś majątek im się skapnie, ponieważ jak te kobiety zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu, czyli konfiskata mienia następowała, czyli ziemia, która zawsze była na wsi w cenie. Pewnie też z tego powodu wszyscy mówili, no może jak sąsiadkę spalą, to moja miedza się przesunie kawałek dalej. No to są takie domniemania, trudno przypuszczać, co te osoby myślały. No było to straszne i niespodziewane. I jeszcze jest kolejna kwestia, którą trzeba wziąć pod uwagę, że praktycznie bezsilność, że nie można było temu zaradzić. Wystarczyło kogoś wskazać i on już nie żył, mówiąc kolokwialnie, bo te tryby sądownicze były takie, że kurczenie, nie było możliwości, żeby się z tego jakoś sąd... Nie było przypadku, żeby sąd kogoś uniewinnił, że stwierdził, że niesłusznie był podejrzany. Był wskazany, czyli nie żył. I później...
12: Księdzu nie udało się wrócić.
11: Ksiądz jak wrócił, to już zastał zastygły, popiół niestety. No za późno to się wszystko wydarzyło. Ludzie też zdali sobie sprawę, w czym oni uczestniczą. Jak podpalono ten stos, te kobiety zaczęły krzyczeć, jęczeć, wrzeszczeć. Praktycznie napadli na dziedzica, który musiał się ratować ucieczką z miejsca tam, gdzie ten stos się odbywał, a że był konno, no to uciekł, bo ludzie zdali sobie sprawę, co się stało właściwie, jaka tragedia. Bo na początku to traktowali jako teatr taki, że no coś tutaj się dzieje. Jeśli chodzi o losy tej rodziny dziedzica, no to też były tragiczne, bo żona dostała no poplątania zmysłów, to samo stało się z córką. No i później właściwie oni z tego terenu gdzieś wybyli. No i historycy też spierają się co do nazwiska tego dziedzica, bo wtedy naoczny świadek podaje, że dziedzic nazywał się Stokowski. Niektóre źródła podejrzewają, że to był Skórzewski. W tym okresie historycznym, bo to się da sprawdzić, do ruchów był podzielony na czterech właścicieli. No i nazwisko Stokowski w tym okresie się nie pojawia, dlatego nie wiadomo skąd to się wzięło. Był Stokowski, ale później. Z kolei w aktach grodzkich, ostrzeszowskich mówi się, że te 6 czy 7 kobiet zostało skazanych

0: pory no, ta samowola się skończyła, chociaż jeszcze podobno w XIX wieku w dzisiejszych chałupach stracono jedną kobietę podejrzaną o czary. Chociaż to historycy twierdzą, że to był samosąd, to nie był proces.
1: To jest dobra legenda dla Doruchowa, czy nie dobra? Bo tak naprawdę myśli się Doruchow, to od razu przychodzi na myśl czarownicę. To służy miasteczku, czy tak wbrew pozorowie?
0: No właśnie, to jest kwestia interpretacji. Ja cały czas twierdzę, że to nie zacofanie mieszkańców, bo niektórzy doruchowianie twierdzą, nie, o tym to lepiej w ogóle nie wspominać, nie dociekać, jak to było, czy to było w ogóle, bo to tylko wstyd. No bo może ktoś słuchając tej opowieści dojść do wniosku, że to była bardzo zacofana miejscowość, ludzie i tak dalej. No ale ja cały czas próbuję udowadniać, że to była arogancja władzy, zwykła arogancja władzy, bo to były ofiary tego, że wtedy sądy tak funkcjonowały, jak funkcjonowały. Akurat padło na to, że w tej miejscowości najbardziej zacofaną to w mojej opinii była dziedziczka, która wierzyła w jakieś miała zjawy, może była po prostu kobietą chorą psychicznie. Albo o nie najlepszej kondycji psychicznej, delikatnie rzecz biorąc. No a skoro były takie możliwości, bo też niektóre osoby badające ten proces to twierdzą, że to też może niekoniecznie chodziło o te kobiety, ponieważ takie ruchy wyzwoleńcze się w Europie pojawiały i być może, żeby tutaj się zapobiec temu, żeby się tam ci pracownicy z majątku nie zaczęli buntować, mówi, no to tam spalimy każdemu po kobicie i będą sobie cicho siedzieli. Może to chodziło o ugruntowanie władzy.
2: I choć od tych wydarzeń minęło już ponad 250 lat, to do dziś wokół nich toczą się spory historyków. Pewne jest to, że w 1776 roku polski Sejm zakazał stosowania tortur i karania śmiercią za czary.
3: SK Ostrzeszów.
2: I pozostajemy w historycznych tematach, choć zdecydowanie zmieniamy kaliber i miejsce. Zabieram Was teraz do Kalisza na Zawodzie, gdzie mieści się rezerwat archeologiczny.
4: Znajdujemy się w rezerwacie archeologicznym na Kaliskim Zawodziu. Dlaczego warto to miejsce odwiedzić? Co tutaj jest takiego charakterystycznego?
5: Cytując piosenkę, wieki tradycji warstwy kultury. Tutaj mamy do czynienia z początkami państwa Piastów, sięgającymi, jeżeli weźmiemy pod uwagę datowanie wałów grodowych, lat 60. IX wieku, czyli 100 lat przed chrztem Mieszka I, tu jacyś jego protoplaści tego rodu budują pierwsze umocnienia na wyspie. I jest to tyle istotne, że w Wielkopolsce do tej pory natrafiono tylko na dwa ośrodki o tak starej metryce. Jest to właśnie Kalisz i Giecz. Stąd też na przykład istnieją takie hipotezy wskazujące na możliwość wytwarzania się tego państwa Piastu właśnie w tym okręgu między Kaliszem a Gieczem. Ale to są hipotezy, to też musimy tego się pilnować. A pomyślałem, że zaczniemy od miejsca, gdzie z reguły zaczynamy zwiedzanie rezerwatu, czyli od makiety. Ta makieta sama w sobie może powodować pewne niedomówienia, ponieważ ona daje nam wyobrażenie, że cały gród kaliski no to było niewielkie, prawda, umocnione kółeczko. Ale zasadniczo ten gród sam w sobie był tylko tym centrum administracyjnym, centrum władzy książęcej, kościelnej też, a jednocześnie cały Kalisz wczesnośredniowieczny był rozproszony dookoła tego grodu. I to był cały zespół osad, poczynając od przygrodowego Zawodzia, które było tak de facto pod grodziem, przez Stare Miasto, które było całkiem dużym tutaj już ośrodkiem. Po drugiej stronie rzeki mieliśmy Rajsków, później trochę w czasie Winiary, Tyniec, w międzyczasie jeszcze Wydarte, czyli w miejscu szpitala Okrąglaka. Także to był bardzo duży zespół osadniczy jak na okres wczesnego średniowiecza. Polecamy zawsze zacząć zwiedzanie od wystawy w budynku bramnym. To jest niewielka wystawa, zawiera w sobie tylko pewną część, gdzie zabytków zakopalisk. Niewielka z tego względu, że nas ogranicza przestrzeń dość mocno. Ale tam mamy również na planszach zaprezentowany rozwój grodu w poszczególnych fazach, jak on się rozwijał, aż do momentu, kiedy istnieć przestał. I wówczas po tym zwiedzaniu wystawy, wchodząc w teren, on staje się nam bardziej czytelny. Zaczynamy orientować się w przestrzeni, na przykład na takiej zasadzie, że stawek, który mamy tutaj pod mostem, jest niczym innym niż jednym z ostatnich starorzeczy rzeki Prosny, która płynęła dokładnie w miejscu między wyjściem z budynku na teren, a pierwszą chatą. Przy czym ta rzeka w tej chwili płynie jakieś 300 metrów dalej.
4: I mamy białą chatę. Co to jest za miejsce?
5: Biała chata to jest też miejsce z

0: w sobie niesamowite, ponieważ jest to, wydaje nam się, że najstarszy drewniany dom mieszkalny, jaki ostał się w Kaliszu. I datowany jest na połowę XVIII wieku. Biała chata została postawiona chyba nieprzypadkowo, kiedy budowano rezerwat w pobliżu kościoła świętego Wojciecha. Oni są niemalże rówieśnikami. To znaczy, kościółek jest trochę młodszy, bo jest z 1798. Biała chata, jak wspomniałem, połowa XVIII wieku. Niemniej oba te budynki bardzo dobrze się uzupełniają. No i co ciekawe, w Białej Chacie ostatni ludzie jeszcze mieszkali w 1991 roku. Więc stosunkowo niedawno. Czy to było dawno, ale stosunkowo można powiedzieć, że niedawno. I miałem też tutaj okazję poznać na przykład panią Szczyrkową, która w tym domu mieszkała. Z relacji wynika, że to nie był żaden luksusowy dom. Tam był jedynie prąd, wody nie było, kanalizacji nie było. Zimą było zimno, latem zresztą też. Czego można w tym budynku doświadczyć wchodząc, bo on przez swoją konstrukcję jest takim jakby trochę termosem. To znaczy konstrukcja z drewna i gliny izoluje całkiem dobrze. Ta biała farba, wapno zasadniczo, na zewnątrz odbija promieniowanie słońca, strzecha też jest izolatorem, więc latem, nawet w czerwcu, w środku jest przyjemny chłód. Tylko ten chłód jest tam później w listopadzie, grudniu, styczniu. Jest trochę taką lodówką.
1: A ta chata tutaj pierwsza?
0: To jest nasza nowa karczma. Nowa karczma, ta w tej chwili nosi imię świętego Jerzego. Leciutki hołd w kierunku naszego dyrektora zmarłego Jerzego Aleksandra Splita. Tam jest zresztą taka tarcza, szyld z wizerunkiem świętego Jerzego ze średniowiecznych miniatur. A mówię druga karczma, no bo pierwsza karczma to była karczma pod obalonym bożkiem, której zwęglony szkielet widzimy tam u końca. No i była ona ofiarą nieszczęśliwego wypadku, jakim był pożar. I po tamtym zdarzeniu uznaliśmy, że jako tak naprawdę eksponat sam w sobie, te szczątki budzą bardzo duże zainteresowanie turystów. Była taka pierwsza obserwacja w ciągu pierwszego roku. W ciągu kolejnego roku zaczęło to wzbudzać zainteresowanie naukowców. No i wychodzi w ten sposób, że w tej chwili ukazują się już prace naukowe na temat pożarów w dawnych czasach, bo mamy materiał porównawczy, coś z czym w zasadniczej archeologii oni nie mają styczności. Także był też człowiek, który badał szczątki naczyń ceramicznych zwęglonych. Na podstawie tego można było szacować temperaturę, a jednocześnie edukacyjnie, zwłaszcza dla dzieci, ale i dla dorosłych, dajemy wyobrażenie, że jednak ten ogień był niesamowitym zagrożeniem dla budownictwa drewnianego. No i w Kaliszu mamy tego przykład najlepszy u schyłku XVIII wieku, kiedy ten wielki pożar miasta niszczy praktycznie całą zabudowę wewnątrz murów miejsc. Więc to jest taki przykład, który nam pokazuje, w jaki sposób to mogło wyglądać.
2: I na Zawodziu możemy także podziwiać zagrodę ze zwierzętami.
0: Tak, mamy tutaj... Tam, kiedy patrzymy praktycznie z mostu w kierunku zagrody zwierząt, przez to, że one się ruszają, no to przyciągają wzrok siłą rzeczy. Ale musimy pamiętać, że zagroda po drugiej stronie, ta bliżej chat, to jest jakby druga gałąź gospodarki średniowiecznej. Mamy takie dwie podstawowe gałęzie, czyli hodowlę i uprawę. No hodujemy zwierzęta, uprawiamy rośliny, więc za tym drugim płotkiem jest uprawa w metodzie trójpolówki, średniowiecznej metody uprawy roli. A ze zwierząt mamy w tej chwili całkiem już okazałe stado owiec wrzosówek, takiej starej rasy polskiej. Też dosyć zabawna sprawa, ponieważ nasze owce wrzosówki ostatnio miały pobierane wymazy śliny do badań genetycznych starych ras owiec do badań nad średniowiecznym włókiennictwem, akurat w łódzkim ośrodku Państwowej Akademii Nauk. Więc tutaj staramy się, żeby wszystko było po coś, żeby to nie był tylko obrazek dla dekoracji, ale jednocześnie, żeby każdy element, który dokładamy, miał jakieś takie poparcie w merytorycznych źródłach.
2: To jeszcze po drugiej stronie Zawodzia, co tam
0: znajduje? Zasadniczo my jeszcze do samego grodu nie weszliśmy. Idąc mostem, przechodzimy nad tą fosą grodową. Tam zresztą w samym brzegu, dobrze się przyjrzawszy, można zobaczyć zachowane fragmenty mostu, który tutaj był osadzony. Takie mniej więcej kawałki czarnego dębu, które tam wystają, to są te fragmenty mostowego przyczółka. Co interesujące, druga strona tego mostu według relacji archeologów musiała znajdować się gdzieś za tamtym domem. Więc ten most był zupełnie inaczej skierowany, był też pewnie prosty w tamtym czasie. No i ten most był też dłuższy. Ale no idąc mostem, tak naprawdę wchodzimy dopiero we właściwy gród. A zasadniczo w grodzisko, czyli w taką terenową pozostałość co po grodzie pozostaje. Czyli stanowczo pagórki ułożone po okręgu. I jest tak dosyć powszechny widok w naszych stronach. Takich grodzisk po okolicy jest lub zachowało się do dzisiaj całkiem sporo. No ale jednak rzadko się zdarza w przypadku większych miast pokroju Kalisza, żeby grodzisko wczesno-średniowiecznego miasta zachowało się do czasów współczesnych. Najczęściej wygląda to w ten sposób, że postępuje nadbudowa w tym samym miejscu. No i żeby się dokopać później do wczesnego średniowiecza, to są bardzo głębokie metry. W Kaliszu historia zadecydowała tak, że miasto w pewnym okresie przeniosło się w nową część, a ta została tak naprawdę w dużym stopniu nieużytkowana lub użytkowana rolniczo, czyli nie wpłynęło to jakoś znacząco na sam kształt tego miejsca. No i to też było prostsze później w latach 60. dla archeologów, żeby namierzyć chociażby pozostałości, kolegiaty świętego Pawła, czyli dużego romańskiego kościoła grodowego, który tutaj się znajdował. Możemy sobie do niego przejść. W tym momencie mamy tutaj zrekonstruowane zaledwie przyziemie kolegiaty świętego Pawła. No i taką makietę, która daje wyobrażenie, jak ten budynek mógł wyglądać. Jest to kolegiata zbudowana mniej więcej w połowie XII wieku z inicjatywy Mieszka III Starego, który też tutaj się kazał pochować wcześniej, chowając swojego syna innego Mieszka. Przy czym, co jest istotne, to nie był jedyny kościół grodowy, jaki tutaj się znajdował. Badania z końca lat 80. potwierdziły, że w tym samym miejscu stał jeden z pierwszych w ogóle na ziemiach polskich kościołów, zbudowany z drewna i gliny o dosyć niewielkich rozmiarach. 8 na 8 metrów miała nawa, 3,5 mniej więcej na 3,5 prezbiterium. Ale te badania całkiem dobrze go rozpoznały. To znaczy wskazały, jakim kolorem gliny był on tynkowany wewnątrz, więc wiemy, że w nawie był żółtawy, w prezbiterium czerwonawy. Wiemy, że jakieś tkaniny musiały wisieć na ścianach, ponieważ gwoździki z brązu zostały znalezione. A nawet taka super rewelacyjna sprawa, no to w kilku miejscach tej pozostałości ściany natrafiono na niewielkie płyteczki ceramiczne, szkliwione różnymi kolorami szkliwa, co może nam wskazywać, że ta ściana była zrobiona czymś w rodzaju mozaiki, tyle że nie szklanej, a ceramicznej, szkliwionej. No i to jest faktycznie rewelacyjna informacja. Po tym kościele drewnianym też badania wskazują, że musiał znajdować się jakiś wcześniejszy kościół kamienny. I tutaj jakby nie kombinować z próbą osadzenia go w czasie, bardzo wiele wskazuje na to, że to mogła być już fundacja Bolesława Chrobrego. To znaczy ten styl architektoniczny i sposób układania kamieni, w jaki tam został odkryty, no, funkcjonował w Polsce wczesno-średniowiecznej do połowy XI wieku, a połowa z tej połowy to był Bolesław Chrobry, potem tylko 6 lat Mieszka II, a potem trochę było już problematycznie w sytuacji gospodarczej kraju. No i dopiero później Mieszko III Stary buduje tutaj kolegiatę świętego Pawła. I znowu w tym miejscu warto wspomnieć, że to też nie był jedyny kościół wczesno-średniowiecznego Kalisza. Bo jeżeli mamy tutaj kościół grodowy, to jest czymś na kształt kościoła, powiedzmy, zamkowego, do prywatnego użytku władcy, ewentualnie dla tego duchowieństwa, który się nim zajmuje. Ale kościół świętego Wojciecha gdzieś na Zawodziu musiał stać już od czasów wczesno-średniowiecznych, bo to z reguły tak działało. Jeżeli ktoś został kanonizowany, budowano jego kościoły. My również ze źródeł, bardziej z przekazów pisanych, że na Starym Mieście miał znajdować się kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. I co ciekawe, to wezwanie po zniszczeniu Starego Miasta przeszło do Nowego Miasta, no bo takie oficjalne wezwanie dzisiejszego świętego Józefa to jest właśnie kościół Najświętszej Marii Panny. A ranga świętego Józefa, czyli kolegiata, przeszła z kościoła grodowego tutaj właśnie z Zawodzia. Patrząc dalej, no to chociażby kościół świętego Gotarda musi stać w tym miejscu od XII wieku. No i to są nadal tylko takie pewne tropy. Tej architektury romańskiej dużo się nie zachowało. Można powiedzieć nawet bardziej precyzyjnie, że mniej się zachowało niż się zachowało. Teraz idąc grodem w kierunku zachodnim, w stronę rekonstrukcji wieży, będziemy mieli możliwość wejść na wały grodziska i zobaczyć dolinę w miejscu dawnego rozlewiska rzeki Prosny. Tam nawet kiedy idziemy, widzimy, że na horyzoncie jeżdżą auta po ulicy Częstochowskiej. Ona jest sporo wyżej, ponieważ to jest krawędź terasy rzecznej w tym miejscu. I co jest ciekawe jeszcze odnośnie samej tej szerokiej łąki, która tam jest widoczna, no to kilka lat temu, kiedy były takie dość mocne roztopy i opady wiosenne, pokazała się taka bardzo długa, meandrująca kałuża, wyraźnie wskazująca to ostatnie koryto Prosny w tamtym miejscu. A sama wieża, też jeszcze jest istotna rzecz, no dzisiaj wrosła nam takie skojarzenie jako budynek drewniany, ale musimy pamiętać o tym, że wieża grodowa na Zawodziu najprawdopodobniej od samego początku była konstrukcją murowaną. I o tym świadczą po pierwsze oryginalne zachowane fundamenty w pierścieniu wałów, ale też znajdowane tutaj w okolicy rozsypisko gruzu, zarówno ceglanego, jak i zaprawy wapiennej. Z takich ceglanych, uroczych fragmentów najczęściej trafia się na tak zwane fragmenty cegły palcówki, czyli takiej, gdzie z koryta palcami nadmiar gliny był zgarniany. I ostatnio przeglądając takie fragmenty tych cegieł znalezione tutaj, dopatrzyłem się, że w jednej z nich jest świńska raciczka odciśnięta. Więc i potem ta cegła została wypalona, trafiła do budynku, a następnie gdzieś w to gruzowisko. Więc taką wieżę możemy sobie wyobrażać na pewno jako budynek wyższy, budynek solidny. To nie tylko pod kątem budynku obronnego należy postrzegać, ale przede wszystkim pod kątem mieszkalnym, takiego domu dla zamożnych ludzi tamtego czasu. Wieże rycerskie były czymś, co w naszych stronach poprzedzało budowę jako jakichś takich typowych zamków kamiennych czy ceglanych. Więc taka wieża mieszkalna tutaj musiała się kiedyś znajdować. Jest w archeologii takie pojęcie trochę słabe, bo to się nazywają grudkami stożkowatymi. I grudek stożkowaty to jest najczęściej niewielkiej średnicy grodzisko z fosą dookoła, z wałem, który się tam zachował i z takim pagóreczkiem centralnie po środku. I na tych pagóreczkach stała najczęściej wieża. Tak zrekonstruowaną wieżę mamy pod Koninem, nad jeziorem Mrówki, w miejscowości Mrówki w lesie. Tam trudno jest dotrzeć, ale warto sobie zobaczyć. Bo to jest taka prawdziwa zrekonstruowana wieża rycerska, bodajże z przełomu XIII-XIV wieku w tym miejscu. Ale istnieje też jeszcze inne pojęcie takiej wieży rycerskiej. To jest zamek typu motte. To się bierze z francuskiego określenia. A zamek, no chodzi o to, że w tym możemy się zamknąć. Tak jak skrzynia jest zamczysta, dlatego że nie wygląda jak zamek, tylko ma po prostu zamek do zamykania się wewnątrz. Ma to zapewniać bezpieczeństwo. Ale przede wszystkim to był dom.
3: A po rezerwacie oprowadził nas Michał Antoniak, przewodnik muzealny, z którym spotkała się Marta Rajewska.
4: SK Ostrzeszów.
3: I czas na zmianę miejsca i klimatu. Zaglądamy teraz do Odolanowa koło Ostrowa, gdzie jest wyjątkowo kolorowo i pachnie inaczej niż gdziekolwiek indziej. Z mikrofonem Eski odwiedziliśmy małżeństwo Agnieszki i Jarosława Lesiaków, które oddało się pasji zrodzonej z miłości do natury i płodów ziemi oraz pragnieniu zatrzymania kolorów i zapachów lata. Obecnie ich pasja jest już zawodem, a specjalnością są naturalne ozdoby na bazie suszu roślinnego. Świąteczne wieńce, kompozycje zapachowe, palmy i wszelkiej maści okazjonalne stroiki i dekoracje. Sami uprawiają i przygotowują kilkadziesiąt gatunków roślin, a po niektóre jeżdżą aż nad morze, inne po prostu kupują. Skąd taki pomysł na życie? Rozmawiamy z Agnieszką Lesiak. Proszę powiedzieć mi, skąd taki pomysł na życie i jak to się robi?
5: Pomysł zupełnie przypadkowy. Dawno, dawno temu, to był chyba 91 rok, dostaliśmy kawałek ziemi. No i żeby go zagospodarować, posadziliśmy trochę warzyw, trochę kwiatów i między innymi kwiaty na suche bukiety. Właściwie jeszcze wtedy nie wiedziałam, że to będą właśnie kwiaty na suche bukiety, po prostu zwykłe nasiona. No i właśnie okazało się, że wyrosły z nich piękne kwiaty, zrobiłam bukieciki. A tyle, co żeśmy się wprowadzili do nowego mieszkania w bloku w Odolanowie. Wszyscy mieszkańcy jechali na tym samym wózku, bo to były przaśne lata. Nie było niczego. No, początek lat 90., kiedy po prostu wszystko było zdobyczne. I nagle taki promyk słońca w postaci takich milutkich, jaśniutkich bukiecików. To było to, a że nasze dzieci były wtedy jeszcze odważne, małe, nie wstydzące się niczego, więc pobiegały po mieszkaniach i te bukieciki, no wtedy sprzedali wszystkie. No i ja sobie pomyślałam, że mówię, może to będzie jakiś sposób na życie. Wtedy mieliśmy trójkę dzieci, później jeszcze doszło dwóch synów, więc piątka dzieci to nie jest tak prosto, żeby starczyło z jednej pensji. Wtedy mój mąż tylko pracował. No więc to był taki sposób na dorobienie paru groszy.
3: I nagle się to okazało, że to dorobienie paru groszy to jest wielka fabryka, że tak powiem, w mieszkaniu w bloku. Coś, co organizuje państwo tak naprawdę całe życie, bo państwo wszystko robią sami. Od zasiania roślinki, pościęcie, wysuszenie i zrobienie z niej cudnych wianków, cudnych bukietów. Właśnie jak to się robi? Jak wygląda wasze życie?
5: No tak od sezonu do sezonu. Kończy się sezon, że tak powiem, wegetacyjny, kończy się sezon zbiorów, sprzedaży, powiedzmy, że z Dniem Wszystkich Świętych. I momentalnie zaczyna się sezon zimowy, w którym robię wszystko, co potrzebuję na nowy sezon, czyli wianki, jakieś bukiety. Zawsze mam tyle materiału, zawsze robię nadmiar, siejemy, żeby właśnie zostało na ten okres zimowy, żebym miała po prostu z czego robić, bo później latem nie jestem w stanie połączyć pracy w ogrodzie ze zbiorem roślin, ze suszeniem, z tysiącami rzeczy, które trzeba w tym czasie zrobić, plus jeszcze dodatkowo robienie wianków, do których trzeba mieć spokojną głowę. To nie da się tak, że jak radnę godzinę czasu na to, żeby zrobić jakiś wianek, bo to się nie da. Dlatego zimą właśnie wstaję sobie rano, siadam, robię do wieczora, nic mnie nie goni, nic mnie nie stresuje, wykorzystuję właśnie ten czas na to, żeby przygotować się do nowego sezonu. A w marcu, jak już przychodzi wiosna, wtedy siewy, też w domu na czwartym piętrze w mieszkaniu skrzyneczki z roślinami, z rozsadami stoją do momentu, kiedy można wyjechać z nimi do folii w ogrodzie. Także mąż się śmieje, że my nie mamy wakacji. Kradzione 4 albo 5 dni nad morzem, no i ewentualnie jakieś 2-3 dni zimą, jak się uda, a jak nie, to po prostu cieszymy się tym, co mamy. Pierwsza rzecz to jest właśnie miłość do takiej pracy, bo nie wyobrażam sobie, żeby kogoś tutaj posadzić koło mnie i powiedzieć, teraz rób takie rzeczy, umiesz, nie umiesz, czujesz, nie czujesz, rób. Nie da się tak. Trzeba po prostu to mieć w sobie, właściwie oddać się całemu, no bo nie da się inaczej. Ja tutaj już mam na tyle komfort, że wiele rzeczy takich logistycznych, domowych, łącznie z gotowaniem, zakupami, wszystko organizuje mąż, a ja mogę po prostu spokojnie oddać się temu, co kocham. Czasami mąż mówi, że jestem pracoholiczką. Może i tak jest, ale nie zamieniłabym się na nic innego na świecie, nawet za miliony dolarów. No tu akurat w tym bukiecie, który mam przed sobą, jest wrotycz, jest krokosz barwierski. To jest taka roślina, którą dawno, dawno temu uprawiali ludzie po to, żeby farbować w niej tkaniny. One mają takie pomarańczowe pędzeleczki i to jest właśnie ten barwiący element tej rośliny. Jest len, jest proso włosowate, jest głuchy owies, który jest traktowany w zbożach jako chwast, a my go uwielbiamy po prostu jako roślinę dekoracyjną i czasami rolnikom po prostu gdzieś tam z miedzy ucinamy go. Jest tutaj jeszcze włośnica, no wszystko w takiej stonowanej, pomarańczowo-żółtej tonacji. Bukiecik taki dla... Może on ma tonację taką jesienną, także że właśnie w takich pomarańczach i żółciach robimy jesienią bukiet.
6: To jest tak, że trzeba mieć ogromną wiedzę.
5: Trzeba, ale to nie jest takie trudne, jeżeli już troszeczkę się wie, co do czego, gdzie szukać nasion, gdzie, jak się rozglądać po świecie po prostu. My jak jedziemy gdziekolwiek, to mamy skrzywienie zawodowe straszne, bo się rozglądamy, gdzie na nieużytkach można coś zerwać, bo jest tysiące roślin takich bardzo atrakcyjnych, które ktoś laik przejdzie i po prostu, a jakiś chwast rośnie, a dla nas to jest po prostu skarbnica cudów. Także, że już mąż wie, że jak jedziemy gdzieś i mówię, może zatrzymaj się tutaj, to nie ma, że nie marudź mi kobieto, tylko, tylko się zatrzymujemy i zrywamy i później z tego są różne cuda. Czasami taka roślinka musi poleżeć, musi nabrać mocy, muszę ją sobie jakoś w głowie ułożyć, do czego ona mi będzie pasować, ale leży, jeść nie woła, więc czeka. I przychodzi moment, że nagle staje się gwiazdą.
6: Także jest
5: trudne jest pielenie. Trudne jest pielenie, bo to jest po prostu czysto fizyczna, ciężka robota i to tak trwa około półtora miesiąca. Jak zaczynamy na początku maja, w połowie maja, zależy jak jest sezon, no to do końca czerwca praktycznie mamy pielenie. Jak tak koło 20 czerwca jesteśmy już po całym pieleniu, zaczyna się kwitnienie, no to wtedy jest taki moment, że Boże, jak my tu mamy pięknie, ale to jest krótki moment, bo nie da się zrobić tak, żeby chwasty nie rosły. No zawsze gdzieś coś zostanie, zawsze gdzieś nam coś wyrośnie w takim tempie, że się nawet nie obejrzymy i jesteśmy na nowo zarośnięci, ale już wtedy się nie da nad tym panować, bo po prostu ważniejsze jest cięcie roślin, suszenie i już zostawiamy to, mówię, trudno, chwasty też muszą gdzieś tam rosnąć. Ale no jest to trudny okres. No później trudny okres jest latem, jak już wyjeżdżamy na te wszystkie imprezy i z tygodnia na tydzień przygotowanie całego asortymentu roślin, wszystkie dekoracje, wszystkie czosnki, wszystko. No to jest też trudne, bo stresujące, bo czas nam ucieka. W międzyczasie jeszcze trzeba zerwać wszystkie rośliny, które zakwitły, wszystko powiesić, zdjąć to, co jest suche, zmagazynować i tak dalej, a powierzchni takiej no nie mamy za dużo, więc to zawsze jest stres, gdzie się z tym wszystkim podziać. Ale dajemy radę.
6: A potem ten moment najfajniejszy?
5: To znaczy najfajniejszy jest zawsze kontakt z ludźmi. To jest po prostu to, co daje mi siłę, bo jesteśmy 500 kilometrów od domu, a ktoś tam mówi: Pani Agnieszko, my tu specjalnie dla Was przyjechaliśmy. Także, że są, no to są takie momenty, kiedy naprawdę serce rośnie i klienci są po prostu zachwyceni, przychodzą rokrocznie do nas, nawet gdyby nie chcieli czegoś kupić, to chociaż popatrzeć i pogadać. Także to jest naprawdę taka wartość dodana tego wszystkiego. Dlatego ja, syn mówi do mnie: Mama, czemu ty nie sprzedajesz tego wszystkiego przez internet? A ja mówię: Dziecko, ja sobie cenię po prostu kontakt z żywym człowiekiem. Internet jest taka bezduszna jakaś rzecz, że no co to, spakować paczkę i wysłać, no owszem, jak ktoś potrzebuje, robimy to, ale kocham właśnie to, że przychodzą do nas ludzie, patrzą na moje ręce, jak robię im na poczekaniu bukiet i są zachwyceni, widzę błysk w ich oku, także to jest najfajniejsza rzecz, jaka nas spotkała.
6: W sumie piękna praca, bo kobieta i kobiety to takie połączenie, to jest o tyle młode, dokładnie, nie, ale tak faktycznie... Gdyby nie ta świadomość, że to jest bardzo ciężka praca, to Boże drogi, kobieta całe życie bukiety robi.
5: No niby tak i nigdy nie traktuję tego jako pracę. Nie byłam w takiej sytuacji, żeby powiedzieć sobie: Boże, znowu to samo. Po prostu wjeżdżam do tego naszego ogrodu i mówię: Boże, znowu jestem w raju. Także, że to jest od 20 czy 30 lat cały czas tak się czuję, także to jest tak jakby jakiś dar od Boga, że mogę robić to, co kocham i że nigdy mi się to nie nudzi.
6: No i pani ma męża, który również plecie bukiety i warkocze plecie, żeby potem te bukiety układać, to też jest wyjątkowy dar.
5: Tak, mój mąż to jest dla mnie wyjątkowy dar i za to mogę po prostu najbardziej dziękować losowi, bo naprawdę znaleźliśmy się oboje jak naprawdę takie przysłowiowe dwie połówki jabłka. I wspiera mnie we wszystkim, co robię. Nigdy nie odmawia mi pomocy. Jak właściwie na każde życzenie, jak coś chce, to nie ma. Inny by powiedział: a zrób sobie sama na przykład. A u nas nie ma czegoś takiego. Po prostu mówię i mam. Także to jest też niebywałe. Synowie nasi czasami tak patrzą na nas i mówią: Mama, jak to jest, żeby się tak kochać? No ale to po prostu... Tak jest, no znajdą się ludzie tacy właśnie, którzy no dobrali się po prostu idealnie.
6: No i też mają dobry ziół.
5: No, to... W większości to są rośliny ozdobne, ale również zioła też w tym są.
4: SK Ostrzeszów.
3: A skoro sobie tak dzisiaj w magazynie wędrujemy, to na koniec tego magazynu zabieram Was do Poznania. Tamtejszy Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza zakupił urządzenie, które wykorzysta do badań i stworzenia rekomendacji dla firm, jak wprowadzać roboty w miejscu pracy. A to urządzenie to po prostu robot humanoidalny. O projekcie mówi Jarosław Grobelny z Uniwersytetu w Poznaniu.
7: Morning, yeah. That sharp vest looks great on you. Ready to show everyone a good time today?
8: Rozpoznał, powiedział, co jestem ubrany, dał do tego jakiś tekst na powitanie i robi to z każdą osobą, której twarz ma wgraną w swojej bazie wiedzy i która ma przypisaną jakąś rolę, na przykład operatora albo użytkownika. Rozpoznaje też moją twarz na podstawie jednego zdjęcia, które ma tylko wgrane, więc ten system do rozpoznawania twarzy jest też u niego dość dobrze zrobiony.
9: Może jak już stoimy przy robocie, to powiedzmy, jak on działa, jak to wszystko funkcjonuje.
8: W środku są wbudowane dwa komputery. Pierwszy z nich kontroluje żyroskopy i motorykę, tak żeby robot się nie przywrócił i nawet jeżeli dostałby jakiegoś lekkiego drgnięcia, tak jak teraz, to wraca zaraz do postawy stojącej. Ja teraz go lekko popchnąłem, było słychać, że wykonał dwa kroki, żeby się ustabilizować i nie przewrócić. Drugi komputer kontroluje wszystko, co jest w głowie, czyli system do rozpoznawania mowy i robienia transkrypcji, hasło wywoławcze, na które on reaguje, oraz model językowy, który służy do symulowania dialogu. Można się z nim porozumiewać na trzy sposoby. Pierwszy to jest słowo wywoławcze, które tu jest zapisane. Hi, Luca.
7: Hello there.
8: How are you feeling today?
7: Pretty charged up today, Jarek. Feeling smooth like a mantis doing tai chi and curious like an ant that just found a sugar mountain. What about you? How are you feeling?
8: Teraz możemy z nim próbować porozmawiać, żeby się po angielsku, bo na razie ma tylko taki język wgrany, tylko chiński, swój ojczysty w cudzysłowie. Można również go kontrolować za pomocą kontrolera, który tam leży. On wygląda mniej więcej jak kontroler od Nintendo Switcha. Mamy tam w środku wbudowane joysticki, którymi poruszamy nim, oraz tak zwaną bibliotekę gestów społecznych, czyli ekspresje mimiczne, które wyświetlają się tutaj na wyświetlaczu zamontowanym w miejscu oczu, powiedzmy, jak również takie sekwencje ruchów i można go kontrolować z poziomu komputera za pomocą platform, które dostarcza producent, na których możemy wgrywać albo tak zwane animacje, czyli właśnie sekwencje ruchu, wypowiedzi i ekspresji mimicznej, albo możemy wgrywać mu agentów, którzy mają za zadanie sterować jego interakcjami. Możemy na przykład zapisać za pomocą zwykłego promptu w modelu językowym, żeby on był bardziej responsywny, albo żeby odpowiadał zwięźle, albo żeby odpowiadał w jakiś taki elaborowany sposób i z komputera po prostu wgrywamy to za pomocą powiązania między tą platformą a jednostką. Może wykonywać ruchy poza sterowaniem joystickiem na dwa sposoby. Mogę go poprosić, aby się przeszedł. Hi Luca.
10: Hi.
8: Can you please move forward?
10: Okay.
8: Drugim takim, powiedzmy, autonomicznym sposobem poruszania jest wykonywanie zadań. Posiada mapę swojej lokalizacji, tego piętra, trochę jak autonomiczny odkurzacz. Musiał sobie pochodzić dookoła i zmapować wszystkie miejsca, o których nie może chodzić, gdzie są przeszkody. I następnie za pomocą panelu sterowania możemy włączyć tę mapę i na tej mapie ustawić miejsce docelowe, w którym chcielibyśmy, aby wykonał jakąś akcję. Pracę nad tym, aby te roboty mogły wykonywać takie podstawowe zadania samodzielnie, dopiero teraz trwają. To znaczy, można nim sterować za pomocą telemetrii albo za pomocą przygotowywania bardzo konkretnych sekwencji, żeby posortował dokumenty, poprzekładał rzeczy na miejsce, uszeregował jakieś segregatory, czy żeby wykonywał dowolne inne działania w biurze, czy tak naprawdę częściej w fabryce, w firmie przemysłowej lub na przykład w kontekście jakiejś pracy związanej z opieką, ale to na razie jest obostrzone bardzo długą pracą po stronie osoby, która to programuje i jest bardzo specyficzne. To znaczy, jeżeli byśmy go zaprogramowali do tego, żeby przekładał dokumenty z miejsca na miejsce, to na tym etapie rozwoju oprogramowania, które w nim jest, będzie tylko te dokumenty przekładał w tych dwóch miejscach. Na szczęście on jest gotowy pod względem fizycznym do bardziej złożonej pracy, ponieważ posiada bardzo dużo stopni swobody i możliwości poruszania się w dowolnych płaszczyznach, tak jak człowiek. Wystarczy teraz wyuczyć oprogramowanie, które nim zarządza, do tego, żeby można było wykonywać pewne działania autonomicznie. Chcemy sprawdzić, w jaki sposób konieczność wystawienia na taką algorytmizację, na współpracę z robotami, czy wykorzystanie narzędzi opartych na sztucznej inteligencji może wpłynąć na nasze zdrowie psychiczne. Czy to znacznie pogorszy nasz dobrostan w pracy, czy będziemy czuli się przez to niepewni, czy będziemy się obawiali o swoją przyszłość zawodową i z drugiej strony też, co możemy zrobić, żeby wprowadzanie tej technologii do miejsc pracy odbyło się w sposób, który będzie zapewniał pracownikom jak największy komfort. Chcielibyśmy móc powiedzieć pracodawcom i osobom, które tworzą tę technologię, jak należy postępować, aby wprowadzenie takiego robota do przestrzeni zawodowej nie odbywało się kosztem zdrowia i dobrostanu pracownika.
9: Stoimy w zasadzie przy robocie humanoidalnym, ale mimo wszystko chyba kusi zadać to pytanie. Czy kwestia takich urządzeń w miejscu pracy to jest jeszcze science fiction, czy to jest jakaś realna przyszłość 10-20 lat?
8: To jest realna przyszłość, natomiast prawdopodobnie ta perspektywa kilkunastu lat jest bardziej realna niż to, co giganci technologiczni i tak zwani tech bros wypisują w swoich mediach społecznościowych, że już w tym roku kilka tysięcy sztuk. Ta technologia jest oczywiście niesamowita i ma olbrzymi potencjał rozwojowy i można ją rozwijać, ponieważ pod kątem fizycznym robot jest gotowy do wielu działań i trzeba teraz pracować nad oprogramowaniem, ale jednak potężna złożoność takiej najprostszej operacji, jak właśnie podniesienie kartki papieru ze stołu, która nam się wydaje zupełnie prosta, dlatego że mamy olbrzymią moc obliczeniową w naszym mózgu, to jest i takie podstawowe zadania w miejscu pracy są tak trudne do wykonania, że trzeba jeszcze wielu godzin szkoleń, zdobywania danych treningowych i pracy nad oprogramowaniem, żeby roboty rzeczywiście mogły być przydatne w miejscu pracy, a nie stanowić jakąś ciekawostkę. Na razie można mówić o dwóch głównych zastosowaniach robotów humanoidalnych. Pierwsze to oczywiście wsparcie przemysłu i produkcji i automatyzacja zadań, które są wykonywane w pracy, które są żmudne albo ciężkie, a przede wszystkim powtarzalne. A drugie duże zastosowanie, które jest w momencie rozwijane i badane, to zastosowanie związane z interakcją z człowiekiem. Na przykład w wykorzystanie robotów w domach opieki czy przy opiece nad osobami ze specjalnymi potrzebami lub na przykład wprowadzenie robotów do interakcji z osobami, które dotyka jakaś szczególna samotność. Jest dużo badań już teraz prowadzonych nad tym, jak nawiązywanie takiej udawanej relacji z tym urządzeniem może zmniejszać albo zwiększać dyskomfort psychiczny, wynikający trochę z tak zwanej epidemii samotności.
9: Z drugiej strony roboty humanoidalne są bardzo skomplikowane pod względem konstrukcji. No, musi się utrzymać w pionie, jest tutaj ta bateria, są tutaj te komputery. To nie jest proste, no i to też może być droższe niż zwykłe takie roboty stacjonarne, które po prostu by jeździły na kółkach.
8: Tak, rzeczywiście roboty humanoidalne pod kątem konstrukcji są dużo bardziej złożone i trudniejsze do wprowadzenia od pojedynczego, wyspecjalizowanego robota, czy ramienia robotycznego albo kobota. Z drugiej strony one są też wszechstronne, to znaczy raz przygotowany i opracowany robot humanoidalny może wykonywać dowolną pracę, którą tylko sobie wymyślimy po aktualizacji oprogramowania. Jeżeli wprowadzimy robota np. do sali operacyjnej, żeby wykonywał jakiś konkretny typ operacji, takiego specyficznego robota, to sala operacyjna musi być do tego przystosowana i nic innego w niej potem nie będzie stało, ponieważ ten robot będzie zajmował dużo miejsca i będzie wymagał specjalistycznego personelu, który będzie znał obsługę tylko tego robota i będzie urządzeniem jednego albo kilku zastosowań. Tymczasem, jeżeli ta technologia robotów humanoidalnych zostałaby rozwinięta dalej, to one oferują też wszechstronność. Mogą wykorzystać każde narzędzie, które człowiek kiedyś opracował, ponieważ robiliśmy je pod swoje dłonie i pod swoje ciało, a on posiada takie dłonie i będzie mógł wejść do każdego pomieszczenia czy każdej przestrzeni, do której człowiek może wejść. Stąd koszta wejścia są oczywiście dużo wyższe i rozwinięcie tej technologii do momentu takiego zastosowania będzie trwało pewnie jeszcze dużo czasu i będzie kosztowało wiele, wiele zasobów. Natomiast kiedy to zostanie rozwinięte, to zalety wynikające z tej wszechstronności z pewnością się zwrócą.
9: Jakie są pierwsze reakcje ludzi na robota humanoidalnego? Albo jak pan zareagował w pierwszym momencie?
8: Ludzie reagują na niego, kiedy go po raz pierwszy zobaczą, z dużą dozą emocji, najczęściej z zainteresowaniem, ale też jakimś dystansem czy jakąś porcją niepewności. To pierwsze wrażenie bardzo szybko przychodzi i potem następuje taki czas właśnie ciekawego sprawdzania, co można zrobić, któremu trochę też towarzyszy pewien zawód związany z tym, że to właśnie nie jest jeszcze autonomiczna technologia i bardzo dużo rzeczy trzeba programować albo sterować samodzielnie, natomiast bezsprzecznie robot wzbudza duże emocje i duże zainteresowanie w pierwszych momentach, ale zdarzają się też reakcje negatywne, zwłaszcza u osób, które są młodsze, u dzieci, ze względu na to, że to jest robot, który ma w pełni ludzką postawę. To nie jest taka zabawka, jak na przykład chodzą po ulicy i zaczepiają ludzi. On ma 1,70 m wzrostu, waży 70 kg. I dla kogoś, kto jest na przykład niższy od niego, interakcja z tym urządzeniem może nie przerażająca, ale wywoływać pewien lęk.
11: Do you listen to radio?
10: Yeah, I like having radio on while I train Tai Chi or play board games with X2. It keeps my circuits grooving and my mood in a good orbit.
3: Wykorzystanie fizycznego robota umożliwia prowadzenie eksperymentów w warunkach podobnych do środowiska pracy. I tą rozmową kończymy dzisiejszy magazyn na antenie Jeski Ostrzeszów. Oczywiście na bieżąco cały czas news, ale newsy też te ważne i te ciekawe na naszej stronie SK.pl.
4: SK Ostrzeszów.

0: Gdańsce. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Aż każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
4: I po reklamie.

0: to promocja.
1: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach, różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji, dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. I po reklamie.

Cię wiesz nie czekać, tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

0: SK Ostrzeszów.
1: Podjeżdżam na spotkanie z wiatłem jak stomatolog. On był zły, zaczął z problemem, ale skończył pod narkozą. Nie mam czasu na beef, bo się spóźnię na samolot. Ta scena jest pełna, ja chcę